0: Tomasz Terlikowski pytał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka. Przypomnę, że w rozmowie z BBC premier Litwy zadeklarował, że jego kraj podjął środki przygotowawcze i opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w przypadku bezpośredniego ataku nie podda się i podejmie walkę.
1: W ramach naszego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej plany ewakuacyjne muszą być opracowywane i oczywiście z punktu widzenia tych planów obrony sojuszu, czyli Litwy, Polski, bo mamy opracowane bardzo szczegółowe w ramach NATO plany obrony. Tam są elementy związane z planami ewakuacji, więc te sprawy są elementem planów, które są kluczowe z punktu
2: ale
1: widzenia.
2: Ale przyjmiemy, jeżeli będą uciekać Litwini, rozumiem, z Litwy będziemy przyjmować.
1: Tak jak przyjmowaliśmy, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie i tak jak powiedziałem, spodziewam się bardziej intensyfikacji tych wrogich aktów agresji, które opisałem, dywersja, sabotaż i wloty dronów i rakiet pod takim hasłem, że to nie my i że to na pewno nie, a jeśli już to jest odprysk po prostu wojny. To czegoś takiego w większej intensywności. Wszystkie państwa europejskie się na to szykują.
2: Czyli raczej nie będzie to atak kinetyczny?
1: NATO od wielu, wielu lat analizowało rosyjskie zagrożenie, ich siły i przygotowuje właściwą odpowiedź. Opracowało plany obronne, które zawierają wieloaspektową odpowiedź naszych państw i Rosja jest tego świadoma.
2: Panie ministrze, to przejdźmy do rzeczniczki praw dziecka. Tam pojawiły się zarzuty wobec niej, także sądu, że zastosowała instytucjonalną przemoc. Pan analizował tę sprawę. Tam jest też rola policji, warszawskiej policji w tej sprawie.
1: Ta sprawa jest przedmiotem szczegółowej analizy. Mam wstępny raport, jeżeli chodzi o działania policji w tej sprawie i mogę powiedzieć tak, że sama pani rzecznik praw dziecka, jak i policjanci wykazali w tej sprawie zaangażowanie i dobrze, że służby państwowe angażują się w te sytuacje.
2: No tak, ale z drugiej strony sąd mówi, w pewnym momencie nadużyto, jak się zdaje, tutaj odwołuje się do tego orzeczenia, nadużyto władzy.
1: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie wydane tam zostały, kiedy była już współpraca z rodziną i policja od 13 przez 14, 15 sierpnia bieżącego roku była w stałym kontakcie z tą rodziną, wydane zostały nakazy, zakazy dotyczące zbliżania się dla rodziców tych dzieci, zbliżania się do tych dzieci, które następnie sąd uchylił. I z punktu widzenia tej decyzji sądu, jak analizowałem te materiały, ta decyzja sądu, ja zgadzam się, to znaczy ona
2: była słuszna.
1: Na taki pobieżny ogląd sprawy w moim przekonaniu jest słuszna, co oznacza, że te wydane nakazy i zakazy w jakiejś mierze okazały się niesłuszne. I to będziemy bardzo analizowali.
2: Panie ministrze, ale żebyśmy dobrze zrozumieli. Znaczy, że było tak. Rodzina współpracowała z policją, z kuratorem sądowym i z sądem. Spotykała się, wszystko się działo i nagle, jak rozumiem, tak to wynika też z dokumentacji, pod naciskiem rzeczniczki, wydaje się nakaz opuszczenia domu, co oznacza de facto przeniesienie 3- i 4-letniego dziecka do placówki opiekuńczej, do domu dziecka.
1: Ja nie chcę tutaj potwierdzać, że pod naciskiem pani rzecznik, tak jak mówię, sam fakt zwrócenia uwagi na niewłaściwe, bo z całą pewnością mieliśmy do czynienia z niewłaściwym zachowaniem matki i mieliśmy tam już wdrożone procedury w stosunku do tej rodziny, jeżeli chodzi o
2: niebieskie. Tak, to jest początek tej sprawy. Co do początku, nie ma sporu. Pani rzecznik zachowała się tak, jak powinna.
1: Wydaje mi się, że w ogóle w tej dyskusji między nami tu nie ma dużego sporu, bo ja przyznałem, że przy takiej wstępnej ocenie, której dokonałem, uznaję wyrok, to postanowienie sądu o uchyleniu tych wcześniejszych nakazów wydanych przez w tej sprawie, uznaję za słuszne. W związku z tym będziemy dalej tę sprawę badać. Jest niezwykle ważne, by niebieska karta, ta procedura ochrony tych, którzy doświadczają przemocy domowej, działała w sposób niezwykle dobry, skuteczny, wyważony, by nie była narażana właśnie na takie oceny, że została jakoś niewłaściwie użyta. I ten przypadek będzie szczegółowo badany jeszcze. On jest badany również przez inne organy ministerstwa, komisję sejmową, myślę. Ale tak jak powiadam, sąd wydał to postanowienie uchylające te nakazy, rodzina mogła dalej przebywać razem i dalej funkcjonować.
2: Panie ministrze, to przejdźmy do Białorusi. Pojawiły się takie sugestie, że możliwe jest jakieś odmrożenie z Białorusią. No, nawet było spotkanie ministra Sikorskiego. Co się dzieje na granicy? Jest spokój? Białoruś sygnalizuje nam, że jest spokój?
1: Tak, w tamtym roku mieliśmy 30 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym mamy około 400, no to pokazuje. I spośród tych 400 prób przekroczenia granicy mieliśmy zaledwie kilkanaście udanych prób przejścia na teren Polski, ale osoby te, nielegalni migranci, zostali zatrzymani. De facto nikt nielegalnie nie przekroczył granicy w tym roku, granicy białorusko-polskiej. Natomiast mieliśmy taką sytuację, że z uwagi na zamknięcie tego szlaku z Białorusi do Polski były próby większe przekraczania nielegalnego granicy białorusko-łotewskiej i z Litwą, i później te osoby próbowały przedostawać się do Polski.
2: Ale rozumiem, że jakby wyraźnie widzimy, że na tym etapie Białoruś próbuje z nami grać w odprężenie.
1: Trwają od wielu już miesięcy, można powiedzieć, że od jakichś 2 lat rozmowy Amerykanie prowadzą z Białorusią, które doprowadziły przecież do uwolnienia setek już więźniów politycznych reżimu białoruskiego, w tym Andrzeja Poczobuta, o co Polska usilnie zabiegała przez wiele lat. W związku z tym, no, chcę potwierdzić, tak, Łukaszenko w moim przekonaniu z punktu widzenia dramatycznej sytuacji też rosyjskiej i białoruskiej próbuje jakoś szukać przestrzeni do innego działania.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny trzeciej. Czas więc na fakty RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. I powracamy do brutalnego ataku nożowników w Inowrocławiu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. Senat przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzja teraz należy do prezydenta. W faktach także trening reagowania w dwóch województwach. Dziś dzień otwartych strażnic. Noże, telefon komórkowy i nagrania z monitoringu zostały zabezpieczone do tej pory po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zabójstwo 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w czwartek około 23. Co nowego wiadomo w tej sprawie i o zatrzymanych? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: 34 i 38-latek pozostają w rękach policji. Na miejscu ataku zabezpieczono noże, które mają być narzędziami zbrodni. Teraz zapis z kamery ma zostać dokładnie przeanalizowany. Prokurator czeka również na opis obrażeń 41-latka po oględzinach zwłok w zakładzie medycyny sądowej. Jak usłyszałem, przesłuchanie obu zatrzymanych planowane jest najwcześniej przed południem. Przypomnę, według ustaleń policji mężczyźni po godzinie 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim mieli zaatakować 41-latka, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciec.
0: No, powrót programu CPN będzie bardzo trudno, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Ostatnio Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane w ten sposób miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Teraz czas na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który już raz taką ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podobne rozwiązanie rozważają inne europejskie kraje, m.in. Czechy.
2: Ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzany na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczył branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością.
3: A jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm nie zostanie podpisana, to CPN ma szansę wrócić?
2: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Z ministrem Miłoszem Motyką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Rząd szacuje wpływy z nowego podatku na 4 miliardy złotych.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Po kilku dniach opadów nadal trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. Od dziś jednak pogoda ma się poprawić. Jak wygląda sytuacja na górskich szlakach? O tym Anna Kropaczak.
5: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów w rejonie Babiej Góry czy Pilska trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. Goprowcy zwracają też uwagę na trwające rykowisko jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
6: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą no, dzikie zwierzęta, jelenie, jak usły są, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
5: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u Maciej Stanisławski.
0: Dziś między 11 a 14 w Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem dzień otwartych strażnic. Trening reagowania. Przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i wybranymi OSP będzie można dowiedzieć się, jak działać w sytuacji zagrożenia.
7: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Jak zweryfikować, jakie zagrożenie on nam komunikuje. Żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji. Aplikacja RSO, aplikacja gdzie się ukryć.
0: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Przypomnijmy, trening reagowania odbędzie się między 11 a 14. W październiku ruszy bezpłatny ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Określona grupa osób będzie mogła skorzystać z niskodawkowej tomografii komputerowej. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 osób. Z prowadzącym badania profesorem Mariuszem Adamkiem, pulmonologiem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawiała Anna Kropaczak.
8: Ile osób zostało przebadanych, w jakim czasie to się odbywało i jakie są wyniki?
9: Pilotaż został
8: wprowadzony w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Ministerstwa Zdrowia w naszym makroregionie obejmował Śląsk, Śląsko-Polski i Dolny Śląsk. Zostało przebadanych 3750 osób i co jest ważne, to od razu nadmienię, że żeby coś można było nazwać programem, to muszą być badania seryjne. Znaczy to nie może być tak zwany one-off. Robimy tomografię i na tym jest koniec. Wszystko, jak często w medycynie, polega na seryjnych badaniach i ciągłej obserwacji. Wtedy dopiero wiemy, co się dzieje z pacjentem, wiemy, co się dzieje w tych zmianach, które obserwujemy. Więc to trzeba mniej więcej liczyć razy 3, więc to było około 10 tysięcy tomografii w ciągu 3 lat. Myśmy wykryli tutaj 64 raki płuca, z tego 75% wczesne stadium.
5: Te badania, które rozpoczną się między innymi dzięki Państwa pracy od października, dla kogo one będą?
8: Kwalifikacja tak zwana minimalna kategoryczna to jest kwalifikacja, która opiera się na wieku i minimalnej konsumpcji tytoniu, która wynosi 20 paczkolat, czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10, albo w drugą stronę. Jeśli 10, to wiadomo, że dwukrotnie dłużej. I ten wiek to jest 55 do 74 lata. Oczywiście my jeszcze wprowadzamy dla osób, które mają narażenie na pewne czynniki szkodliwe, które są wdychane, jak metale ciężkie, jak radon. Oprócz tego dane z wywiadu, to znaczy jeśli ktoś w rodzinie chorował na raka płuca z krewnych pierwszego stopnia, jeśli ktoś choruje na POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc albo włóknienie płuc, to u nich rozpoczynamy 5 lat wcześniej. Więc to są takie parametry, bym powiedział, ogólnoświatowe. One są modyfikowane od Towarzystwa Naukowego, od jednego do drugiego, ale to jest mniej więcej to i my się też tego trzymamy. Tak myślę, że to jest najprościej. I to jest wszystko w rozporządzeniu i wszyscy lekarze, którzy będą rekrutowali, oni się muszą kategorycznie tych danych trzymać oczywiście.
5: Trzeba być palaczem, żeby brać udział w tych badaniach?
8: To znaczy nie trzeba być palaczem czynnym, ale trzeba mieć całkowitą konsumpcję tytoniu, tak jak powiedziałem, najdłuższy okres, który może być od zaprzestania palenia, co wynika z danych epidemiologicznych, to jest 15 lat. W programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Tak, są takie osoby. Natomiast to było co prawda poza Polską, z czym ja się zetknąłem z pacjentem, który palił 105 paczek dziennie. On był ogrodnikiem i jak zanim wychodził do pracy, to przy herbacie z żoną tak mi powiedział, że to tak właściwie tej paczki nie ma. A potem to już jest chain smoking, czyli cały czas od papierosa. Także on palił 100 i płuca miał zdrowe.
5: Wspomniał pan profesor, że rak płuc dotyka też młodsze osoby. Tutaj nie do końca znamy przyczyny, ale państwo coś podejrzewają.
8: No, znaczy to jest temat bardzo, bardzo szeroki i głęboki i nie jest trochę niezręcznie o tym mówić, bo nie jestem onkologiem klinicznym. Natomiast jest teraz cała grupa raków, to znaczy tych jeszcze do tego by trzeba było dodać rak jelita grubego, rak piersi niestety też, to nazywamy je o wczesnym początku, early onset. I to się liczy wtedy, kiedy to zachorowanie jest poniżej 50 roku życia. I to narasta lawinowo. Więc oczywiście z tych, co podejrzewają wszyscy, jest coraz mniej palimy, a raków płuca nie jest mniej. Natomiast to, co podejrzewamy, to jest na pewno pył zawieszony, czyli PM2,5, no i na pewno ultraprzetworzone jedzenie. Tak się wydaje. Dlatego głównym tematem dla nas poszukiwań i doprecyzowania metod, które by wykrywały te osoby, które najwięcej mogą na screeningu skorzystać, to jest próba zastanowienia się, jak objąć screeningiem osoby, które nigdy nie paliły. Podam taki przykład, jeśli chodzi o rasę kaukaską. Ten odsetek jest nie tak duży, to jest rząd 7-8% osób, które nigdy nie paliły, ale nie jest to 1%. Natomiast jakbyśmy zmierzali na wschód, coraz dalej, szczególnie kraje azjatyckie, no to tam, szczególnie u kobiet, odsetek osób, które nigdy nie paliły, chorują na raka płuc, nawet przekracza 50%. To jest inny profil genetyczny też, ale nie tylko. W związku z tym jest pytanie, może nawet nie pytanie, jest do nas, do lekarzy. Jest pytanie, ale to jak mamy to rozumieć? Dbacie o tych, którzy nie dbają o siebie, bo palą tytoń, a co z nami? No nie mamy na to dobrej odpowiedzi, bo nie możemy powiedzieć, że robimy populacyjny screen raka płuca, czyli wszystkim robimy tomografię. Tego nikt nie udźwignie. A nie mamy żadnej metody. Zdjęcie klatki piersiowej do tego się nie nadaje. To zostało sprawdzone. Nie można powiedzieć, że zdjęcie klatki piersiowej jest metodą, badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. To zostało sprawdzone. Więc tu jesteśmy w takiej sytuacji ciężkiej, ale mamy nadzieję, że uda nam się to jakoś pokonać i to jest główny temat. Jak spowodować, żeby badanie docierało do tych osób, które najwięcej zyskają? Nie tylko ograniczonych do wieku i palaczy, ale też biorąc pod uwagę inne parametry. I to jest szeroki temat, naprawdę.
5: A co to znaczy wczesne stadium raka płuca? Co właściwie to oznacza dla pacjenta, wykrycie raka we wczesnym stadium?
8: Wczesne stadia to jest stadium pierwsze. To jest stadium, które tylko i wyłącznie jest opisane wielkością guza. I to jest mniej więcej, jeśli nie są zajęte węzły chłonne, to jest pierwsze stadium, to jest do 3 cm. Ale zazwyczaj, i to się stało już w tej chwili dobrą praktyką codzienną na oddziałach torakochirurgii, że są operowane raki, które mają najczęściej z naszych wyników pomiędzy 1 a 2 cm. Stadium drugie to jest takie, gdzie są powiększone węzły chłonne, zajęte przez komórki nowotworowe, ale takie, które my możemy usunąć razem z tym guzem. Pierwsza i drugi stadium kliniczne podlega radykalnemu zabiegowi operacyjnemu. Co to znaczy? No to znaczy bardzo dużo. Jeśli popatrzymy na przeżycia 5-letnie w raku płuca, całkowite, to jest to około 10-15% maksimum. Najlepsze wyniki są w Japonii, około 20%. I teraz jakbyśmy popatrzyli się na zależność przeżycia od stadium, to stadia pierwsze to jest z takiej publikacji najważniejsze, bo tam jest 20-letnia obserwacja, to przeżycia 5-letnie to jest powyżej 90%, a przeżycie 20-letnie, bo jest taka publikacja, to jest 82%. To wydaje się, że to nie jest rak płuca w ogóle, biorąc pod uwagę epidemiologię. Więc to jest dramatycznie różna skala przeżycia. W każdym raku długość życia po diagnozie i po leczeniu jest skorelowana z wielkością tego guza i stopniem zaawansowania. Ale w raku płuca, proszę mieć, to jest właściwie kilka milimetrów więcej i to już ma duże znaczenie rokownicze. Więc oto tutaj jest cały ten bój, żeby jak najwcześniej, czy jak najmniejszy rak płuca mógł być wykryty.
0: Mówił profesor Mariusz Adamek, a rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Trwa Dobranoc w radiu RMF 24.

0: RMF24.
1: Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Ale są też młodzi zawodnicy, którzy dołączyli do nas tutaj z Akademii Piłkarskiej Talent, gdzie mamy obecnie trening.
1: No to właśnie obserwujemy w tej chwili chłopców, tak. No może ci akurat jeszcze nie, bo to jest, zdaje się, że pan też ma swoich też.
0: Mam tutaj swoich dwóch bliźniaków z Krzatów, też trenujących obecnie, więc dlatego też się spotkaliśmy. Ale no są juniorzy młodsi, znaczy byli juniorzy młodsi, którzy dołączyli, no 8 chłopaków dołączyło, ostało się 5 chłopaków z tej akademii i oni dołączyli w tym sezonie kolejnych 3-4 chyba młodych chłopaków.
1: Czyli jest szansa na to, żeby awansować, żeby do dużej drużyny wejść?
0: Nie ukrywamy, gramy o awans, jak to będzie, nie wiadomo.
1: Do awans do klasy A.
0: Awans do klasy A, dokładnie tak.
1: W tej chwili jest 4. miejsce, jest nieźle, czy jakieś wzmocnienia były przed sezonem? Mówi pan o tym, że nowi się pojawili w zespole.
0: Stricte transferów z innych klubów nie mieliśmy doświadczonych jakichś zawodników. Wrócił do nas Patryk Klimas, gdzieś tam z Tarchalanki, Tarchały. Jest tu to jest drużyna z Wielkopolski, ale Patryk mieszka miejscowość obok w Krzyżowie. Jest u nas wieloletni też zawodnik, bo kilka lat temu grał u nas. Nasz dobry przyjaciel, kiedyś też sponsor. Może i będzie dalej sponsorem.
1: Tak, po cichutku, niech to zostanie między nami, ale jednak.
0: Tak, więc on wrócił jako ten jeden z doświadczonych, a tak to dołączyło do nas 3 młodych chłopaków z okolicznych klubów albo akademii.
1: Niech pan powie, ujawni, jak to jest tak naprawdę z tymi transferami? One się zdarzają w klasie B i na jakich zasadach to się odbyło? No przecież tutaj nie ma dużych pieniędzy. Jak tutaj się to robi? To po prostu sympatie rządzą, bliskość, coś innego?
0: Lat doświadczeń z tego, co już mówię, no, od 11 lat jestem prezesem, a ciągnę ten wózek tutaj z ojcem, z wujkiem, z prezesami.
1: Rodzinny klub trochę?
0: Nie, rodzinny może nie, gdzieś tu ojciec i wujek, święty
1: tradycje
0: tam,
1: rodzinne.
0: Gdzieś tam byli w klubie tak samo, ale jak mogę wspomnieć, no to transfery między klubami na gminie nie są łatwe. Były łatwe.
1: Dlaczego?
0: Zawiść może pomiędzy klubami, nie chciały kluby gdzieś tam puszczać zawodników.
1: To jest widziane, jak rozumiem?
0: Tak, bo jeden się wzmocni, po co będzie jeszcze do Wiszni, albo do Ligoty, albo w drugą stronę do Szewc. Wiadomo, gdzieś tam te wioski między sobą tak konkurowały. Teraz nie ukrywam, od 2 lat jest się problem rozwiązał, bo związek też ten problem rozwiązał trochę, bo kluby A-klasowe, B-klasowe, zawodnicy w tej klasie to po prostu są wolnymi zawodnikami, tak?
1: Każdy może przejść i pójść tam, gdzie chce?
0: Dokładnie tak. Tam w młodszych zawodnikach to jest tam, trzeba po prostu zgodę mieć, ale ci starsi chyba od 20 roku czy 23, dokładnie nie będziemy rzucać tymi liczbami, ale możemy po prostu przetransferować tego zawodnika w okresie letnim jako wolnego zawodnika. Okej, rozumiem, jest zima, trzeba mieć zgodę od klubu. To przy każdym zawodniku, czy jest to oldboy, czy jest to 5-letni, 40-letni, czy jest to zawodnik 18-letni, trzeba mieć zgodę klubu, tak?
1: A teraz macie jakąś taką potrzebę, że na którejś pozycji brakuje kogoś szczególnego? Myślicie o tym, żeby się wzmocnić?
0: Nie chcę rzucać tutaj, ja mam swoje...
1: Nie ujawniamy?
0: Nie ujawniamy, ja tam mam swoje pozycje, może gdzieś, którą bym chciał wzmocnić. Jest tu też główną odpowiedzialną osobą od tego jest trener Łukasz Alama, więc on tutaj też rządzi w tym, ja jako prezes nie narzucam mu, że ten ma grać w ten, bo zachowujmy się tutaj profesjonalnie i grajmy jak Bóg przykazał.
1: Płomień Wisznia Mała, rozmawiamy z prezesem, z panem Romanem Piworowiczem. Niech pan zdradzi, jak to jest, no bo wspomniał pan o silnej pozycji trenera, ale jest też grający prezes, no i kto decyduje o tym, że prezes wchodzi na boisko albo schodzi? Prezes decyduje, czy tutaj trener ma główne zdanie?
0: Nie, tutaj prezes nie ma żadnego zdania, ja tu jestem z zawodnikami jako kolega, z wieloma zawodnikami od wielu lat, z niektórymi tutaj gram 15 lat już nawet, albo i więcej. Jestem po prostu jako kolega, a jako prezes funkcjonuję tu w tym klubie, pomagam, rządzę, ktoś tam mnie sponsoruje,
1: organizacyjnie
0: działamy. Zmienił nam się po latach zarząd obecnie przed sezonem. Próbujemy, jest kilku nowych chłopaków.
1: Nowe pomysły.
0: Najważniejsze dla mnie jest to, że ci chłopcy są chłopcy, mężczyźni są z Wiszni i chcą po prostu wejść do klubu jako osoby wspomagające, rządzące. Może jakiś nowy pomysł, tak? Akurat trener Łukasz też dołączył do zarządu jako członek, więc chcemy coś działać więcej niż tylko sobie grać w niedzielę.
1: Już pan powiedział, chcecie też wejść do klasy A, to jest poważna sprawa.
0: Tak. Mamy tutaj takie, no, dla nas dużą mocą przetargową jest ta akademia, tak?
1: Że młodzi
0: wiem, że z roku na rok tych młodych będzie przybywać. Wiadomo, ta stara kadra, prezes i spółka musi w końcu zrezygnować z grania. Ci młodzi chłopcy, no, mnie to cieszy, bo ja mówię, dużo chłopców jest w Wiszni, tak? I widać potencjał w tych chłopcach, że oni w końcu dołączą.
1: Że chce im się ruszać po boisku, a nie robić inne rzeczy mniej.
0: Nie robić głupot po parku, czy tutaj widzimy naszą piękną zieloną okolicę, tylko wolą przyjść na boisko, a nie niszczyć to boisko, tak? Bo zdarzają zdarzają się wybryki chuligańskie, że ktoś pije butelki.

0: porozbija, czy jakieś inne rzeczy, tak? A jak jednak są na tym boisku i od małego tu byli na tym boisku, gdzieś tutaj jednak pilnują tego.
1: To jest moje, nie pozwolę zniszczyć, na tej zasadzie trochę.
0: Dokładnie tak.
1: Wie pan co, ale swoją drogą to też jesteście szczęściarzami, porównując was do drużyn na przykład wrocławskich, takich wrocławskich, bo tam jest trochę takie polowanie na boisko. Mało boisk, dużo drużyn. Wy macie swoje.
0: Tak, my mamy swoje boisko od 24 lat i tutaj z inicjatywy starego sołtysa, starego radnego w latach 2003 powstało to boisko. Rolniczymi sprzętami. Widać, boisko wygląda jak wygląda. Jest ładne na tą klasę rozgrywkową, bo też o nie bardzo dbamy.
1: I sami wszystko robicie?
0: Tak, akurat ja też mam swoją firmę, gdzie mam sprzęt do zabiegów agrotechnicznych, które wykonuje się na boiskach, więc...
1: Prezes przyjeżdża i pomaga.
0: Prezes przyjeżdża i robi boisko, jak to się mówi. Gdzieś tam też robię, też pracuję też... po prostu zmieniłem branżę też w stronę boisk, gdzieś tam działam też na innych boiskach.
1: Ale to ułatwia sprawę tutaj u was.
0: Tak, ułatwia to u nas sprawę, bo mówię, jest jakaś tam kasa na piach, jest kasa na trawę, działamy, wertykulujemy, areujemy, wszystko gdzieś tam się działa, tak?
1: No tak, boisko bardzo przyzwoicie wygląda, no po boisku biega no, ze 30 dzieciaków, to znaczy, już świetne rokowania.
0: Powiem tak, to jest mało dzieciaków w chwili obecnej, bo mamy sytuację taką, że odciążamy trochę to boisko też, bo mieliśmy okres taki w tamtym roku jesienią, że to boisko było łyse, bo nawet trawy tu nie było.
1: Za dużo grania.
0: Za dużo grania, za dużo tych dzieci. Dzięki gminie mamy też drugie boisko dostępne dla siebie. Wydzierżawiliśmy boisko jako akademia, wydzierżawiliśmy boisko w Machnicach, dwie miejscowości obok, więc mamy tam taki obiekt do treningu jeszcze jeden.
1: Czy jak ktoś chce, nie wiem, pojawia się, ktoś się sprowadza, często tak jest, nowi ludzie osiadają w tych okolicach, jak może dołączyć do was? To jest bardzo skomplikowane, czy macie się swoich sprawdzonych, czy jak ktoś mówi, że trochę umie grać w piłkę, chciałby, dołącza?
0: Wie pan co, bardzo fajne, ciekawe pytanie, bo jeszcze 2 lata temu byłem sołtysem miejscowości, przez 9 lat.
1: Tutaj?
0: Tak, tutaj w Wiśniomaj byłem 9 lat sołtysem i jak chodziłem, roznosiłem podatki, wezwania podatkowe, gdzieś tam jakiś nowy mieszkaniec się młody pojawił, zapytałem, może grałeś w piłkę, coś tam, jakieś takie zagrałbyś z nami, no i nie ukrywam, 3 chłopaków z Wiśni, przez to obecnych tutaj zawodników, tak trafiło do klubu.
1: A niech pan powie najbliższy mecz, zaprośmy na najbliższy mecz, bo to powiedziałbym będzie takie, jak to ładnie ująć, następny mecz może być oślepiającym widowiskiem, bo zdaje się, że Płomień Wiśnia Mała będzie grał z Błyskawicą Szewce, tak? Dobrze mówię?
0: Dokładnie tak, derbowe spotkanie.
1: Z sąsiadami?
0: Z sąsiadami można powiedzieć, no z sąsiadami może nie, ale derbowe spotkanie, zawsze ciężkie spotkanie, bo Błyskawica Szewce od lat jest wymagającym przeciwnikiem, a w szczególności dla Wiśni wymagającym przeciwnikiem. Jak
1: czyli
0: to...
1: mocno konkurujecie, delikatnie rzecz ujmując.
0: Mocno konkurujemy tutaj, ostało się w B-klasie 4 drużyny, ogólnie 5 drużyn się ostało w gminie, bo jeszcze mamy jedną A-klasową w Krzyżanowicach i to jest najmocniejsza w chwili obecnej drużyna, ale tak, no są derby, jest Ligota, jest Szewce, jest Szymanów, jedne derby już wygraliśmy z Szymanowym, przyszedł czas na drugie derby z Szewcami.
1: To najważniejsze mecze są, zdaje się, prawda?
0: To można powiedzieć, że to są takie jedne z najważniejszych meczy na boisku u nas w Wiśni, nie?
1: Gdzie gracie i o której godzinie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, podziwiać
0: derby? Gramy w najbliższą niedzielę o godzinie 10 u nas na boisku, na naszym obiekcie, więc serdecznie zapraszamy.
1: Gościem cyklu Mała Wielka Liga w programie Wrocławski Weekend Radia RMF24 Wrocław był pan prezes Roman Kiworowicz z zespołu Płomień Wiśnia Mała. Niczego nie przekręciłem chyba tym razem.
0: Wszystko się zgadza.
1: Dobranoc i do zobaczenia w takim razie na meczu w Wiśni. Radio RMF.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Witam serdecznie wszystkich słuchających. Nowe wieści z podkarpackiego Jarosławia. Osobna opinia biegłych ma wykazać, czy Ukrainiec był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni w klasztorze. Na razie Ihor M. nie może zostać przesłuchany z powodu zaburzeń psychotycznych. Cisza zaległa w Krakowie. Cisza wyborcza przed wyborem prezydenta miasta. Głośno we Wrocławiu wokół remontu torowiska. Polscy siatkarze powalczą o złoto. Prokuratura nie przesłucha na razie ukraińskiego nożownika, który przedwczoraj na terenie opactwa w Jarosławiu ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Nie żyje kapłan. Biegli orzekli, że sprawca, 31-letni obywatel Ukrainy, ma zaburzenia psychotyczne. Musi zostać w szpitalu psychiatrycznym i nie może być przesłuchany. Rozwój sprawy śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co w tej sytuacji zamierza uczynić prokuratura?
1: Będzie czekać, aż lekarze uznają, że mężczyznę można przesłuchać i ogłosić mu zarzuty. Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce też aresztowania mężczyzny.
2: Ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych.
1: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Sprawcę ma reprezentować obrońca z urzędu, już wyznaczony przez sąd. Stan nożownika nie blokuje śledztwa. Przesłuchano już dwoje poszkodowanych, w tym księdza, który w czwartek wieczorem wrócił do opactwa. Ustalono już osoby, z którymi Ihor M. przyjechał do Jarosławia z przejścia granicznego w Korczowej, gdzie nie zdołał przekroczyć granicy z powodu formalnych problemów z autem, którym przyjechał z Niemiec. Auto zostało na granicy. Ihor M. przyjechał do Jarosławia. Tam dopuścił się zbrodni. Czy w jej czasie był poczytalny? To wykaże osobna opinia.
0: Zakaz agitacji tradycyjnej i cyfrowej w Krakowie. Pod Wawelem o północy rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z jutrzejszymi przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Paweł, jak długo potrwa wyborcza cisza?
3: Potrwa ona do jutra, do godziny 21, bo wtedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Głosowanie odbędzie się w 454 obwodach, a na karcie znajdzie się 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Pierwsze wyniki poznamy dzięki Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie zostaną one opublikowane na stronie internetowej PKW. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 11 października.
0: Zapraszamy serdecznie na nasz specjalny program. Jutro od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej od 19:10 w Polsat News Kraków wybiera.
4: Tym żyje Wrocław.
0: Dziś rusza remont torowiska na jednej z głównych ulic Wrocławia. Prace na Pomorskiej budzą w mieście ogromne kontrowersje, bo 2 lata temu stolica Dolnego Śląska wydała na tę samą inwestycję blisko 70 milionów złotych. Sprawie przygląda się wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, kto odpowiada za to zamieszanie?
5: Miasto wini za to konserwatora zabytków, bo to on uparł się, że torowisko ma funkcjonować na zabytkowej, starej kostce, która coraz mocniej zapada się pod ciężarem tramwajów i autobusów.
6: Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
5: Tłumaczy Tomasz Sikora, ale konserwator Daniel Gipski odpiera zarzuty i przekonuje, że to miasto źle dobiera technologię zabezpieczenia kostki.
7: Tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
5: Urzędnicy się spierają, a tracą pasażerowie. To ich czekają znów utrudnienia i objazdy.
0: Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o 21:00 w Mediolanie z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. We wczorajszym półfinale biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0. To spotkanie z trybun mediolańskiej hali Unipol Forum obserwował wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
8: W pierwszym secie dostaliśmy od Słoweńców ostrzeżenie. Prowadziliśmy 20-14, ale rywale prawie nas dogonili. W drugiej partii ani razu nie byli na prowadzeniu, ale znów naciskali. I oba sety wygraliśmy, ale tylko 25-23. Graliśmy dobrze, ale bez jakiegoś błysku. Ten pojawił się w trzecim secie. Najpierw było 11-7 dla Słowenii i wtedy ruszyliśmy. Robi się 12-12. Później zdobywamy jeszcze 13 punktów, a rywale już tylko 6. Pewnie wygrywamy i meldujemy się w finale.
9: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy. Troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy. Gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę. Ten nasz rytm złapaliśmy. I wydaje mi się, że ten tak naprawdę od połowy tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
8: Analizował tuż po meczu Tomasz Fornal. Dziś po drugiej stronie siatki w tym najważniejszym meczu całego turnieju staną Francuzi. Oni w drugim półfinale pokonali wczoraj Finów 3-1. Mediolan, Patryk Serwański.
0: W piłce siatkowej jesteśmy potęgą, a trochę gorzej idzie nam w piłce nożnej. W pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Zera okrągłego jak piłka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 Wrocław, program Wrocław Aktywnie. Mówimy w nim o ciekawych propozycjach do aktywnego spędzania czasu w mieście. Czasem będą to wycieczki rowerowe, innym razem miejsca do jeżdżenia na rolkach, szlaki do spacerów, ale także interesujące obiekty do odwiedzenia. Dziś porozmawiam o mieście okiem legendarnego poety Tadeusza Różewicza, który wiele lat mieszkał we Wrocławiu. Powiemy o jego ulubionych miejscach w mieście i dlaczego warto je zobaczyć. A moim gościem jest pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Dzień dobry, witamy ponownie.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Dlaczego właśnie Wrocław stał się dla Tadeusza Różewicza jego miejscem, miejscem, w którym zdecydował się zamieszkać na stałe?
1: Tadeusz Różewicz kilkukrotnie zmieniał miejsce swojego pobytu. Zacznijmy od tego, że to jest człowiek, który wychował się w takim małomiasteczkowym Radomsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Blisko natury, znając też smak życia gospodarskiego, biorąc pod uwagę, że odwiedzał rodzinne strony swojej mamy, Stefanii Marii. I los go rzucał w różne miejsca. Będąc 22-latkiem, przeprowadził się do Częstochowy. Stamtąd wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia z historii sztuki, później Gliwice, gdzie założył rodzinę, ale on już troszeczkę tego miejsca miał dosyć. Liczył na zmianę, liczył na to, że ucieknie od zgiełku miasta dużego, przemysłowego i paradoksalnie trafił do Wrocławia, chociaż rozważał i także zabiegał władz o przydział mieszkania w jakimś innym miejscu, między innymi o Różewicza starała się Warszawa. Padło na Wrocław. Udało się przekonać do tej decyzji Tadeusza Różewicza między innymi Zbigniewowi Kubikowskiemu, z którym poeta współpracował w ramach między innymi miesięcznika literackiego Odra. Byli także inni przedstawiciele życia takiego kulturalnego i intelektualnego Wrocławia i ostatecznie poeta przyjeżdża do miasta w 1968 roku. Nie dostaje początkowo mieszkania, w którym mógłby swobodnie tworzyć. Ma dosyć utrudniające mu życie sąsiedztwo na wrocławskich Hubach przy ulicy Glinianej 53/1. No ale kolejne lata pokażą, że Różewicz się z tym miastem oswoi, mało tego polubię. Chociaż, co myślę, że w dalszych częściach będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, trochę będzie się zachowywał jak turysta we własnym mieście.
0: Tadeusz Różewicz nie urodził się we Wrocławiu, a jednak właśnie tutaj spędził znaczną część życia. Pan mówił o tym, jak rozpoczęła się jego wrocławska historia. A czy Różewicz szybko poczuł się tutaj u siebie, czy no właśnie, czy długo pozostawał kimś, kto tylko obserwował miasto trochę z boku?
1: Właściwie to trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, Różewicz nawiązał we Wrocławiu bardzo dużo znajomości, które świadczyłyby o tym, że dosyć szybko się tutaj poczuł jak u siebie. Z kolejnymi prezydentami Wrocławia, mam tutaj na myśli Bogdana Zdrojewskiego i Rafała Dutkiewicza, też nawiązywał takie relacje, w ramach których można powiedzieć, że jeżeli Różewicz widział potrzebę wprowadzenia jakiejś zmiany czy interwencji, specjalnie dla niego to było załatwiane. Ale z drugiej strony nie był takim typowym wrocławskim poetą czy pisarzem, dlatego że nie był na przykład członkiem jakichś organizacji czy nazwijmy to takich sformalizowanych kręgów literackich naszego miasta. Niemniej, jego sztuki były wystawiane we wrocławskich teatrach, na co on także miał osobisty wpływ. Współpracował z wrocławskimi wydawnictwami, z Ossolineum, z wydawnictwem dolnośląskim. Tutaj no, wykształciły się jego dzieci, jego wnuczka. W tym mieście też bardzo chętnie na przykład uczestniczył w różnego rodzaju wystawach. Sam także miał wystawę swoich prac i to uwaga z kręgu bardziej plastyki niż literatury. Dużo też pamiątek osobiście przekazał do Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, więc to by nam sugerowało, że jednak pewien osobisty stosunek do tego miasta miał już nie jako jego gość czy obserwator, ale jako jego pełnoprawny mieszkaniec.
0: To jest program Wrocław Aktywnie. Do rozmowy w Radiu RMF 24 Wrocław. Wrócimy już za chwilę.
2: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: coś da. Słuchacie Radia RMF 24 Wrocław. Moim gościem w programie Wrocław Aktywnie jest Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Załóżmy, że chcemy dziś wyruszyć śladami poety Tadeusza Różewicza. Gdzie najlepiej rozpocząć taki spacer?
1: Miejsc, gdzie można by było taki spacer rozpocząć, mamy kilka. Pierwszy, ten taki obszar, gdzie mamy największe nagromadzenie miejsc związanych z życiem poety, to jest zdecydowanie Stare Miasto. Wybrać się możemy na spacer z rynku. I tutaj od razu powiem, że już w samym rynku znajduje się muzeum, w którym możemy oglądać pamiątki po Tadeuszu Różewiczu. To jest Muzeum Pana Tadeusza, ale ono pierwotnie poświęcone było tylko i wyłącznie największemu dziełu literackiemu Adama Mickiewicza. Natomiast w setną rocznicę urodzin poety została otwarta tam wystawa pod tytułem Pan Tadeusz Różewicz. I możemy tam oglądać rękopisy, wierszy, opowiadań czy sztuk teatralnych Tadeusza Różewicza. Możemy tam oglądać przedmioty związane z jego dzieciństwem, zdjęcia pochodzące z archiwum rodzinnego. Możemy zobaczyć na przykład przekłady literackie dzieł Różewicza na różne języki, między innymi na język perski. Możemy zobaczyć metrykę jego chrztu, kalendarzyki, w których zapisywał sobie różne zaplanowane spotkania, wyjazdy, ale też na przykład bardziej zaskakujące obiekty, jak pocztówki czy wyklejanki, które wymieniali sobie z Wisławą Szymborską, czy na przykład pismo od prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym sztuka Białe Małżeństwo zostaje przez zwierzchnika Kościoła katolickiego w Polsce dosyć mocno skrytykowana. Możemy z Muzeum Pana Tadeusza wybrać się do sąsiedniej kamieniczki Jaś, czyli domku miedziorytnika, gdzie mieszkał profesor Eugeniusz Getztankiewicz, z którym Tadeusz Różewicz przyjaźnił się przynajmniej od połowy lat 90. Stamtąd podejść sobie pod kościół świętej Elżbiety, ponieważ to właśnie tam, przy pomniku pastora Dietricha Bonhoeffera, poeta rozważał m.in. na temat istnienia i nieistnienia Boga, a także na temat tego, kim w ogóle jest człowiek, chociażby w systemie totalitarnym. Wraca tutaj pamięcią do czasów, kiedy Dietrich Bonhoeffer zaangażował się w działalność opozycyjną w III Rzeszy i za to został skazany na śmierć w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu. Za chwilę, żeby od tych takich smutnych, przygnębiających, skłaniających do refleksji tematów udać się na sąsiednie Stare Jatki, gdzie znajduje się pomnik tak zwany ku czci zwierząt rzeźnych, który my jednak bardzo wesoło przyjmujemy. Dzieci często siadają tam na figurze kozy, cielaka czy kury, robią sobie zdjęcia i co się okazuje, Tadeusz Różewicz pozował do zdjęć Adamowi Hawałejowi przy tym pomniku. Na jednej fotografii stoi grzecznie, zdejmuje taką czapeczkę rybaka z głowy, a zaraz po chwili przykuca i głową tak jakby bił się na rogi z kozą, która się znajduje właśnie w ramach tego pomnika. W pobliżu mamy gmach główny uniwersytetu, którego Różewicz był kilkukrotnym gościem, ponieważ odbierał tam m.in. doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także i Akademii Sztuk Pięknych w 2007 roku. Chwilę dalej możemy zobaczyć budynek dawnego wydawnictwa dolnośląskiego przy ulicy Strażniczej, gdzie często poeta rozmawiał na temat wizji publikacji swoich tomów wierszy czy publikacji na temat jego własnego życia. No czy wreszcie do ogrodu botanicznego na Ostrowie Tumskim, do którego był bardzo przywiązany, głównie dlatego, że w dużym mieście brakowało mu zieleni. Różewicz był częstym gościem wrocławskich ogrodów i wrocławskich parków. I tak jak w ogrodzie botanicznym często pojawiał się ze swoją małżonką Wiesławą, czy też na przykład sam wędrował i szukał różnych inspiracji, jedna z takich wizyt zainspirowała go do podjęcia pewnego działania artystycznego. Mianowicie poeta w kiosku ogrodu botanicznego zakupił plastikową żabkę za złoto 80. To chyba nawet kinder jajka nie są już teraz takie tanie. I postanowił, że ta żabka będzie częścią pewnego pomnika, który umieści gdzieś w trawie we wrocławskim Parku Południowym. To było takie najbardziej ulubione ze wszystkich zielonych miejsc Wrocławia w życiu Tadeusza Różewicza. Dlaczego ta zielona żabka? Otóż w tamtejszym stawie kiedyś było stado żab, które niestety z powodu zanieczyszczenia rzeki zaczynało się zmniejszać. Jak już odeszła ostatnia żaba, to kiedyś Tadeusz Różewicz z Eugeniuszem Getem Stankiewiczem wybrali się do Parku Południowego i gdzieś w trawie ukryli tę żabkę jako pomnik ostatniej żaby, która mieszkała w stawie w Parku Południowym.
0: I ona do tej pory tam jest?
1: Wszyscy, którzy poszukują tej żaby, stwierdzają zgodnie, że jest naprawdę bardzo dobrze ukryta.
0: Radio RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy o stolicy Dolnego Śląska. Dziś o śladach Tadeusza Różewicza. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Reklamie.
11: 7.30, Fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
12: Zmarł policjant postrzelony podczas czwartkowej akcji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o kradzieże. 33-latek strzelił w kierunku policjanta. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza. Mężczyzna jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem, podał Wall Street Journal. Trump ma rozważać wznowienie bombardowań, ale po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. O propozycji Teheranu wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Araghchi. Oferta zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Nie powinno się spowalniać rozwoju sztucznej inteligencji, ale kontrolować jej budowę i ewolucję. Takie głosy padały podczas dyskusji w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 na temat AI. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z maturzystami z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
13: Jak my przyszliśmy, to po prostu skorzystaliśmy z tego jako ciekawostka, a teraz normalnie jest ona uczona i na informatycznym laboratorium sztucznej inteligencji.
14: Czy to nie jest za szybko?
15: Nie wiem, czy za szybko. Na pewno to jest kwestia człowieka, czy jest w stanie się dostosować do tych zmian.
16: Sam jak ja sobie pomyślę, że na przykład 5 lat temu w ogóle to nie istniało w moim życiu, a teraz jak często to używam, to czasami mnie to przeraża.
13: Aczkolwiek ja uważam, że to też nie wszystko jest możliwe do zastąpienia przez sztuczną inteligencję, no bo to jednak praca ludzkich rąk też zawsze gdzieś będzie potrzebna.
12: Mówią ludzie, młodzi ludzie z Gdańska. My z faktami i faktami sportowymi w RMF FM wracamy o 8.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: że my mamy takie doświadczenia z komisjami śledczymi, że żadna do tej pory niczego nie wyjaśniła poza tą pierwszą komisją do spraw Rywina, więc pytanie, czy komisja śledcza nie byłaby też takim kolejnym przedłużaniem i zamiataniem pod dywan całej sprawy, ale jest to oczywiście jedno z rozwiązań.
1: Pani premier, zmienię temat. Jak pani widzi taką w przyszłości możliwość egzystencji z grupą Mateusza Morawieckiego? Pytam w kontekście choćby takich coraz głośniejszych gdybań na temat wspólnego paktu senackiego, czy być może w przyszłości jakiegoś może wspólnego rządu. Widzi pani szansę na wspólne rządzenie za półtora roku?
0: Ja w ogóle uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się, bo wrogiem dla ugrupowań opozycyjnych jest w tej chwili koalicja rządząca i z nimi trzeba walczyć i ich odsunąć od władzy, bo to, co dzieje się w Polsce, naprawdę wygląda bardzo źle.
1: A to, co się stało u was, to są jakieś ambicje, zmiany programowe? Jak pani to ocenia? Rozmawiała pani z Mateuszem Morawieckim po tym wszystkim, po rozejściu?
0: Rozmawialiśmy wielokrotnie z Mateuszem i rozmawiałam oczywiście też z kolegami, którzy razem ze mną są w Prawie i Sprawiedliwości. Ja należę do tych osób, która namawiała do tego, żebyśmy się jednak próbowali pogodzić i żeby pójść wspólnie razem. Ale jeżeli oczywiście taka decyzja zapadła i uznali koledzy, że będziemy w tej chwili szli dwoma grupami, to ja cały czas tylko mam nadzieję, że nie padnie o jedno słowo za dużo, które potem podzieli nas i nie pozwoli się dogadać. Wierzę w to, że jest możliwe porozumienie i tak samo uważam, że taka powściągliwość i wśród polityków Konfederacji, bo wydaje się, że oni również bardzo często próbują atakować nie tych, kogo trzeba, czyli próbują krytykować Prawo i Sprawiedliwość. No nie ma alternatywy, tylko jeżeli prawica chce rządzić, to musi się dogadać.
1: To kto powinien wyciągnąć tutaj rękę, jeśli w ogóle mówimy o tym? No bo ostatnio gorzkich słów i gestów było bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, to o czym pani mówi, żeby wspólnie usiąść do stołu i stworzyć być może w przyszłości jakiś wspólny rząd.
0: O, w polityce to ja już widziałam różne rzeczy i nie takie, więc myślę, że jeszcze ta granica do porozumienia nie została przekroczona. Natomiast rzeczywiście pakt senacki to jest jedna z propozycji. Ja wiem, że również są tutaj sugestie, żeby pan prezydent objął takim patronatem właśnie próbę stworzenia takiego paktu. I sądzę, że jeżeli będzie rzeczywiście wola porozumienia, to ta rozmowa po wyborach się odbędzie i będzie możliwość stworzenia koalicji. Natomiast żeby w ogóle myśleć o koalicji i o rządzeniu, to trzeba najpierw wygrać wybory, więc przed nami jeszcze jest trochę czasu. Ja też czasami uważam, że niektórzy politycy po prawej stronie zbyt łatwo dzielą już powyborcze stanowiska. Przed nami jest rok pracy w kampanii wyborczej i to nie będzie łatwa kampania, a obserwując to, co w tej chwili robi Donald Tusk i jego ekipa, to myślę, że tutaj to będzie bardzo brutalna kampania wyborcza.
1: To o to zapytam, ale za parę minut jeszcze wrócę do tej szerokiej koalicji. Jest taka możliwość, że będzie to taka szeroka koalicja nie tylko z Konfederacją, ale też z koroną Grzegorza Brauna? Widzi pani taką możliwość?
0: Z koroną Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, bo myślę, że tutaj jest też jasne stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które nie są też, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich właśnie antyeuropejskich czy nawet przecież były też akcje antysemickie, więc to na pewno nie.
1: Ostatnie krótkie pytanie w tej części, później przenosimy się do internetu. Anna

0: i Piotr M., czyli pani kiedyś byli współpracownicy, bliscy nawet, usłyszeli prokuratorskie zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Zaskoczyły panią te zatrzymania?
1: Oczywiście, dlatego że ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery. I znam zarówno panią Anię i pana Piotra, i to są ludzie uczciwi, którzy zawsze pracowali bardzo rzetelnie i solidnie, i to uważam, że to jest tylko i wyłącznie próba politycznego w tej chwili ataku.
0: Beata Szydło, kłaniamy się słuchaczom Radia RMF, przenosimy się do Radia RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Tam dalsza część rozmowy, także wrócimy do Donalda Tuska. Zapraszamy i czekamy. Pani premier, to wrócę jeszcze do tych, do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
1: No ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem. Ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej, i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według, z mojej wiedzy i z moich przekonania, nie ma żadnej afery.
0: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
1: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. Tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
0: To postawmy tu kropkę.
1: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
0: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
1: Przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu I uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi
0: kolegami. Na polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakiego PiSu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
1: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
0: To skoro tak, to od razu zapytam. Od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna. Więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
1: Zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy, kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. To zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
0: To my wrócimy do tych propozycji pewnie jeszcze nie raz, a teraz inny temat. Wczoraj prezydent powiedział, chciałbym zwrócić się do opinii publicznej o podjęcie dyskusji o, uwaga, dostępie do broni. Jego zdaniem bezpieczeństwo daje wyszkolony, odpowiedni człowiek, który broni używa. Czy pani zdaniem Polacy rzeczywiście po pierwsze powinni tą broń gdzieś tam bardziej posiadać w domach, a po drugie, czy taka dyskusja jest dla pani potrzebna?
1: Rozmawiać zawsze można i dyskusja na pewno jest potrzebna, natomiast to, że żyjemy w coraz trudniejszych i mniej bezpiecznych czasach, też jest faktem. Wprowadzenie takiego pozwolenia na to, żeby posiadali ludzie broń, oczywiście to musi być bardzo mądrze przeprowadzone zastanowienie, musi być przygotowane. Myślę, że skoro pan prezydent proponuje taką debatę, taką dyskusję, to ona powinna się rozpocząć. Natomiast czy takie rozwiązanie powinno być w Polsce wprowadzone? No tutaj warto chyba byłoby również posłuchać ekspertów i specjalistów.
0: A pani sama chciałaby mieć broń u siebie, w domu, w mieszkaniu?
1: Myślę, że dla osób, które miałyby odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie i które mają pozwolenie na to, to rzeczywiście może to być gwarancja bezpieczeństwa. No, żyjemy w coraz trudniejszych czasach, więc warto pewnie to rozważać.
0: Pytanie, czy policja wtedy nie byłaby bardziej brutalna przy interwencjach, wiedząc, że ktoś może mieć w domu broń?
1: No więc właśnie to wszystko wymaga głębokiego namysłu. No, pozwolenie w Polsce na broń w tej chwili można uzyskać. Jest to możliwe przecież i są osoby, które taką broń posiadają, więc no, ja nie wyobrażam sobie, że ta dostępność do broni byłaby łatwa i bez jakichś ograniczeń, więc to musiałoby być na pewno doskonale przebadane i przygotowane.
0: Skoro mówimy o broni, to zapytam jeszcze o nasze bezpieczeństwo. W tym tygodniu, który właściwie już za nami, do Stanów Zjednoczonych mieli polecieć przedstawiciele rządu Polski, między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz. Okazało się, że jednak nie poleciał, tego spotkania nie było. Były za to takie domniemania, że ktoś z prawicy zablokował ten jego wyjazd i spotkanie w Waszyngtonie. Jak pani myśli, kto mógł to zrobić?
1: Przede wszystkim nikt nie zablokował i myślę, że to jest próba takiego, znowu nie wiem dlaczego to się robi, szczególnie w kwestiach tak istotnych i ważnych jak polskie bezpieczeństwo, no i relacje polsko-amerykańskie. To, że wizyty są przesuwane i często tak się zdarza, to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast niepotrzebnie politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządzącej wprowadzają taką dyskusję, bo to jest naprawdę element tak infantylny, powiedziałabym, że zupełnie niepotrzebny. Z tego co wiem, przynajmniej taką informację słyszałam w mediach, że ta wizyta została przesunięta i pewnie pan minister tam poleci. Natomiast był przecież prezydent Nawrocki i też rozmawia, więc tutaj jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to naprawdę potrzebna jest rozwaga i współpraca zarówno pana prezydenta, jak i rządu i również wszystkich sił politycznych i parlamentu. No, tu nie ma, to nie jest przestrzeń na to, żeby uprawiać jakieś takie gry polityczne, które bardzo często niestety skupiają uwagę opinii publicznej i polityków, zamiast koncentrować ją na tych sprawach najistotniejszych.
0: To zapytam jeszcze krótko na koniec, czy podoba się pani ta nazwa Fort Trump, bo minister Sikorski powiedział, że ona może sugerować trochę naszą uległość. To po pierwsze, a po drugie, czy ten Fort Trump powinien powstać na zachodzie Polski, kiedy raczej na wschodzie mamy większe niebezpieczeństwo?
1: No oczywiście, to główne zagrożenie jest na wschodzie Polski i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. No w tej chwili Polska też, trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej i my bronimy, to jest nasza granica wschodnia, jest granicą Unii Europejskiej, jesteśmy wschodnią flanką NATO i tutaj na pewno trzeba wzmacniać jak najbardziej wschodnią polską granicę. Natomiast najważniejsze, żeby ten fort w ogóle w Polsce powstał i dobrze, że to wygląda. Te rozmowy już są coraz bardziej konkretne i finansowane.
0: A sama nazwa? Sama nazwa pani
1: A sama
0: powie?
1: Nazwa, myślę, że pan minister Sikorski, mówiąc tak już też kolokwialnie, szuka dziury w całym, niepotrzebne są takie debaty. Fort Trump, z tego co pamiętam, ta nazwa pojawiła się już od początku, kiedy ta idea powstała, mówił o tym chyba jako pierwszy pan prezydent Andrzej Duda. Ja uważam, że bardzo, bardzo dobra nazwa.
0: Beata Szydło, była premier. Bardzo dziękuję pani premier. Dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości, grupa EKR. Dobrego, spokojnego dnia dla wszystkich. Do zobaczenia. Do
1: również usłyszenia. Wzajemnie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: Po reklamie.
15: Jeśli... Jeśli właśnie rozpoczynacie swój dzień, to jest ten moment, kiedy warto wziąć gorącą kawę, rozsiąść się wygodnie w fotelu i posłuchać, bo już teraz, już za moment. Fakty. RMF FM, RMF 24 o godzinie 9.
16: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Decyzje w sprawie zatrzymanego Ukraińca i marsz milczenia w Jarosławiu. To nowe informacje na temat zbrodni w podkarpackim klasztorze. Spokojnie, to tylko test. Uwaga mieszkańcy powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Jeśli usłyszycie syreny, pamiętajcie, to próbny alarm. Bardzo trudno o porozumienie z Brownem, mówi nam była premier Szydło. W faktach sportowych nasi siatkarze. Pewni medaliści. Marsz milczenia przejdzie dziś ulicami Jarosławia na Podkarpaciu. Prokuratura sformułowała wobec 31-letniego Ukraińca Ihora M. zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała po czwartkowym ataku nożem w opactwie benedyktynek. Zginął kapłan, jeden z pięciorga zaatakowanych osób. Z powodu zaburzeń psychicznych Ukrainiec na razie nie będzie przesłuchany. Na linii reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dzisiaj wydarzy się w sprawie tragedii na Podkarpaciu?
17: Dzień dobry. Dziś sąd ma się zająć wnioskiem prokuratury
0: o aresztowanie sprawcy, który przebywa w szpitalu psychiatrycznym ze względu na stan zdrowia, zdaniem biegłych uniemożliwiający jego przesłuchanie. Mowa o ostrych zaburzeniach psychotycznych. Sprawca jest obywatelem Ukrainy i z obawy przed incydentami na tle narodowościowym do miasta sprowadzono dodatkowe patrole policji. W spokoju, zadumie i bez podsycania waśni dziś wieczorem ulicami Jarosławia ma przejść Marsz Milczenia. Wyruszy o 19:00 z rynku do opactwa benedyktynek.
16: Próbne, powtarzam, próbne uruchomienie dzisiaj syren alarmowych w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Takie testy mają być przeprowadzone między 10:00 a 11:00. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju. Z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, mówi gość rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości pytana o ewentualne przyszłe koalicje. Była premier podkreśliła, że w tej sprawie jest jasne stanowisko Jarosława Kaczyńskiego.
3: Dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które będą tylko i wyłącznie nastawione na prowadzenie takich właśnie antyeuropejskich, czy nawet przecież były też akcje antysemickie.
16: Sprawdzam. Rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło znajdziecie na rmf24.pl.
4: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
16: Wieczorem poznamy laureatów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jednym z faworytów jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, wybrana już na polskiego kandydata do Oscara.
14: Trochę ten Oscar to fajnie, że tam jesteśmy w rozmowie, jak to się mówi, ale gdzieś tam, no, mam nadzieję, że ten film w ogóle przetrwa, no, dłużej niż do Oscarów.
16: Mówił w Gdyni sam reżyser. A jak przekonuje producentka Ewa Puszczyńska?
17: Z Oscarem czy bez, ten film jest po prostu wybitny. I Oscar nie zrobi, że on będzie wybitniejszy, a brak Oscara też nie zrobi, że on będzie gorszy. Więc po prostu tak podjęliśmy to wyzwanie, stajemy w szranki, ale bez szaleń jest, tak jak Paweł powiedział.
16: Na razie ojczyzna walczy w Gdyni o złote lwy. Relacje Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z gali zamknięcia festiwalu w Wieczornych Faktach RMF FM. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Fakty sportowe serwuje nam Patryk Serwański.
19: Polacy znów wygrywają bez straty seta. Nasi siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Pokonali tutaj w Mediolanie Słowenię 3-0. Niełatwy mecz, ale rozegrany na najkrótszym możliwym dystansie. Poważniejsze kłopoty mieliśmy tylko w trzeciej partii, ale odpowiedzieliśmy na nie w naprawdę świetnym stylu.
20: Od połowy tego seta na pewno tak było, bo jak ta gra się zazębiła i wróciliśmy do tego seta, zrównaliśmy się ze Słoweńcami, no to później już był tylko koncert z jednej strony. Bardzo dużo bloku, bardzo dużo obrony. Myślę, że to jest coś, co nas cechuje.
19: Podsumował libero Jakub Popiwczak. Dziś 21:00 finał, mecz Polska-Francja. Także dziś decydujący dzień rywalizacji o tytuł żużlowego mistrza świata w Toruniu, ostatnie w sezonie zawody cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik jest wiceliderem tego cyklu. Traci punkt do Roberta Lamberta. 2 punkty do Zmarzlika traci z kolei Brady Kurtz. Zdaniem Piotra Protasiewicza faworytem w tym wyścigu jest Lambert, zawodnik toruńskiego klubu.
21: Raz, że jest w świetnej formie. 2, no będzie jechał na obiekcie, na którym jeździ najczęściej z całej tej trójki. Czyli ma troszeczkę więcej tego doświadczenia.
19: Główne zawody o 19:00, ale już o 14:00 w Toruniu sprint. Zwycięzca dostanie 4 punkty do klasyfikacji sezonu. Kolejni żużlowcy odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. No to może nam jeszcze zmienić sytuację przed wieczornymi zawodami. Pierwszy mecz w kolejnej edycji Ligi Narodów mają za sobą nasi piłkarze. Kadra Jana Urbana zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Przed przerwą słabo, w drugiej połowie no lepsza gra Polaków, ale zabrakło przypieczętowania tego bramką.
22: Druga połowa wydaje mi się, że bardzo na plus. No, dominowaliśmy. Szkoda tych sytuacji, niektórych akcji, bo nawet po odbiorze piłki jedno niecelne podanie. W tym też raz moje pamiętam do Nikoli. Można było wtedy napędzić ten atak i myślę, że kilka takich sytuacji można było lepiej rozprowadzić.
19: Oceniał Piotr Zieliński, który wczoraj zagrał w kadrze po raz 110.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: To jest sobotni poranek RMF 24. Piłkarze wczoraj troszkę zawiedli, za to siatkarze dostarczyli wielu dobrych emocji i o tym więcej już za moment. Zostańcie koniecznie z nami.

0: jest ta niezbędna chwila muzycznego relaksu w radiu RMF 24 w sobotnim poranku. Teraz czas na sport, bo wczoraj nasi siatkarze pokonali kolejną przeszkodę w drodze po, miejmy nadzieję, Mistrzostwo Europy. Wczoraj w Mediolanie pokonali Słowenię. To spotkanie oglądał w Unipol Forum Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryk. To było zwycięstwo bez straty seta.
1: 3-0, to prawda, ale pierwszy set 25-23, drugi 25-23. Co prawda, jak patrzymy sobie na przebieg tych dwóch partii, to w pierwszym secie Słowenia prowadziła tylko na samym początku 1-0, w drugim secie ani razu nie byli na prowadzeniu, ale jednak mocno naciskali. W trzecim secie trochę nam odskoczyli, było 11-7 dla Słowenii i w tym momencie no tak jakby coś przełączyło się w grze Polaków. Pojawił się też na parkiecie Kamil Semeniuk, zrobiło się 12-12, a ostatecznie tego seta wygraliśmy 25-18. No to pokazuje naprawdę ogromną moc tej drużyny. 18-7, tak wyglądała końcówka tego meczu, tak dobrze graliśmy i no to naprawdę był świetny moment w naszej grze. Także jest finał, to jest najważniejsze, no jest kolejny krok zrobiony na tej drodze do celu, którym jest oczywiście złoty medal i przypomnę też przepustka na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
0: No właśnie, Patryk, Polacy mogą obronić tytuł wywalczony 3 lata temu i to jest naprawdę duża sprawa.
1: Tak, to jest szansa, która zdarza się rzadko, a jeszcze rzadziej jest wykorzystywana. Po raz ostatni tytuł Mistrzów Europy potrafili obronić Włosi. Oni najpierw zdobyli tytuł w 2003 roku i w 2005 to powtórzyli. No i teraz trochę tutaj mamy takiej ciekawej historii, bo w 2003 roku w reprezentacji Włoch grał jeszcze Andrea Gianni. Dziś to jest trener reprezentacji Francji, także no, może w jakimś sensie pomóc obronić taki honor reprezentacji Włoch. Skoro ten turniej im nie wyszedł, no to mogą jeszcze pozostać ostatnią drużyną, która obroniła tytuł Mistrzów Europy. Warunek: Francja musiałaby dzisiaj wygrać z Polską. Przypomnę, że ten finał o 21:00.
0: Zatem dwa wyrównane sety. W trzecim były przejściowe problemy, ale zniwelowaliśmy je dzięki bardzo dobrej grze. A tak mecz skomentowali i ocenili nasi siatkarze: Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda.
2: Na pewno fajnie, że w trzech setach pokonujemy Słowenię, która zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna. Mogą grać fenomenalnie, mogą grać trochę słabiej, ale trzeba na nich zawsze uważać.
3: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy, troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy, gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę, ten nasz rytm złapaliśmy, który zazwyczaj prezentowaliśmy przez te Mistrzostwa Europy i wydaje mi się, że ten tak naprawdę od połowy tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
4: No jesteśmy w takim momencie turnieju, że już są najlepsi z najlepszych, więc z nikim łatwo nie będzie. Na pewno bardzo cieszy wynik. Myślę, że momentami dzisiaj było naprawdę ciężko i trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy, bo i pierwsza, i druga mieliśmy już przewagę, a końcówki były bardzo ciężkie i robiło się ciepło. W trzeciej partii natomiast jak zyskali kilka punktów z przodu, widać, że ta gra im się bardziej zazębiła, to u nas był spokój i robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
5: Pokazaliśmy, że mimo tego, że oni są dobrze dysponowani, to z nami się i tak gra ciężko, graliśmy cierpliwie na tych wyższych piłkach. Jak mogliśmy coś przyspieszyć, to przyspieszaliśmy i myślę, że to było takie wszystko wyważone. No jestem bardzo dumny też z tego, że każdy tutaj dokłada cegiełkę, bo to nie jest tak, że jest 7 zawodników czy 6, którzy są na boisku, tylko jak ktoś wejdzie, to pomoże, a nawet ci zawodnicy, co nie wejdą, to po prostu są bardzo dobrym duchem drużyny, więc wielki szacunek tutaj.
0: Mówili nasi reprezentanci Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda, a ja przypomnę, wielki finał siatkarskich Mistrzostw Europy w Mediolanie, Polska, Francja. Dziś o godzinie 21:00 oczywiście kibicujemy.
6: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: jest ta energia, której tak bardzo potrzebujemy rano, również rano w sobotę, a słuchacie oczywiście Radia RMF 24. Co oznaczają poszczególne sygnały syreny alarmowej? Jak zachować się w przypadku zagrożenia, będąc w domu albo w pracy? Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego będą mogli na te pytania uzyskać dzisiaj odpowiedzi od strażaków. Między 11 a 14 odbywać się będzie Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania, mówi młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
1: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Tak, jak zweryfikować i jakie zagrożenie on nam komunikuje, gdzie znaleźć taką informację. Chcemy uczyć siebie, uczyć społeczeństwo, abyśmy mieli odruchy, żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji, aplikacja RSO, aplikacja gdzie się ukryć. Chcemy o nich rozmawiać, chcemy z nich szkolić i chcemy wytwarzać takie zdrowe nawyki w społeczeństwie, aby wiedzieć, gdzie szukać informacji w momencie, kiedy nastąpi zagrożenie.
2: W jakich godzinach będzie można przyjść do strażnic?
1: W godzinach 11-14 przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały wytypowane, odbędą się te treningi. Możemy spis tych wszystkich miejsc, w których ma miejsce trening, znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej oraz Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
0: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. A już za chwilę w Radiu RMF24 Fakty o 9.30.

0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
5: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych. Zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: 9.30. Fakty i Bogdan Zalewski.
7: Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości $400 milionów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego właśnie uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebowała około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Za pół godziny zawyją syreny w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Spokojnie, to tylko próba. Jak już podawaliśmy w faktach RMF FM, to test systemu alarmowania. A co u nas za pół godziny? Zaproszenie na Dzień Otwartych Strażnic. To z kolei w Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem. Chodzi o szkolenia ze strażakami.
8: Jaki alarm jest ogłoszony? Co ten alarm nam zapowiada? Abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować.
7: Zapraszam serdecznie na fakty RMF FM o 10. Na koniec tego wydania informacje dla osób wybierających się w Tatry. W górach prognozowane jest znaczne ocieplenie. Może to spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu, ostrzega Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk. Dziś lepsze spacery niż górskie wspinaczki. Nie miejcie ambicji wygórowanych.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest radio RMF24, a słuchać nas możecie w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+ oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska i z aktorką na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. I tak było w przypadku tego scenariusza, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść.

0: i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Ale sama osoba reżyserek, Dominiki i Marty, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, było dla mnie jakieś takie bardzo ujmujące, że tak naprawdę spotkałam, to się tak rzadko w dzisiejszym świecie zdarza, spotkać kogoś, kto jest wielkim pasjonatem kina i ściślej rzecz biorąc jakiegoś określonego gatunku, a jeżeli chodzi szczególnie o Martę, to ona po prostu oddycha horrorami, wie na ten temat absolutnie wszystko. Dlatego też nie bez powodu wybrała taki film jako swój debiut i pomyślałam, kurczę, w tym jest tyle odwagi, poza tym pomyślałam sobie, że to jest takie niesamowite, że ten film czerpie i sięga do właściwie naszych wierzeń, że bierze się za to od trochę innej strony. Ja jestem taką osobą, która raczej jest, tak mi się wydaje, że dużo czytam, dużo wiem, jeżeli chodzi o taką kulturowość, to jest też coś, co mnie od zawsze bardzo interesowało, ale na przykład o tym kaszubskim wierzeniu nie miałam pojęcia i to mi się wydaje najbardziej niezwykłe w tej historii, bo to jest po prostu prawdziwe. Więc horror oparty na faktach, na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo takim ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było, to jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii, plus dodatkowo to, że podoba mi się to, że ten film działa na tak wielu warstwach, że nie działa tylko i wyłącznie na strachu, tylko mówi też coś o traumach, coś o relacjach rodzinnych, zostawia nas z pytaniami, które możemy sobie właściwie zadać też samym sobie i to mnie jakoś najbardziej w tej historii urzekło, że to nie jest jednowymiarowa opowieść.
1: To jest bardzo też kobiecy film, powiedziałabym. Chociażby dlatego, że opowiada też kobiecą historię. Masz fantastyczne partnerki na planie, prawda?
0: No, absolutnie tak. Gabrysia Muska, Wiktoria Kuszczyńska, no i przede wszystkim Iwona Bielska, co też jest niesamowite, bo Iwona była wilczycą właściwie w pierwszym polskim takim horrorze, w próbie pierwszej polskiej zmierzenia się z tym gatunkiem.
2: Dziś poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu. Relacje Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z gali zamknięcia festiwalu usłyszycie w Wieczornych Faktach.

0: Jesteśmy z wami w ten jesienny poranek w Radiu RMF 24 i mamy niepokojące fakty dotyczące sztucznej inteligencji. Agencja Reutera przytoczyła komunikat OpenAI, ja też go tutaj zacytuję. Stwierdzono, że nasze modele uzyskiwały dostęp do niektórych publicznie dostępnych danych Biura Spisu Ludności USA podczas realizacji wewnętrznych zadań szkoleniowych. Zapytany o komentarz rzecznik firmy, do której należy ChatGPT, powiedział, że jego koncern przeprowadza szeroko zakrojoną analizę niezgodnych z założeniami działań modeli oraz powiadamia organizacje, gdy stwierdza potencjalny wpływ na ich systemy. W temacie AI jeszcze jedna ciekawa informacja. Stany Zjednoczone i Chiny ustanowiły dialog amerykańsko-chiński na temat superinteligencji. Superinteligencja, nowe pojęcie wprowadzone przez Donalda Trumpa. No i ten dialog powstaje w celu wymiany poglądów na temat zagrożeń i korzyści płynących z AI, a także chodzi o uzgodnienie utworzenia dwustronnego kanału komunikacji w sprawie rozmaitych incydentów. Taką informację przekazał Biały Dom, cytowany przez agencję AFP. A ja zapraszam na program Przegląd Zagraniczny, który rozpocznie się już za chwilę w Radiu RMF 24. Wróci ten temat chińsko-amerykański, bo z profesorem Marcinem Jakobim będę rozmawiał o wizycie Xi Jinpinga w USA, a jeszcze później z Olafem Hajnoszem porozmawiam o umowie amerykańsko-grenlandzko-duńskiej. Koniecznie nas słuchajcie.
1: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, / 2.
12: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
18: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
19: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
7: No i to jest ten moment. Na zegarach 10:00, czas na fakty, a temat dla was Bogdan Zalewski.
12: Warto, zachęcam.
20: Gość RMF FM, była premier Beata Szydło, gwarantuje uczciwość dwojga byłych współpracowników. Oboje usłyszeli zarzuty w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rząd zaczął zbierać dane o zarobkach medyków w całej Polsce.
21: Powyżej 100 tysięcy złotych, no nam wychodzi, że to jest do 1,5% lekarzy.
20: Wiemy, kiedy zakończy się zbiórka informacji o lekarskich płacach. Mamy raport z GUR, turystyczny niezbędnik w RMF FM. Znam tych ludzi i są uczciwi i solidni. Tak o przesłuchanych w prokuraturze swoich dawnych współpracownikach mówiła na naszej antenie Beata Szydło. W rozmowie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Krzysztof z nami w Faktach. Witamy serdecznie. Jestem. Krzysztofie. Czy byłą premier w takim razie zaskoczyły te zatrzymania?
22: Zaskoczyły, bo tak jak sam mówiłeś, była premier dobrze wspomina swoich dawnych współpracowników, odpowiadających wówczas za tak zwaną komunikację w jej kancelarii. Ale nie zaskoczyły o tyle, że Beata Szydło widzi w tym wszystkim akcję polityczną ze strony Donalda Tuska.
23: Ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery.
22: Beata Szydło ujawniła nam też na antenie, że ona sama w tej sprawie też ma zeznawać prokuraturze, ale wierzy w sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
20: A całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło mamy na rmf24.pl. Polecamy. Ruszyła ogólnopolska zbiórka danych o zarobkach medyków. Pierwsze wnioski z prośbą o te informacje wysłała do szpitali Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ta kontrola lekarskich portfeli to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, a przy okazji działacz Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. Nasz reporter Michał Dobrowicz z nami w Faktach. Dzień dobry, Michał.
24: Dzień dobry.
20: Kiedy dowiemy się, ile zarabiają lekarze w Polsce?
24: Pod koniec roku. Do końca listopada szpitale mają czas na wysłanie raportów o zarobkach w specjalnej aplikacji. To potwierdza prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
21: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia.
24: Dotychczasowe raporty pokazują, że 1,5% lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 100 tysięcy złotych. Dane, które poznamy, mają być dokładniejsze, bo będą zbierane na podstawie numerów PESEL lekarzy, a to ma pozwolić uchwycić informacje o zarobkach tych medyków, którzy pracują równolegle w kilku publicznych szpitalach.
25: To wydarzy się w twoim regionie.
20: Strażacy z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego od 11, a więc już za godzinę, do 14 zapraszają na Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania. Będą tłumaczyć m.in. co oznaczają dźwięki syreny.
26: Przed nami Dzień Otwartych Strażnic. Przygotowaliśmy namioty edukacyjne. W tych namiotach chcemy przede wszystkim rozmawiać o bezpieczeństwie, o sytuacji zagrożenia, o alarmowaniu, o tym, w jaki sposób zweryfikować, jaki alarm jest ogłoszony, co ten alarm nam zapowiada, abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować na wypadek zagrożenia, gdzie się ukryć, jak przygotować mogę też wcześniej swój dom, miejsce pracy, w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie, abym mógł już wyedukowany, świadomy, odpowiednio zareagować.
20: Zachęcał do nauki dźwięków rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Warto wiedzieć, co nam mówią syreny. Przypomnę, że już sygnalizowaliśmy w Faktach RMF FM o ociepleniu w Tatrach i lawinowym zagrożeniu. A teraz najnowszy meldunek z Karkonoszy i Beskidów. Temperatura sięgająca kilkunastu stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak opadów. Taka jest karkonoska aura. Warunki do pieszych wędrówek są dobre, ale trzeba uważać, bo miejscami szlaki są śliskie. Przestrzegają goprowcy. Dobre, a nawet bardzo dobre są warunki na beskidzkich szlakach turystycznych. Wprawdzie rano w górach było dość chłodno, od 5 stopni na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej do 8 kresek w Szczyrku. Ale jest już cieplej, a poza tym słonecznie i bezwietrznie. Świetna jest widoczność. Można napawać oczy pięknymi polskimi widokami.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Fakty za nami. Czas ruszać z przeglądem zagranicznym Radia RMF 24. Andrzej Kochut, zapraszam na najbliższe dwie godziny. Będzie się działo. Zaczniemy od wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. O tym opowie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. To już za moment.

0: Polaryst Radio RMF 24 to jest przegląd zagraniczny. Komentarze w Stanach Zjednoczonych są dość jednoznaczne. Bogata oprawa, niewiele konkretów. Xi Jinping odwiedził Waszyngton, spotkał się z Donaldem Trumpem, zjadł kolację z liderami branży technologicznej, mógł przyjrzeć się zmianom, jakie zaszły w Białym Domu od jego ostatniej wizyty w 2015 roku. Ale wszyscy ci, którzy spodziewali się przełomowego spotkania dwóch najpotężniejszych ludzi na globie, mogą się czuć odrobinę zawiedzeni. Ze mną profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ta wizyta rozpoczęła się bardzo szczególnie, bo amerykańscy prezydenci rzadko witają swoich gości na lotnisku, no chyba, że przylatuje papież. Tymczasem Xi Jinping, można powiedzieć, dostąpił tego zaszczytu. Czy to było istotne z chińskiej perspektywy?
1: Tak, z chińskiej perspektywy ta cała oprawa była niezwykle istotna. Powiem nawet, że chyba najważniejsza. Chodziło o to, żeby pokazać, że Stany Zjednoczone i Chiny to są dwie potęgi, które rozmawiają jak równy z równym. I czekanie prezydenta Trumpa na lotnisku było takim bardzo ważnym symbolem na początek, że rzeczywiście te relacje są bardzo bliskie i że Stany Zjednoczone w tej relacji są absolutnie równym partnerem. I o to Chinom chodziło, to powstały.
0: Czyli, żeby to jakoś usystematyzować, Xi Jinping nie leciał tam z założeniem, że podpisze jakieś istotne umowy, że będą jakieś ważne zakupy, nie wiem, amerykańskich produktów rolnych czy samolotów. Bardziej chodziło o te symboliczne pokazanie, że dzisiaj Stany Zjednoczone i Chiny to jest już ta sama liga.
1: Znaczy, wydaje mi się, że chodziło o dwie rzeczy. To jest jeden element. Drugim elementem nie są rzeczywiście jakieś konkretne umowy, tylko raczej utrzymanie tych relacji na akceptowalnym poziomie. Chinom bardzo zależy na tym, żeby te relacje nie eskalowały, pokazały, do czego są zdolne, jeśli chodzi o wstrzymanie eksportu metali ziem rzadkich, pokazały Amerykanom, że się nie boją amerykańskich wyzwań i że jeżeli Amerykanie będą kręcać śruby, to Chińczycy też to potrafią robić. I kiedy już pokazały obydwie strony, na co je stać, nastąpiło wpusanie w Korei Południowej, można powiedzieć, takie obniżenie temperatury i to obniżenie temperatury zostało utrzymane teraz, więc z chińskiej perspektywy wydaje mi się, że chodziło również o to, żeby obydwa państwa były w dialogu, obydwa liderzy były w miarę dobrych stosunkach i żeby nie stało się nic takiego, co by spowodowało, że nagle obydwie strony będą znowu musiały wyciągnąć swoje bronie gospodarcze i technologiczne, bo to z chińskiej perspektywy ekonomicznie po prostu jest niedobre i niebezpieczne.
0: A czy były takie obawy, że coś takiego może się w czasie spotkania obydwu prezydentów wydarzyć, że padnie jakieś nieproszone pytanie od amerykańskiego dziennikarza, że Donald Trump coś powie i te relacje znowu się zaognią? Był w ogóle taki potencjał, że coś takiego mogło tą wizytę zepsuć?
1: Nie, chyba z chińskiej perspektywy oni myślą bardzo pragmatycznie i spokojnie, także ja nie sądzę, żeby oni się bali jakichś pytań albo jednej z wielu gaf Donalda Trumpa. Bardziej bali się tego, że na przykład do wizyty nie dojdzie, albo tego, że Amerykanie będą wywierać zbyt wielką presję na Chiny podczas tej wizyty, albo właśnie, że chcieli prezydenta chińskiego czy chińskiego przewodniczącego jakoś upokorzyć. Na szczęście do niczego takiego nie doszło, wprost przeciwnie, więc z chińskiej perspektywy wydaje mi się, że ta wizyta jest ogromnym sukcesem.
0: Rozmawiam z profesorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS. Do tej rozmowy jeszcze za moment wrócimy, żeby zastanowić się, jak na przyszłość te relacje amerykańsko-chińskie będą się układały.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym rozmawiamy o wizycie Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych, a o tej wizycie rozmawiam z profesorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS. Panie profesorze, czy to jest ten moment, kiedy Chińczycy mogą być już spokojniejsi o dalszy ciąg kadencji Donalda Trumpa? No bo to jednak był prezydent zawsze uznawany za nieco nieprzewidywalnego. W pierwszej kadencji zwłaszcza sprawiał Chinom pewne kłopoty, oskarżał Chińczyków o spowodowanie pandemii koronawirusa. Drugą kadencję rozpoczął od gwałtownej wojny celnej, ale teraz sytuacja się uspokoiła, jest, można powiedzieć, sielankowo. Donald Trump oprowadza Xi Jinpinga po Białym Domu, pokazuje mu wprowadzone zmiany, chlubi się rezydencją amerykańskich prezydentów i wszystko odbywa się w bardzo dobrej atmosferze. Tak będzie przez następne 2 lata?
1: No wydaje się, że rzeczywiście druga prezydentura Donalda Trumpa zaskoczyła nieco Chińczyków. Rzeczywiście można powiedzieć, że w takiej ogólnej atmosferze informacji, które szły od ekipy Donalda Trumpa, można się było spodziewać uderzenia właśnie w Chiny. Stało się, jak wiemy, zupełnie inaczej. Donald Trump rozpoczął kadencję drugą swoją od uderzenia przede wszystkim w sojuszników technologicznego, gospodarczego. I Chinom się dobrze ułożyły te relacje z Donaldem Trumpem w drugiej jego kadencji. Natomiast dobrze to nie znaczy, że jest to rzeczywiście sielanka i nie znaczy to, że Chiny niczego się nie obawiają. Dobrze to znaczy, że Chińczycy oczywiście nie mają żadnej, dla nich Stany Zjednoczone i Donald Trump nie mają żadnej wiarygodności, są gotowi na jakiekolwiek zmiany, które mogą nastąpić w polityce Donalda Trumpa, nagłe decyzje, do tego się już i oni, i wszyscy na świecie przyzwyczaili. Natomiast wydaje mi się, że ze strony chińskiej bardzo pozytywnie jest odbierane to, że Donald Trump uznał siłę, potęgę Chin, uznał, że Stany Zjednoczone z Chinami muszą się rzeczywiście jakoś układać i wydaje się, że Chińczycy mają pewną taką pewność siebie, której nie mieli wtedy czy dawniej, że rzeczywiście to już są relacje dwóch potęg, z których każda ma jakieś mocne argumenty i Chińczycy już nie muszą się tak bardzo obawiać, dlatego że chyba oni sami nie wierzyli w to, jaki mają potencjał, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, magnezję, jeśli chodzi w ogóle o ich potencjał również do dywersyfikacji kierunków eksportu produktów. Kiedy Amerykanie uderzali w chiński eksport i drastycznie zmniejszył się chiński eksport do Stanów Zjednoczonych, dużo bardziej się zwiększył ten eksport do Azji Południowo-Wschodniej, do wielu innych miejsc. Także Chiny jakby nie tracą. A przy całej sytuacji związanej z wojną amerykańsko-izraelską przeciwko Iranowi, no Chiny też można powiedzieć, że zyskały bardzo dużo. Także w tym trudnym świecie, pełnym napięć i przemian, którego Chiny może nie chcą, ale radzą sobie w tym świecie dobrze i wydaje mi się, że z ich perspektywy no mają dużo więcej pewności siebie niż mieli dawniej.
0: Elementem tych szybkich przemian jest rozwój sztucznej inteligencji. Chiny i Stany Zjednoczone, można powiedzieć, ścigają się o to, kto pierwszy doprowadzi rozwój tej technologii dalej, kto pierwszy osiągnie w niej dominację. Czy Chińczycy są na tyle pewni, że ta dominacja będzie po ich stronie, że mogą z Amerykanami dogadywać się co do, powiedzmy, ram rozwoju tej technologii? No bo takie pytania się pojawiają, czy te dwa najważniejsze mocarstwa, również ze względu na to, jaką rolę odgrywają w tym nowym wyścigu zbrojeń, powinny razem porozumieć się tak, aby ta technologia nie zaszkodziła wszystkim innym społeczeństwom tych dwóch państw, no można powiedzieć, całemu światu.
1: Tak, to jest bardzo ważny temat i narasta, wydaje mi się, że w społeczeństwach świata taki niepokój. Bardzo inaczej postrzegany jest rozwój sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. W takim ogromnym skrócie, w Stanach Zjednoczonych jest przyzwyczajenie do tego, że giganci technologii rozwijają technologię i nie są skrępowani w żaden sposób. W Chinach z kolei jest takie podejście, że rozwój technologii musi służyć przede wszystkim przemysłowi. I tutaj chińskie władze naciskają na swoich gigantów technologii, żeby pracowali przede wszystkim nad rozwiązaniami, które będą jeszcze bardziej podnosić efektywność produkcji przemysłowej chińskiej, rozwijać nowe technologie, które będą potrzebne do przemysłu. Więc jest zupełnie inne myślenie. Natomiast Xi Jinping już wielokrotnie wspominał i mówił w swoich przemowach, że należy jakoś regulować rozwój technologii związany ze sztuczną inteligencją i wydaje mi się, że Chiny są na to otwarte. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście ten dialog może być prowadzony i czy ma kto z kim rozmawiać, bo z jednej strony nie mamy władz amerykańskich, raczej mamy gigantów technologii. Nie wiem, czy oni będą chcieli rozmawiać z Xi Jinpingiem i czy Xi Jinping...
0: Spotkali się z nim na kolacji.
1: ...partnera. No właśnie, no ale to raczej były rozmowy biznesowe bardziej niż te związane z jakimiś ramami rozwoju sztucznej inteligencji, więc bardzo by było dobrze, gdyby Amerykanie i Chińczycy ze sobą rozmawiali o konkretach. Ten niepokój chyba światowy by troszeczkę opadł, natomiast wydaje mi się, że na razie jest jeszcze za wcześnie, na razie są puste deklaracje, więc będziemy musieli poczekać, czy one się przełożą na jakieś rzeczywiście konkretne propozycje, co zrobić, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni.
0: O spotkaniu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa i szerzej o wizycie chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych rozmawiałem z profesorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
14: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę?
18: Życz

0: stronie www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Tematy dnia, komentarze publicystów i analizy ekspertów. Tylko w radiu RMF24.

przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: I tak się zmagamy z tym jesiennym porankiem w radiu RMF 24. A w przeglądzie zagranicznym zbieramy informacje z całego świata. W Niemczech kolejne wybory landowe i kolejne złe wiadomości dla partii kanclerza Merca, czyli CDU. Chadecy po raz pierwszy w historii nie zasiądą w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Wybory w tym landzie to kolejny sukces AfD, która zanotowała najlepszy wynik. Jednak nie może liczyć na udział w rządach, bo drugie miejsce zajęła socjaldemokracja z SPD, no i najprawdopodobniej to ona stworzy rząd w koalicji z Lewicą i Zielonymi. Z kolei w Berlinie to Lewica jest górą, AfD na miejscu trzecim, a na drugie spadli rządzący dotąd chadecy. Kanclerz Merz zapowiada, że mimo słabych wyników jego ugrupowania w ostatnich wyborach landowych, nie zamierza rezygnować ze stanowiska.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
19: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: Po reklamie.
23: Jest godzina 11, jest Bogdan Zalewski, no i są oczywiście najświeższe fakty w RMF FM i RMF 24.
24: Nasi słuchacze donoszą o dramatycznym zdeczeniu aut w centrum Opola. W wypadku cierpieli przechodnie. Pożegnanie z siódemką w cennikach na stacjach. Benzyna ponad 8, diesel ponad 9. Coraz więcej złotych trzeba wydać za litr paliwa. Niedługo jazda samochodem to będzie luksus dla kierowców.
25: Przesiądą się na rowery.
24: Mówią zmotoryzowani w Warszawie. Filmowie będą fakty kulturalne. Odwiedzimy Gdynię. Groźny wypadek w Opolu. W centrum miasta na ulicy Ozimskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wjechał w ludzi na chodniku i zranił dwie osoby. Tę informację otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM od naszego słuchacza, pana Wojciecha.
0: Auto uderzyło w drugi samochód w centrum miasta. Ten samochód wjechał w ludzi na chodniku. Wiemy na pewno o dwóch osobach poszkodowanych na ten moment.
24: Gorąca linia RMF FM to 600 700 800. Czekamy na wasze sygnały z dróg w całej Polsce. Będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już dzisiaj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8, a litr diesla ponad 9 zł.
1: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No, nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
2: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje.
1: Tak, nie tankuję.
2: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
1: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
2: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
11: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
2: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
11: Nie ma i nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
2: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
11: Na pewno. Przesiądą się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
24: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrowicz. Czarne chmury zebrały się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co na to szefowie The Citizens?
17: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
24: Dziś rano szkolny Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie, obok adeptów szkół morskich, znajduje się grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta.
25: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
24: Oczekiwania młodych ludzi przed rejsem przytoczymy w kolejnych faktach RMF FM.
26: Czas na fakty kulturalne z festiwalu filmowego w Gdyni.
24: Jakie wieści przywiał wiatr z Gdyni, wieści filmowe? Zapraszamy w imieniu Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. Witamy
27: Dzień
24: serdecznie
27: dobry.
24: Gdynię.
27: Znamy już laureata naszej nagrody, dziennikarek i dziennikarzy akredytowanych w Gdyni. To Maciej Sobieszczański, twórca Przez ścianę. Akcja tego czarno-białego, opartego na faktach filmu, rozgrywa się w 1947 roku w stalinowskim więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Wiesia za pomocą alfabetu Morsa zaczyna porozumiewać się z Jurkiem osadzonym po drugiej stronie ściany. I tak powolutku rodzi się miłość.
28: Wchodzenie do wnętrza, do uczuć, do emocji było tym zamierzeniem bardzo trudnym, które musiało się koniec końców złożyć na tę opowieść, że to jest rodzaj takiego bezczasu, czegoś, w czym my czujemy się w gruncie rzeczy bezpieczni i możemy się spotkać sami ze sobą. To jest coś absolutnie innego po drugiej stronie, powiedziałbym, TikToka, żeby wszyscy zrozumieli, o czym ja mówię.
27: A mówił reżyser Maciej Sobieszczański. Wieczorem gala zamknięcia festiwalu filmowego w Gdyni dowiemy się, kto dostanie Złote Lwy. Zaczął się festiwal Młode Horyzonty. Zagości w 48 polskich miastach z głównymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu, a od 8 października będzie też wersja online. W programie kino dla najmłodszych i filmy o dorastaniu, nowości, ale też filmowe klasyki, m.in. Czarnoksiężnik z Oz czy Billy Elliot. Dziś w Los Angeles otwarcie wielkiej wystawy horroru i kina grozy. Są tam kostiumy, są rekwizyty, m.in. z Halloween, z Piły, ale też z Drakuli czy Milczenia Owiec. Ta wystawa będzie czynna w Academy Museum of Motion Picture do lipca przyszłego roku.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Fakty za nami, a przed nami druga godzina przeglądu zagranicznego Radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam raz jeszcze. No i już teraz zapraszam, bo za moment będę rozmawiał z Olafem Hajnoszem z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego o Grenlandii.

0: To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Donald Trump ogłosił sukces. Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Grenlandią i Danią. Okres napięcia, kiedy to amerykański prezydent a to chciał kupić wyspę, a to sugerował, że może dojść do amerykańskiej inwazji. Ten cały czas wydaje się dobiegać końca. Rezultatem umowy ma być większa amerykańska obecność na Grenlandii, obecność militarna, kolejne dwie bazy wojskowe. Amerykanie mają też mieć więcej do powiedzenia w kwestii inwestycji innych państw na wyspie. A ze mną dziś Olaf Hajnosz, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Czy to jest umowa przełomowa? Amerykański prezydent ma rację, że udało się osiągnąć sukces?
1: Panie redaktorze, sukcesem jest rzeczywiście zakończenie tych negocjacji, natomiast nie jest to umowa, która dla strony amerykańskiej niesie duże korzyści.
0: A Donald Trump mówi co innego. Dwie nowe bazy wojskowe, więcej amerykańskich żołnierzy, bezpieczniejsza Grenlandia?
1: Amerykanie mogli ustanowić dwie nowe bazy wojskowe na podstawie istniejących porozumień, a ilość żołnierzy również jest tak naprawdę zależna od tego, czy dogadaliby tę kwestię z rządem duńskim i grenlandzkim. To porozumienie tak naprawdę, ono jedynie powtarza w większości swoich zapisów elementy wynegocjowane chociażby w roku 1951, to oryginalne porozumienie zmieniane w 2004. Także myślę, że jest to bardziej zwycięstwo medialne, o którym mówi Donald Trump, a nie faktyczne.
0: Ale dla Grenlandii i Danii to jednak pewna ulga, że ten okres negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi udało się zamknąć, że Donald Trump w tym czasie nie zrobił niczego groźniejszego niż medialne sugestie, że dojdzie do inwazji, że nie trzeba było Grenlandii sprzedawać, zakładając oczywiście, że Amerykanie rzeczywiście chcieliby ją kupić.
1: Tak, uważam, że jest to ulga dla całego NATO, zwłaszcza dla państw Europy, które... można się teraz skupić razem ze Stanami Zjednoczonymi na zapewnianiu bezpieczeństwa względem wyzwań zewnętrznych, a nie tworzeniem kryzysu w ramach samego sojuszu. Jeśli chodzi o interesy chociażby Grenlandii, to myślę, że Grenlandia wyszła bardzo obronną ręką z tych negocjacji w samym porozumieniu. Są zapisy, które mówią, że mimo iż priorytetem jest obrona, zwiększenie bezpieczeństwa narodowego, to musi odbywać się to wraz z poszanowaniem interesów społeczeństwa grenlandzkiego, jego sposobu życia, również rdzennych mieszkańców Grenlandii, jak i zapewnienia mu korzyści tym społeczeństwu grenlandzkiemu. Dla przykładu nowe bazy, o których mówiliśmy, jedna z nich jest planowana w Narsarsuaq, to jest na południu Grenlandii, gdzie leży jedno z najważniejszych lotnisk turystycznych. A druga to jest Mestersvik, to jest wschód Grenlandii. Tam już znajduje się duńska placówka wojskowa. Obydwie te bazy mają być zaopatrywane towary czy usługi występujące w tych bazach mają być właśnie kupowane w Grenlandii przez lokalnych przedsiębiorców, zakładając, że oczywiście mają oni takie możliwości. I to są zapewnienia, których nie było w żadnych poprzednich umowach.
0: Czy Grenlandczycy dzisiaj myślą cieplej o Stanach Zjednoczonych? Przypominam sobie te mapy, które wrzucało otoczenie Donalda Trumpa, gdzie Grenlandia pokryta była amerykańską flagą. Pojawiały się sugestie, że to będzie kolejny stan albo przynajmniej terytorium zależne. Czy Grenlandczycy dzisiaj chcieliby być Amerykanami?
1: Nie, z pewnością nie chcieliby być Amerykanami. Myślę, że Grenlandczycy myślą nieco cieplej o Danii, której wysiłki dyplomatyczne, jak i Grenlandii pomogły wynegocjować to porozumienie. Natomiast Grenlandczycy z pewnością odetchnęli, bo jednak, że tak powiem, życie w perspektywie możliwości inwazji takiego państwa nie jest to pozytywny element.
0: Rozmawiam z Olafem Hajnoszem z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i do tej rozmowy za moment wrócimy, żeby zastanowić się, czy Amerykanie rzeczywiście mieli powody, żeby obawiać się o bezpieczeństwo Grenlandii i dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych te wzmocnienie obecności na Grenlandii było kluczowe. Radio RMF.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny, w którym rozmawiamy o Grenlandii, o Danii, o Stanach Zjednoczonych, o nowej umowie między tymi państwami, która kończy taki okres dużego napięcia w relacjach międzynarodowych, kiedy to Donald Trump domagał się amerykańskiej kontroli nad wyspą. Teraz wydaje się usatysfakcjonowany tym, co udało mu się uzyskać, a ja mam pytanie do mojego gościa, którym jest Olaf Hajnosz z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Czy Trump miał rację, martwiąc się o bezpieczeństwo Grenlandii, martwiąc się o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i zakładając, że właśnie tam rozpychać się będą inne potęgi, przede wszystkim chyba Chiny?
1: Mógł mieć pewne powody co do tego. Chińczycy, szczególnie w drugiej dekadzie XXI wieku, starali się czy to inwestować, czy wchodzić w kooperację z duńskimi firmami. Tutaj jednym ze sławetnych przykładów jest chińska firma China Communication Construction Company. To jest konsorcjum budowlane. I ono było faworytem na rozbudowę trzech lotnisk kluczowych dla Grenlandii, czyli w Nuuk, w Ilulissat i w Qaqortoq. I ta inwestycja, ona została zablokowana przez rząd duński, ale też z niemałym udziałem Amerykanów. Innym przykładem jest też, że Chińczycy próbowali uzyskać kontrolę nad metalami, nad kopalniami metalów ziem rzadkich i uranu na południu Grenlandii w Kvanefjeld. To była chińska firma Shenk Resources i ona była kluczowym udziałowcem w tym projekcie. No, natomiast naciski, bardzo mocne naciski amerykańskie sprawiły i też środowiskowe, to była troska lokalnych mieszkańców, sprawiły, że ta firma wycofała się, czy też została zmuszona do wycofania z tego rynku. Więc jeżeli idzie o gospodarczy element, gospodarczy wymiar tego zagrożenia chińskiego, to on rzeczywiście był realny. Natomiast militarnie raczej nie. No, Chiny nie posiadają tak naprawdę możliwości projekcji siły w Arktyce, stąd też na Grenlandii tym bardziej.
0: Ale jeżeli chodzi o ten komponent gospodarczy, to mam jeszcze pytanie, bo słuchając tej pana wypowiedzi, zauważam pewien wspólny element dla tych historii. Pojawia się amerykańska presja i Chińczycy się wycofują. Grenlandczycy rezygnują z tej współpracy. I pytanie brzmi, czy w takim razie potrzebna była nowa umowa, potrzebne były te wszystkie sceny, które obserwowaliśmy wcześniej, sugestie inwazji, propozycje zakupu. Jeżeli Amerykanie już wcześniej byli w stanie skutecznie wywierać presję na Grenlandię, by z Chińczykami w konkretnych obszarach nie współpracowała i ta presja przynosiła taki rezultat, jakiego Waszyngton oczekiwał.
1: I była potrzebna. Panie redaktorze, do roku 2024 wszystkie istotne chińskie inwestycje, które Amerykanie postrzegali jako zagrożenie, zostały zablokowane. Porozumienie naprawdę potwierdza, co już wiedzieliśmy i dodaje, może pomoże ulżyć nieco dyplomacji amerykańskiej, natomiast wszystko, o czym mówimy, można było osiągnąć drogą kompromisu i dyplomacji. A co historia nam też pokazała o tych ostatnich 10 lat inwestycji chińskich w Grenlandii, sukcesem zarówno dla strony amerykańskiej, ale też na przykład grenlandzkiej, bo często Amerykanie czy rząd duński oferował pewną zamianę, na przykład możliwość uzyskania taniego kredytu albo rozbudowę danej infrastruktury za pośrednictwem pieniędzy z Kopenhagi.
0: Czy Grenlandia po tych wszystkich wydarzeniach, grenlandzkie społeczeństwo myśli dzisiaj więcej o niepodległości? Ma taką możliwość w ramach traktatu z Danią? Czy wręcz przeciwnie, jest bardziej przywiązana do korony duńskiej niż wcześniej?
1: Myślę, że stosunek Grenlandczyków do korony duńskiej mógł się nieznacznie ocieplić po tych negocjacjach, bo jednak Dania stanęła oczywiście po swojej stronie, ale też mocno po stronie grenlandzkiej. Tutaj podczas tych negocjacji widzieliśmy bardzo zażyłe taki wspólny front grenlandzko-duński. Natomiast sami Grenlandczycy w większości, chociaż chcieliby być państwem niezależnym, kiedy ich się o to zapyta, zazwyczaj to deklarują, no to tutaj są wyzwania gospodarcze, społeczne, jednak Grenlandia nie jest w stanie się sama utrzymać. Tak? To jest ogromna wyspa, w której mieszka około 57 tysięcy osób, utrzymywana w dużej mierze, około połowa budżetu, to są duńskie subsydia, także tutaj kwestie praktyczne biorą, myślę, górę nad samą niepodległością.
0: Tłumaczył Olaf Hajnosz z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
12: Spotkajmy się w Biedrze po reklamie.
2: To jest weekend w Radiu RMF 24.

w Radiu RMF 24. Teraz najnowsze ostrzeżenia i informacje pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać dzisiaj od godziny 23 i potrwa do 9 jutro, czyli w niedzielę. Alert został wydany dla zachodniopomorskiego oraz pomorskiego i dla części kilku kolejnych regionów: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W tych rejonach widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Co jeszcze dziś i jutro nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Na zachodnich krańcach Polski dziś po południu około 20 stopni, a na wschodzie około 15 kresek. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy kraju, jutro natomiast od 18 do 23 stopni. W niedzielę raczej bez deszczu, będzie mało chmur i dużo słonecznych chwil. A już za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy o festiwalu Wawel jest nasz. I wasz. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 wyjdziemy teraz na pole. W ten weekend zdecydowanie warto odwiedzić pewien charakterystyczny punkt Krakowa. Jeszcze do jutra potrwa festiwal Wawel jest wasz. Uczestnicy mają okazję, żeby spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw: historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej.
1: Tym, że innym jest poczucie bezpieczeństwa, jak nie układanie wokół siebie przestrzeni, którą lubimy, której ufamy i która lekko albo nawet bardzo oddziela nas od tego niebezpiecznego świata. Niebezpiecznym światem oczywiście może być wszystko. Mogą być ludzie obok, mogą być nasze przekonania, nasze lęki. Teraz jak się tego pozbyć? Tu właśnie o tym mówi tegoroczna edycja festiwalu Wawel jest wasz. Możemy schronić się w literaturze, możemy schronić się w wierszu, możemy schronić się w teatrze, możemy schronić się w starych ludowych wierzeniach, w amuletach, bo cóż, my to robimy, robili nasi przodkowie, robiła to cała ludzkość wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Patrząc na portrety królewskie na przykład, albo i królewskich dzieci, można zauważyć, jak czy na szyjach, czy na przegubach dłoni, na paskach wiszą amulety. To nie my jedyni nosimy na szyi w tej chwili symbole, znaki, które mają nas chronić, ale oni również to robili. Robili również prości ludzie. Każdy z nas potrzebuje takiego magicznego obronnego przedmiotu. Poczucie bezpieczeństwa to również kwestia umiejętności naprawy i życia z tym, co mamy. Nie musimy wyrzucać rzeczy, możemy je naprawiać. Tutaj również jeden z warsztatów, który jest poświęcony wyjątkowej, bardzo ciekawej, bardzo trudnej technice tradycyjnej napraw przedmiotów ceramicznych, która wywodzi się z Japonii. Każdego dnia od godziny 19 do 23 chodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie, w bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej, która zostawia refleksję, z czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
0: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektorka Zamku Królewskiego na Wawelu. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 14. W nich ponownie przeniesiemy się do Paryża. Będą najnowsze informacje w sprawie trwającej wizyty papieża Leona XIV.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Po reklamie.
6: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów RMF FM, to już 14 w Studiu Faktów. Bogdan Zalewski.
7: Najpierw wieści z kronik kryminalnych. Nożownicy z Inowrocławia usłyszeli zarzuty. Paryż wart jest mszy. To słynne powiedzenie nabiera dziś innego sensu. Ogromne tłumy wiernych witają w stolicy Francji papieża Leona XIV. Nicolas Grbić chce się bić o złoto. Trener naszych siatkarzy jest zmotywowany, by jego kadra pokonała Francuzów w finale. Ze szkoleniowcem rozmawiał wysłannik RMF FM do Mediolanu. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34- i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co wiadomo po przesłuchaniu?
8: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
7: Teraz inna głośna sprawa. W Jarosławie na Podkarpaczu trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Ihora M. Ukrainiec w czwartek zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru w tym mieście. Jedną z nich zabił, to kapłan. Prokuratora sformułowała wobec z niego zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Biegli psychiatrzy stwierdzili jednak u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Uniemożliwia to jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Prokuratora skierowała do sądu wniosek o jego aresztowanie na 3 miesiące w warunkach szpitalnych. Trzymamy rękę na pulsie faktów, teraz wieści z trasy. 4 samochody osobowe zderzyły się na drodze S12 w miejscowości Kolonia Wola Piasecka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Zamościa jest zablokowana.
9: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
7: Rzesze wiernych gromadzą się na ulicach Paryża. Tysiące osób zbierają się, by witać papieża Leona XIV przejeżdżającego polami elizejskimi i uczestniczyć w wielkiej plenerowej mszy świętej na pobliskim Placu Zgody. Obserwuje to paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie sceny rozgrywają się przed twoimi oczyma?
10: Duża część centrum Paryża jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Gigantyczny tłum wiernych zbiera się na całych polach elizejskich. Od Łuku Triumfalnego do olbrzymiego Placu Zgody. Niektóre rodziny piknikują na chodniku. Wszędzie też widać niezliczonych wolontariuszy w jaskrawo-żółtych koszulkach. Jesteśmy bardzo wzruszeni. To przecież szef kościoła. Lubimy go, bo rozumie problemy młodych. Daje nam zastrzyk humanizmu i wiarę w pokój. Tłumaczy mi młoda paryżanka. Wcześniej w paryskim instytucie katolickim Leon XIV zasugerował, że ten entuzjazm, cytuję, wymyka się analizom statystycznym, które wskazują raczej na spadek liczby wiernych we Francji. Z paryskich pól elizejskich Marek Gładysz.
7: Za polskimi siatkarzami ostatni krótki trening przed finałowym wieczornym meczem Mistrzostw Europy z Francją. Z dziennikarzami spotkał się trener Nicolas Grbić. Na linii Mediolan i wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Co mówił szkoleniowiec biało-czerwonych?
11: Dzień dobry. No przyznał, że nie spał zbyt długo, ale przed takim meczem to jest normalny czas. Na przygotowania do tego finału przecież nie było zbyt dużo. Grbić zaznacza, że naszą przewagą w tym spotkaniu może być doświadczenie. Większość naszych siatkarzy ma za sobą sporo takich pojedynków o najwyższą stawkę. Pytałem też trenera o jego emocje przed finałem. Podkreśla, że odczuwa stres, presję, ale każdy finał traktuje wyjątkowo.
12: Ja to rozumiem jak okazję wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. i dlatego każdy raz dla mnie jest tak pierwszy.
11: O, trener dodaje, że Francuzi potrafią grać naprawdę świetnie, ale pytanie, przez jak długi czas będą w stanie utrzymać taki poziom, jeśli już na niego wejdą? Mediolan, Patryk Serwański.
7: Biało-czerwoni kontra trójkolorowi. Polskie orły kontra galijskie koguty. Początek finałowego meczu Polska-Francja o 21:00. Kibicujmy razem. Relacje na bieżąco na naszej antenie. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze wspólne godziny z Faktami RMF FM. Za godzinę przywita się z wami mój redakcyjny kolega Mateusz Bożek. Kłaniam się nisko. Bogdan Zaleski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
6: No, my również dziękujemy za dzisiejsze fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski był z nami. A za chwilę porozmawiamy o sytuacji na ukraińskim froncie. Naszym gościem będzie pułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Zostańcie z nami. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: To jest popołudniowy, sobotni program w Radiu RMF24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+, a także we Wrocławiu na 95.1 FM. Teraz zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy najnowsze informacje z wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wołodymyr Zełenski poinformował o śmierci 2 osób i ranieniu 14 kolejnych na skutek rosyjskich ataków na Kijów i na Zaporoże. Z kolei drony Kijowa przeprowadziły atak na rafinerię w Irsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji. A jak podaje Reuters, administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów, jednak prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk i ekspert m.in. portalu Defense24 oraz Instytutu Wschodniej Flanki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Panie pułkowniku, jaka jest obecnie sytuacja na froncie, a zwłaszcza jak obecnie trzyma się Ukraina? I czy na froncie wojny lub wokół niego zmieniło się coś po tak zwanych wyborach parlamentarnych w Rosji?
1: Front nadal jest dosyć stabilny jak na takie działania, chociaż Ukraińcy przeprowadzają dwie bardzo duże operacje, które uderzają w kalendarz rosyjskich działań zimowych, bo tak naprawdę te działania, które mają miejsce teraz, o których pan redaktor wspominał tutaj w zapowiedzi, to jest trochę cisza przed burzą, która się zbliża na czas zimy, kiedy to oba państwa, zarówno rosyjskie, ale przede wszystkim ukraińskie, będą najbardziej narażone na uderzenie w obszarze właśnie tym energetycznym.
0: A co w najbliższych dniach i tygodniach może wydarzyć się na froncie wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Pan mówi, że to są teraz takie, że to jest cisza przed burzą.
1: No trochę tak paradoksalnie, bo jednak tam cały czas działania trwają i ludzie giną. Natomiast to jeszcze jest nie ta faza, która będzie ta dynamiczna. Natomiast odpowiadając na pytania pana redaktora, uważam, że środek ciężkości prowadzenia rosyjskiej operacji będzie właśnie na terenie państw zachodnich, państw NATO, gdzie te działania pod progiem wojny, te mikrozdarzenia, które są generowane przez rosyjskie służby specjalne bądź naśladowców, bo też i taki element występuje, będą budowały erozję odporności państw natowskich, polaryzowały ich stanowiska w stosunku do Ukrainy, ponieważ nadrzędnym celem Federacji Rosyjskiej jest izolacja Ukrainy od państw zachodnich.
0: Panie pułkowniku, wczoraj doszło do takiego dziwnego zdarzenia. Prokremlowska agencja RIA Nowosti napisała tak, cytuję: Rosję czeka kolejna specjalna operacja wojskowa i będzie ona bardzo krótka. Po paru minutach tekst zniknął ze strony z uwagi na brak zgodności, cytuję, z poglądami redakcji, jej linią redakcyjną ani polityką państwową Federacji Rosyjskiej. Ale Interii udało się dotrzeć do pierwotnej wersji artykułu. Rzeczona krótka operacja miała by się odbyć na Litwie. Czy ta publikacja to jest przypadek, czy celowe działanie?
1: Powiem tak, Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że nie może przeprowadzić takiej operacji wojennej jak w stosunku do NATO, jak robi to w Ukrainie, ze względu na to, że po prostu nie ma zasobów. Natomiast bardzo gwałtowna operacja, która wymusi uruchomienie artykułu 5, która z kolei doprowadzi do tego, że Rosja będzie musiała zagrozić bronią nuklearną w realny bądź adaptacyjny sposób, ma doprowadzić do czegoś takiego, co Rosjanie, zresztą sam szef wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej Naryszkin mówił, czyli kryzysu kubańskiego 2.0. I wtedy to pozwoli negocjować Rosji, mimo swoich oczywiście deficytów na froncie, z Zachodem jak równy. Tutaj Rosjanie widzą swoje szanse.
0: Panie pułkowniku, wczoraj szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na Litwie powiedział dziennikarzom, że

0: jego kraj razem z Polską przygotowuje taki międzynarodowy plan ewakuacji ludności, który w razie potrzeby pozwoli na ewakuację przez granice części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Co to może oznaczać w praktyce?
1: No, odpowiedzialne państwa i odpowiedzialne władze. Liczmy na, przygotowujmy się na najgorsze, a liczmy na najlepsze, więc tutaj trzeba pewne rzeczy poczynić, bo jeżeli chodzi o potencjał rosyjskiej projekcji agresji, ona może przyjąć różną formę, od czysto uderzeń kognitywnych w naszą infrasferę, którą zawsze się odbywa w każdym wymiarze, poprzez praktyczne działania zbrojne, nawet na tą ograniczoną litewską skalę. Chciałbym tylko powiedzieć, że te działania mimo małej skali jednak będą miały wymiar strategiczny, bo jednak to jest uderzenie na państwo sojuszu, które uruchamia cały proceder związany z obroną tego państwa. Za to Rosja będzie też musiała użyć czegoś, co będzie mogła przeciwstawić, przeciwko przewadze NATO, bo Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że w kwestiach kinetycznych, czy tych kwestiach konwencjonalnego konfliktu, Rosja nie ma przewagi nad państwami NATO.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk i ekspert m.in. portalu Defense24 oraz Instytutu Wschodniej Flanki. Panie pułkowniku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Niespokojnego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, a w Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 14.17.
2: Tu Radio RMF24.

0: jest Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy. Przed mszą na paryskim Placu Zgody, którą odprawi papież Leon XIV, wierni zapełniają pola elizejskie. Pierwsi ludzie zaczęli się pojawiać już wczesnym rankiem, na kilka godzin przed otwarciem placu dla uczestników. Do zapewnienia bezpieczeństwa zmobilizowano prawie 12 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych. Z kolei media francuskie, zapowiadając mszę, piszą o jej formacie jako XXL, przypominając, że spodziewanych jest 600 tysięcy ludzi. Na Placu Zgody i wzdłuż pól elizejskich ustawiono ponad 40 telebimów. Początek tej mszy o godzinie 15. Dodam, że papież podczas dzisiejszego spotkania w Instytucie Katolickim w Paryżu wyznał, że ze zdumieniem patrzy na nowe zjawisko we Francji, jakim jest duży wzrost liczby osób dorosłych, które przyjmują chrzest. Dodał, że wymyka się ono analizom statystycznym i socjologicznym. Papież był dziś także w kościelnym ośrodku pomocy dla migrantów w Paryżu. Powiedział tam, że historii ludzkości nie piszą ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, lecz ci, którzy uruchamiają procesy pokojowe. A już za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się do Gdyni na festiwal filmowy. Dzisiaj finał i wręczenie nagród.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Po reklamie.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, wieczorem uroczyste zamknięcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od poniedziałku na miejscu jest dziennikarka RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dobry, wszystko się zgadza i nic się nie zmieniło, tak.
0: Kto ma największe szanse na główną nagrodę festiwalu, czyli Złote Lwy?
1: To jest pytanie. Największe ma chyba Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Tak mi się wydaje. Ten film przyjechał tutaj w ogóle na festiwal już jako faworyt. No bo tak, reżyser dostał w maju nagrodę na festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za najlepszą reżyserię na tym światowym festiwalu. Tydzień temu, tuż przed początkiem festiwalu filmowego w Gdyni z kolei, Ojczyzna została polskim kandydatem do oscarowej nominacji. To jest film czarno-biały, film bardzo kompletny w warstwie narracyjnej, w warstwie wizualnej, a jego bohaterem, przypominam, niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, tylko że to nie jest taka biografia jego, oczywiście to jest wąski fragment historii, opowieść bardziej o jego relacji z dziećmi, o radzeniu sobie z żałobą, o świecie tuż po wojnie. No więc jeżeli pytasz o faworyta, to stawiałabym Ojczyznę bardzo wysoko na podium. O, może.
0: Aha. Dobrze, Ojczyzna wysoko na podium być może, a o których tytułach jeszcze Gdynia dyskutowała?
1: Na pewno o nagrodzonym już przez dziennikarzy w czarno-białym filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest taka oparta na faktach, ja już sporo o tym filmie mówiłam, tylko przypomnę, piękna opowieść o miłości, która się urodziła za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu. Nie można było ze sobą inaczej się komunikować. Ten film wymaga jednak od widza czegoś, czego bardzo dzisiaj moim zdaniem brakuje, czyli takiego spokoju i takiej cierpliwości. Tak, tak, ten film trzeba oglądać w spokoju i w cierpliwości. Bardzo podobały się tutaj Fluidy. To jest debiut Marii Wider i to jest opowieść o dojrzewaniu, ale o poszukiwaniu tożsamości też, ale to jest opowiadane w takim bardzo czuły sposób. Z ogromną czułością reżyserka młoda opowiada o tych młodych i wspaniała jest grająca 17-letnią Ninę Julia Totoszko. Zapamiętajcie to nazwisko, bo jest też nagroda za debiut, kto wie. Ale pamiętajmy też o ważnym filmie Jana Cholubka, Dziki, Dziki Wschód, ale też był w konkursie przecież Dobry Chłopiec Jana Komasy, także no musimy jeszcze trochę poczekać, trochę cierpliwości a propos tego filmu Przez ścianę. Cierpliwości i spokoju i wieczorem wszystko będzie jasne.
0: Kasiu, a jaka pogoda w Gdyni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza wieczorem w kontekście czerwonego dywanu.
1: Powiedziałabym, że to są dziś dwa najważniejsze w Gdyni pytania. Wiesz, po pierwsze, kto dostanie Złote Lwy, a po drugie, czy będzie padać. Prognozy są bardzo optymistyczne, chociaż oczywiście nigdy nie chwalimy dnia przed zachodem słońca. Dobra wiadomość jest dla twórców taka, że od rana świeci słońce. W tej chwili jest 14:30 z minutami i cały czas świeci słońce. No ale wiadomo, prognozy są takie, że ma się zachmurzyć. Wczoraj lało, dzisiaj jest słońce. Dla twórców ważne, żeby było słońce, bo oni przechodzą z foyer hotelu po czerwonym dywanie prościuteńko do Teatru Muzycznego w Gdyni. To jest 100 metrów, niedużo, ale o wiele przyjemniej się idzie, jak można zrobić to wolno, nie spiesząc się, zapozować do zdjęć, niż biec jak leje. Jak zwłaszcza to dotyczy kobiet, które mają suknie na przykład długie z trenem, no to po mokrym dywanie czerwonym średnio się idzie. W każdym razie pogoda, trzymajmy kciuki, że nie będzie padało. Słyszymy się w wieczornych faktach. Gala rozdania nagród na festiwalu filmowym w Gdyni zaczyna się tak mniej więcej około 19:30. Będę w faktach o tym opowiadać.
0: Cudownie. Dobrej pogody w takim razie życzymy i wspaniałych filmowych emocji.
1: Dobrego dnia. Tak.
0: Dobrego dnia. A to była nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A zostajemy jeszcze w temacie wielkich emocji, Kasiu, no bo o 21:00 Polska powalczy o złoto siatkarskich mistrzostw.
1: Polska biało-czerwoni, krzyczymy.
0: No tak, tak. Będzie to bardzo głośno dzisiaj słyszalne. I do tego wielkiego siatkarskiego finału wrócimy już za chwilę.

0: Wielkie emocje przed nami. Nieco ponad 6 godzin zostało do finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Początek meczu Polski z Francją o 21:00. Trener Nicolas Grbić spotkał się z dziennikarzami przed tym spotkaniem. Polacy po 13:00 skończyli krótki trening w hali meczowej. Patryk Serwański, nasz wysłannik na turniej, pytał trenera o emocje i o stres przed takim meczem.
1: Czujemy wszyscy i to się nie zmieni. I to nie ma znaczenia, jeśli ja jestem doświadczony, a mam 50 lat albo więcej, albo jestem 19-letni chłopak, który nie ma doświadczenia. Presja i stres jest to samo. Różnica jest, jak ty reagujesz. Bo ja byłem tam 100 razy, ja wiem, co będę. I dla mnie to jest, kiedy ty myśli w mojej głowie zaczynają, No byłem tam, ja wiem, co będę, absolutnie ja wiem. Byłem jak zawodnik, byłem jak trener i dlatego jak ty reagujesz na te rzeczy, to jest różnica. I dlatego, ale presja i stres to jest to samo. I nie ma znaczenia, jeśli wygrałem dużo razy. Każdy raz jest, ja to rozumiem jak okazję, wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. I dlatego każdy raz dla mnie jest tak pierwszy.
0: Czym Polska może szukać przewagi w wieczornym meczu z Francją? Grbić łatwo wskazuje główny argument.
1: Doświadczenie grania tych trudnych meczach pomaże, absolutnie. I myślę, że może być, że my mamy trochę więcej doświadczenia niż oni, bo oni mają te 3-4 zawodnika, które to jest dla ich pierwszy raz grać jeden finał, ale też myślę, że to dla nas nie zmieni nic. Myślę, że to, co musimy robić na boisku, będziemy się starać być skoncentrowani, grać nasze, co możemy najlepiej.
0: Trener polskiej reprezentacji był także pytany o mocne strony naszego przeciwnika.
1: Mają dobre zagrywki, mają dobry atak rozgrywającego, który jest meczu najlepszym na świecie. No, może zmienić taktyki. To widzieliśmy wczoraj, kiedy przygotowaliśmy mecz, że jest w stanie zmienić albo grać inne taktyki względu na to, przeciwko kogo grają. Zależy od tego, jak oni grają i potem on korzysta tych zawodników więcej albo mniej. Znaczy musimy być w stanie adaptować się na to, co oni będą grali, jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że nasza najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwy.
0: No i tym rozgrywającym Francuzów Antoine Bizat, finał Polska-Francja o 21:00, a o 17:00 o brązowy medal zagrają Słoweńcy i Finowie. A już za chwilę w Radiu RMF24 najnowsze badanie faktów o 15:00, w nich m.in. informacje o wizach do Stanów Zjednoczonych.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
0: O reklamie.
15: O 15 w studiu Faktów RMF FM Zmiana. Jest z nami Mateusz Bożek. Dzień dobry, witamy.
16: Jestem, witam, zapraszam. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek zaatakował 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. W faktach także sport. Dziś finał Mistrzostw Europy w siatkówce. W grze o złoto zobaczymy biało-czerwonych. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu?
17: Dzień dobry. 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Jego pamięć mają uczcić uczestnicy Marszu Milczenia, zaplanowanego na dzisiejszy wieczór.
16: Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Wnioski dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Eweliny Jart oraz europosła Michała Kobosko prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
18: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nieposuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
16: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Sport w faktach RMF FM.
16: Polscy siatkarze dziś staną do boju o złoty medal Mistrzostw Europy. Wieczorem w Mediolanie finał turnieju. Biało-czerwoni o złoty krążek zawalczą z Francją. Na to spotkanie czeka wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, w naszym zespole jest siatkarz, który po raz pierwszy stanie na podium takiej imprezy.
19: Dzień dobry. To będzie historia naprawdę doświadczonego zawodnika. Mówimy o 30-letnim siatkarzu, środkowy Bartłomiej Lemański. Fantastyczne warunki fizyczne, 217 cm wzrostu. Debiutował w reprezentacji jako młody chłopak u Ferdinando de Giorgiego, 2017 rok. Później jego kariera nie rozwinęła się w tym oczekiwanym kierunku. Wreszcie nastąpił przełom. Zmiana nawyków żywieniowych, współpraca z psychologiem, i w tym roku szansa od Nikoli Grbicza. A czy rok temu siatkarz uwierzyłby w ogóle w to, że jeszcze zagra w kadrze?
20: Nie uwierzyłbym. Ja tak już mówiłem nieraz, że ja już naprawdę straciłem nadzieję na to, że jeszcze mój powrót do kadry. Mega się cieszę, że w tym roku się udało.
19: Na dziś przed Lemańskim finał Mistrzostw Europy. Z trybun dopingować będzie go narzeczona. Mediolan Patryk Serwański.
16: Polscy siatkarze stali na podium Mistrzostw Europy w 2019, 2021 i 2023 roku. Mecz Polska-Francja o 21:00. Relacje na antenie RMF FM. Sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca. Rozpoczęła się jesień, a za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i na kolejny sezon.
21: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
22: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
23: To zależy, kto co ma na działce. Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam się nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. Bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
16: To trzymamy kciuki, aby wszystko się udało. A z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Tu Radio RMF 24.
15: Mateusz Bożek, wielkie dzięki za fakty RMF FM, ale zanim zaczniemy rozgrzewać kciuki przed meczem o złoto siatkarskiego Euro Polska-Francja, to o 21:00 przypomnę, to już za chwilę Warszawa, tam powstaje pierwszy parking z funkcją schronienia. Powiem również o szczepieniach przeciwko koronawirusowi, ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: schronu. Dzisiaj natomiast mamy współczesne apartamentowce, one mają już te parkingi podziemne, nie mają schronów, no i stąd ta konieczność budowy takich podziemnych parkingów z tą dodatkową funkcją. Burmistrz Ursynowa Robert Kępa chce zamieniać w dzielnice takie nadziemne parkingi w podziemne, no i tak miałyby być one wyposażone.
1: My chcielibyśmy, i takie mamy tutaj założenia z Wydziałem Infrastruktury, żeby to były parkingi w momencie, kiedy będą służyły jako miejsce schronienia, które są de facto samowystarczalne, czyli mówimy też o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych. No więc tutaj przede wszystkim pompy ciepła, fotowoltaika i to są też takie rozwiązania, które pozwolą zarówno pozyskiwać środki na przykład NFOŚ-owskie dotyczące poprawy efektywności energetycznej, dotyczące pozyskiwania środków w ramach tych programów dotyczących czystego powietrza, więc nie tylko będziemy zwracali się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie tylko będziemy angażowali te środki własne Miasta Stołecznego Warszawy, ale też przewidujemy pozyskiwanie środków, które zwłaszcza w tym zakresie dostarczenia energii, które to będą środki pozyskiwane całkowicie zewnętrzne.
0: To jednak na razie jest etap przygotowań. Dzielnica wciąż szuka pieniędzy na realizację tych inwestycji. Jak słyszeliśmy, chce korzystać zarówno ze środków miasta, ale też programów rządowych i funduszy zewnętrznych. Mhm.
2: Michale, a kiedy takie parkingi mogłyby powstać?
0: No i tu w zasadzie odpowiedź na to pytanie poniekąd dotyczy pieniędzy, bo jeśli finansowanie zostanie zapewnione, no to pierwszy z takich parkingów mógłby powstać już za mniej więcej 4 lata, mówi się o roku 2030. Dzielnica na razie nie zamierza czekać na decyzje dotyczące finansowania. Już teraz analizuje możliwość budowy kolejnych takich obiektów. Jeden z nich jest planowany przy ulicy Pileckiego, to jest blisko Areny Ursynów, tam odbywają się duże imprezy sportowe. No, akurat w tym przypadku problemem są kwestie własnościowe. To zawsze trwa w przypadku wszystkich samorządów, więc dzielnica teraz tym się zajmuje. Poza tym Ursynów ma już też przygotowanych kilka takich lokalizacji. To są 4 dotyczące placówek oświatowych, gdzie też mogłyby powstać takie parkingi podziemne z funkcją schronienia. No i podobny plan dotyczy też Ursynoteki. To jest dzielnicowa biblioteka, którą czeka remont. No i przy tej okazji mogłyby powstać także takie miejsca schronienia. Jak burmistrz wylicza, na te wszystkie inwestycje potrzeba tak około 90 milionów złotych. No to są ogromne pieniądze, no na pewno znacząco przewyższające możliwości budżetowe dzielnicy, więc bez takiej pomocy z zewnątrz no na pewno nie ma szans, żeby dzielnica sama to sfinansowała. No ale wydaje się, że czekać nie ma co, bo słyszymy ostatnio o tym, no i to chyba coraz częściej, że zagrożenie ze wschodu jest coraz bardziej realne i bliższe niż kiedykolwiek wcześniej.
2: O czym dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: A czy w Krakowie powstaną takie parkingi, takie miejsca schronienia? O tym między innymi już za chwilę. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Trwa popołudniowy program w radiu RMF 24. Z 9-miesięcznym opóźnieniem dziś rano w Krakowie tramwaje pojechały do Mistrzejowic. Zakończyła się jedna z największych inwestycji w stolicy Małopolski w ostatnich latach. Nowa trasa ma 4,5 km i częściowo poprowadzona została w tunelu. Wrażenia pierwszych pasażerów sprawdzał dziś rano nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Posłuchajmy.
1: No, trochę się opóźniło, ale no to tak już bywa.
2: Ale jechałyście tunelem?
1: Tak.
2: I jak?
3: Bezproblemowo?
1: Ciemno, ale super.
2: Czy taka linia była potrzebna tutaj do Mistrzejowic?
1: Bardzo. Z dworca głównego bardzo. Uważam, tak, że 20 minut bez korków, bez stania, czekania. Super.
4: Ja jestem motorniczym, jeżdżę nowymi liniami, żeby poniedziałek wiedzieć, którędy wozić mieszkańców naszego pięknego miasta.
2: Ale trafiłem, no to dobra. Dobra, czyli już pan się przejechał, czy to będzie pierwsza przejażdżka?
4: No na razie się przejechałem od Ronda Mogilskiego tutaj.
2: Do pętli w Mistrzejowicach.
4: Tak, dokładnie. I teraz wsiądę sobie w 16, zobaczę jak jedzie 16 i wrócę sobie czymś do domu, jeszcze nie wiem czym.
2: Szalona sobota. No to jak wrażenia? Telepało, nie telepało, proste tory. Nie wiem, nie jestem specjalistą, więc pytam specjalistę o wrażenia.
4: Ja też specjalistą nie jestem, bo motorniczym jestem od niedawna, ale troszkę jeszcze telepię. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
2: Okej, dobra. A w tunelu się jeździ inaczej tramwajem?
4: Nie, jest inna sygnalizacja tylko.
2: Czy tramwaj do Mistrzejowic był potrzebny?
5: No myślę, że bardzo fajna trasa. Mam na myśli na przykład Piastu. My mamy teraz bardzo fajne połączenie tutaj z Mistrzejowicami, no i z Parkiem Wodnym. Myślę, że super.
0: Życzymy zatem, żeby nie telepało, jak to słyszeliśmy w tym materiale, który zrobił dla nas Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter, a za tramwaj do Mistrzejowic i 20-letnie utrzymanie linii Kraków zapłaci niecałe 2 miliardy złotych. W Radiu RMF 24 już za chwilę temat zdrowia, czy gdzie i za ile będziemy się szczepić przeciwko koronawirusowi.
6: Radio RMF 24.
7: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
16: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
15: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
16: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
15: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
17: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
23: Po reklamie.
24: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w sobotnie popołudnie w radiu RMF 24. A teraz w naszym programie przypominamy, że tuż przed weekendem ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi. Podawany jest nowy, zaktualizowany preparat, dopasowany do aktualnych mutacji wirusa. W tym sezonie jest ważna zmiana. Nie ma e-skierowań. Zapisywać można się bezpośrednio w przychodniach i w wybranych aptekach. A nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
1: W dniu wczorajszym dotarły do nas szczepionki na nowy sezon 26-27.
2: To jest duży zapas, który już jest?
1: No, my w tej chwili zabezpieczyliśmy się, patrząc na poprzedni rok. W ubiegłym roku przez tydzień zeszło nam 500 szczepionek, więc w tym roku mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
2: A zapisów ile?
1: No, zapisów jest niestety zmiana systemu, nie ma skierowań, system rejestracji nie ruszył jeszcze, w związku z czym zapisujemy pacjentów osobiście w aptece na tak zwany zeszyt.
2: Ilu pacjentów już się zapisało?
1: No, w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów, ale to jest i tak bardzo mała ilość w porównaniu z tym, co byśmy mogły zaszczepić i co by mogło być wykorzystane.
2: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść i zgłosić się niemal z ulicy?
1: Tak, można przyjść, bo jak dzwonię do pacjentów i ich informuję, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić. W tej chwili są już szczepionki, są miejsca i zapraszamy do szczepień.
2: Trzeba przyjść i pytać o wolny termin?
1: Trzeba przyjść, zapisać się na wolny termin, których w tej chwili jest dużo.
2: Cała procedura wygląda tak jak w poprzednich latach?
1: Tak, przychodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy, na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie. Możemy wykonać również od ręki.
2: Wypełniamy ankietę wcześniej i czekamy po szczepieniu?
1: Po szczepieniu zawsze jest procedura, by poczekać to około 15 minut.
2: Długo musieli Państwo czekać na wolny termin?
3: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki i zaprosiła.
2: I powiedziała, że są szczepionki już?
3: Są szczepionki i jaki termin nam pasuje, taki może nam zapisać.
2: I dzisiaj pierwszy wolny?
3: Dzisiaj pierwszy wolny.
2: Państwo zaszczepili się przeciwko koronawirusowi i nie tylko?
3: Tak, koronawirusowi, grypie, krztuścowi, błonnicy, tężcowi.
2: Wszystko w czasie jednej wizyty?
3: Wszystko w czasie jednej wizyty.
2: Ile trwała cała procedura, gdy Państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
3: Moment. Ankieta, zapłata, rejestracja, 20 minut.
2: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
3: Która, nie wiem, piąta, może szósta, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień.
0: No, w najbliższy wtorek ruszą szczepienia przeciwko koronawirusowi wśród dzieci. Tu Radio RMF 24 i nasz weekendowy program. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. I już za chwilę temat, który budzi emocje, temat kontrowersyjny, czyli przywrócenie dostaw gazu z Rosji.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, że jest pewien, iż od poniedziałku aneks do dwustronnej umowy gazowej zostanie przedłużony, a Serbia nadal będzie korzystać z niskiej ceny rosyjskiego gazu. Vučić w nagraniu na swoim profilu na Instagramie przypomniał, że dotychczasowy aneks do umowy gazowej wygasa za kilka dni. Jak przypomniał, chodzi o około 318 euro za 1000 metrów sześciennych gazu, podczas gdy dziś na rynku cena ta wynosi ponad 2,5 raza więcej, prawie 870 euro. Serbski przywódca dodał, że podczas długiej godzinnej rozmowy poruszono szereg tematów, m.in. stosunki dwustronne, sytuację w regionie, konflikt w Ukrainie, a także wszelkie inne kwestie istotne dla Serbii i dla Rosji. Z kolei rosyjskie media państwowe podały, że tematem rozmowy były kwestie rozwoju współpracy strategicznej w energetyce, w tym dostaw gazu do Serbii, w sektorze naftowym, transporcie i ochronie zdrowia. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o godzinie 16. A już za chwilę program Taka Ameryka, na który zapraszam w imieniu Lidii Krawczuk.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Spotykamy się, pracujemy razem, bo tego wymaga zespół, bo to jest dla zespołu dobre, ale nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest, no to nie będziemy kłamać, że wiesz, no po tylu latach zbiera się dużo różnych, wiesz, sytuacji, które wymagają wyjaśnienia, dotarcia.
1: Tym razem moim gościem był Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kuba Śliwiński zaprasza.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Po reklamie.
12: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Taka Ameryka i Lidia Krawczuk, a teraz Fakty i Mateusz Bożek. Jest 16.
17: Witam, zapraszamy. Zaczynamy od tragicznych wieści z Pomorza. Nie żyje 3-letnie dziecko przygniecione przez samochód. W Faktach również Kraków, który jutro wybierze nowego prezydenta. Od północy trwa cisza wyborcza. W Toruniu z kolei dziś Grand Prix w żużlu. Bartosz Zmarzlik z szansą na 7. tytuł Mistrza Świata. Tragiczny wypadek w Kościerzynie na Pomorzu. Nie żyje 3-letnie dziecko, które zostało przygniecione w garażu przez samochód. Spod auta wyciągnęła go rodzina. Mimo udzielonej pomocy życia malucha nie udało się uratować. Na miejscu śledczy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Wrocławia. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który w czwartek w Kraśniku Górnym koło Bolesławca na Dolnym Śląsku postrzelił policjanta. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. 33-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza oraz nielegalne posiadanie broni. Jednak pierwszy z tych zarzutów zostanie zmieniony przez prokuraturę na zarzut zabójstwa, co zagrożone jest karą dożywocia. Do tragedii doszło, gdy policjanci prowadzili działania na jednej z posesji w Kraśniku Górnym w sprawie mężczyzny podejrzanego o kradzieże.
20: Tym żyje Kraków.
17: Mieszkańcy Krakowa jutro pójdą do urny. Zbliżają się przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolskim. Od północy cisza wyborcza, trwają też przygotowania do krakowskiego wieczoru wyborczego. Ze mną w studiu Faktów gospodarz jutrzejszego programu
21: Piotr Salak. Dzień dobry.
17: Czy wszystko już gotowe?
21: No prawie. Jeszcze kilkadziesiąt godzin zostało. Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF 24. Jutro o 20:00, kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych, 20:45. Zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie słychać, ale też będzie nas widać w naszych kanałach internetowych. Oczywiście reporterzy w sztabach, goście na Kopcu Kościuszki, politycy, ale nie tylko. Obiecali nam też spotkanie m.in. aktor Mateusz Janicki czy przedsiębiorca Rafał Sonik. Ludzie, którym sprawy Krakowa bliskie są sercu. To wszystko będziemy realizować we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków Wybiera już od 19:10, także polecamy się.
17: Bartosz Zmarzlik z szansą na zdobycie 7. tytułu Mistrza Świata w żużlu. Przed wieczornym Grand Prix w Toruniu dzięki świetnemu występowi w sprincie Zmarzlik odzyskał pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Na miejscu jest już nasz wysłannik na zawody Cezary Dziwiszek. Czarku, co wydarzyło się w zasadzie w sprincie?
22: Dzień dobry. Bartosz Zmarzlik jako jedyny z trzech zawodników walczących o tytuł indywidualnego Mistrza Świata awansował do finału sprintu. Niespodziewanie dotychczasowy lider Robert Lambert i trzeci w generalce Australijczyk Brady Kurtz odpadli w eliminacjach. Finał sprintu wygrał Dominik Kubera, a Zmarzlik był drugi i zdobył 3 punkty do klasyfikacji generalnej. Ma więc teraz 2 oczka przewagi nad Robertem Lambertem, 5 nad Bradym Kurtzem i w wieczornym Grand Prix wystąpi w żółtym plastronie lidera. Zmarzlik może dziś zostać pierwszym w historii żużlowcem, który został indywidualnym mistrzem świata 7-krotnie. Oto toczy się gra. Z Torunia Cezary Dziwiszek.
17: Na drzewach coraz więcej kolorowych liści, na plażach zdecydowanie więcej miejsca, a morze spokojne. Tak prezentuje się jesień w Sopocie.
23: Cudownie, pogoda piękna, słońce coraz większe. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Taki miesiąc wybrałyśmy, żeby właśnie trochę jesieni poczuć, pożegnać lato.
24: To wie pan, to jest tak 3 w 1, taniej, chłodniej i luźniej.
25: Wczoraj było ciepło, a dzisiaj jest chłodniej.
26: Czyli to jest taki bardziej jesienny spacer.
25: I oto przychodzimy tu przyjechali z Zakopanego.
26: A co najbardziej się podoba tutaj w Sopocie?
25: My jesteśmy tu już od 60 lat, jeździmy. Takie górale jesteśmy sopockie.
26: No. To co przyciąga panią do Sopotu?
27: Relaks, morze, powietrze.
26: I chyba ten krzyk mew.
27: I chyba też krzyk mew.
25: To one są już znajome.
17: Usłyszał na plaży nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłomski. W tej chwili w Sopocie słońce około 18 stopni na termometrach. Z takiej pogody aż żal nie skorzystać.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Radio RMF 24.
30: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu, no i za nami dzień wielkiej dyplomacji. Światowi przywódcy zjechali do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ, ale uwaga szybko przeniosła się tutaj, do Waszyngtonu. Dlatego, że Donald Trump przyjmował prezydenta Chin Xi Jinpinga i była też kolejna odsłona wojny Trumpa z mediami. Co jeszcze? Mark Zuckerberg odpowiada na pytanie, czy AI może nas zabić, a także czym martwią się banki w kontekście sztucznej inteligencji. Zapraszam do 18:00. Zaczynamy.

0: Mamy sobotę, 26 dzień września w Radiu RMF 24 i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu, przypominam. Przez kilka dni Nowy Jork był pełen prezydentów, dyplomatów i kolumn samochodów na sygnale. No i był też miastem bardzo uciążliwych korków. Trwało zgromadzenie ogólne ONZ, Donald Trump też tam był, przemawiał i spotykał się ze światowymi przywódcami, ale Xi Jinping Nowy Jork ominął. Prezydent Chin przyleciał prosto do Waszyngtonu, prosto na spotkanie z Donaldem Trumpem. Kiedy był w Stanach Zjednoczonych 10 lat temu, to przypomnę Wam, że spotkał się z Barackiem Obamą. Oczywiście był w Białym Domu, była oficjalna kolacja na jego cześć, ale wtedy wystąpił też na forum ONZ-u. Tym razem tego nie zrobił. 3 dni rozmów Trumpa i Xi Jinpinga nie przyniosły wielkiego przełomu. Trump zapowiadał rozmowę o sztucznej inteligencji, żadnego porozumienia nie ogłoszono. Nie było też wielkiego nowego porozumienia gospodarczego. Po spotkaniu obaj prezydenci przede wszystkim zapowiedzieli, że wkrótce spotkają się ponownie. Donald Trump i Xi Jinping zakończyli rozmowę w dość nietypowym miejscu. Obaj prezydenci pojechali do archiwów narodowych tutaj w Waszyngtonie, gdzie oglądali oryginały najważniejszych dokumentów w historii Stanów Zjednoczonych. Oglądali deklaracje niepodległości, konstytucję i karty praw. No i wcześniej też wypili herbatkę w Białym Domu i na tym właściwie zakończyła się ta wizyta, podczas której znacznie więcej było osobistej dyplomacji między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Chin niż wielkich nowych porozumień. No ale dziennikarze pytali Donalda Trumpa między innymi o Iran. Czy w czasie rozmów z prezydentem Xi rozmawiał pan o wojnie z Iranem? Tak rozmawialiśmy. Czy uważa pan, że uda się osiągnąć postęp w sprawie cieśniny Ormus? Myślę, że pójdzie nam świetnie. Tyle odparł Donald Trump. We wpisie w mediach społecznościowych już po wizycie Donald Trump stwierdził, że jego spotkanie z Xi było bardzo produktywne. Opisał je jako spotkanie przyjaźni, siły i sukcesu zarówno dla Chin, jak i dla Stanów Zjednoczonych. A za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego zabrakło kamer największych amerykańskich telewizji w czasie powitania prezydenta Chin w Waszyngtonie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24, którego w tej chwili słuchacie, kontynuujemy wątek wizyty chińskiego przywódcy w stolicy USA i chcę wam teraz opowiedzieć o tym, że wizyta prezydenta Chin tutaj w Waszyngtonie zaczęła się bez kamer największych amerykańskich telewizji. Kiedy w środę Xi Jinping wylądował w bazie Andrews pod Waszyngtonem, telewizje ABC, CBS, NBC i Fox News bojkotowały wspólną obsługę wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa. Solidaryzowały się w ten sposób CNN, MS Now oraz portalem Politico, którym prezydent odebrał dostęp do Białego Domu. Trump zarzuca tym redakcjom publikowanie fake newsów. One pozwały jego administrację. I właśnie w czasie wizyty Xi Jinpinga sędzia federalny zablokował decyzję Trumpa. Nakazał na 14 dni przywrócić dziennikarzom dostęp do Białego Domu. Nie obyło się bez kolejnych problemów. Już po wyroku część dziennikarzy nadal miała problem z wejściem do Białego Domu. Wieczorem telewizje CNN i MS Now nie zostały dopuszczone do powitania Xi przed uroczystą kolacją, którą wydawał Trump na cześć swoich chińskich gości. Trump twierdził później, że stacje same nie chciały pokazać wydarzenia. Redakcje odpowiadały: nasi ludzie nie zostali wpuszczeni. Bojkot już się zakończył. Telewizje wróciły do wspólnej obsługi prezydenta. Na koniec, jak mówiłam kilka chwil temu, Donald Trump i Xi Jinping pojechali do archiwów narodowych tutaj w Waszyngtonie oglądać m.in. amerykańską konstytucję, ale obraz dla wszystkich największych telewizji zapewniała CNN, stacja, którą Donald Trump kilka dni wcześniej wyrzucił z Białego Domu. Sprawa w sądzie jednak trwa. Na razie, przypomnę, sędzia przywrócił dostęp trzem redakcjom do Białego Domu tylko na 2 tygodnie. Także zobaczymy, co będzie dalej. Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk, prosto z Waszyngtonu. A po krótkiej przerwie zmienimy temat. Czy sztuczna inteligencja może nas zabić? Takie pytanie dostał Mark Zuckerberg. Posłuchamy, co odpowiedział.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
1: Taka Ameryka w Radiu RMF24. Lidia Krawczuk sprawdza, co słychać za oceanem.

0: W ostatnich tygodniach dużo mówi się o sztucznej inteligencji i potencjalnych zagrożeniach i o tym teraz chcę porozmawiać w radiu RMF24. Mark Zuckerberg chce, byśmy nosili sztuczną inteligencję na nosie. Szef Mety zaprezentował nowe inteligentne okulary i przekonuje, że w przyszłości większość z nas będzie korzystać z osobistego asystenta AI, który zobaczy to, co my widzimy, usłyszy to, co my słyszymy i będzie podpowiadał nam, co zrobić. Ale im więcej taki asystent będzie o nas wiedział, tym więcej pojawia się pytań o prywatność i bezpieczeństwo. Meta pokazała ostatnio m.in. nowe okulary Ray-Ban, w tym model bez kamery przeznaczony do obsługi głosowej. A sam Zuckerberg udzielił wywiadu Jenie Stern, która prowadzi kanał New Things.
1: Is AI gonna kill us?
0: Czy sztuczna inteligencja nas zabije? Takie pytanie usłyszał na początek. Cóż, myślę, że jeśli wszyscy dobrze wykonamy swoją pracę i będziemy postępować odpowiedzialnie, to nie. Jestem dość optymistycznie nastawiony. Wierzę, że przyszłość będzie bardzo dobra dla nas wszystkich. Słyszymy wiele katastroficznych wypowiedzi na ten temat. Moim zdaniem kilka laboratoriów pracuje obecnie nad stworzeniem zaawansowanej sztucznej inteligencji. I nie sądzę, żebyśmy potrzebowali jakiejś ogólnobranżowej koordynacji, żeby tego nie zepsuć. Uważam, że każde laboratorium powinno po prostu dać sobie odpowiednio dużo czasu. Kiedy pojawiają się problemy, trzeba poświęcić tyle czasu, ile potrzeba, żeby upewnić się, że dalsze prace są prowadzone bezpiecznie. Tyle Mark Zuckerberg. W przypadku okularów Mety pytania są już bardzo konkretne. Urządzenia wyposażone w kamery mogą nagrywać osoby, które nie wiedzą, że są filmowane. Pojawiły się też doniesienia o użytkownikach, którzy modyfikowali okulary, aby ukryć sygnalizację nagrywania. Meta wprowadza zabezpieczenia, ale problem nie znika. A my pozostaniemy jeszcze przy temacie AI, ale tym razem o tym, co martwi banki w kontekście sztucznej inteligencji. I o tym za chwilę w Radiu RMF24 w programie Taka Ameryka.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.

0: Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24. Program, który, przypominam, powstaje w Waszyngtonie. Przed chwilą mówiłam Wam o sztucznej inteligencji i o okularach, które zaprezentowała ostatnio Meta. Ale teraz chcę porozmawiać o czymś innym, bo sztuczna inteligencja może już nie tylko znaleźć nam produkt w internecie, ale także go zamówić i zapłacić za zakupy. Firmy technologiczne, jak wiemy, rozwijają takich wirtualnych asystentów, ale największe banki ostrzegają, że zabezpieczenia przed oszustwami nie nadążają za tą technologią. Bank of America, Capital One, czyli to są amerykańskie banki, ING oraz banki z Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii opublikowały wspólny raport i zwracają w nim uwagę, że klienci nie wiedzą, czy sztuczna inteligencja zawsze będzie działać w ich interesie. Obawiają się, że kupi niewłaściwy produkt, wyda za dużo pieniędzy albo padnie ofiarą oszustwa. Zagrożenie nie kończy się na tych nietrafionych zakupach. Taki asystent może pobrać dane naszej karty i przekazać do zewnętrznego sklepu. Może też wybrać sposób płatności, który zapewnia klientowi mniejszą ochronę. Oszuści mogą z kolei podszywać się zarówno pod sklepy, jak i pod samych asystentów AI. A jeśli pieniądze znikną, to co? Banki przyznają, że nie ma dziś jasnych zasad określających, kto powinien odpowiadać za właśnie taką transakcję. Klient może zostać odesłany od banku do sklepu, a stamtąd do firmy, która stworzyła asystenta. Zakupy za pomocą sztucznej inteligencji stają się jednak coraz popularniejsze. Banki chcą więc nowych zasad. Klient powinien być informowany, kiedy w transakcji uczestniczy sztuczna inteligencja, wiedzieć, w jaki sposób podejmuje ona decyzje i mieć pewność, że jego dane są chronione. Zapowiadają przedstawienie swoich propozycji regulatorom. A my powoli zbliżamy się do 17:00, niebawem w Radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich kontynuujemy Taką Amerykę i zaczniemy od kapitana Saliego, tego od cudu na rzece Hudson. Kapitan udzielił ostatnio pierwszego wywiadu od diagnozy, że choruje na Alzheimera.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
10: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
13: Witam i zapraszam ponownie. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S12 na Lubelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. 4 żołnierzy NATO rannych podczas manewrów na Łotwie. Wszyscy trafili do szpitala, jeden z nich poważnie ucierpiał. W faktach odliczamy też ostatnie godziny do finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Celem Polaków obrona tytułu. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S12 między węzłami Lublin, Felin i Świdnik. Zderzyły się tam dwie osobówki, ciężarówka i auto dostawcze. Jezdnia w stronę Zamościa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas manewrów wojsk NATO na Łotwie. Jak informują łotewskie siły zbrojne, wczoraj po południu pojazd przewożący żołnierzy został przypadkowo ostrzelany. Włosi zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Lekarze informują, że życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko wszczęło dochodzenie, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Bezprecedensowe wydarzenie religijne w Paryżu. Tak francuskie media komentują fakt, że jak szacują obserwatorzy, blisko 800 tysięcy osób wzięło udział w gigantycznej plenerowej mszy koło pól elizejskich. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF Markiem Gładyszem. Marku, co w tej chwili dzieje się w centrum Paryża?
14: Nieprzebrane tłumy wiernych stopniowo opuszczają Wielki Plac Zgody, gdzie znajdował się olbrzymi ołtarz i całe pola elizejskie, które wprost pękały w szwach. Może to jednak trwać bardzo długo, bo zebrało się tam jakby nie było prawie 800 tysięcy wiernych. Wszystko jednak było świetnie zorganizowane. Na przykład miejsca, gdzie można było przyjąć komunię, były z daleka widoczne dzięki trzymanym przez wolontariuszy białym parasolom. To było niezwykłe. Tłumy zebrały się w duchu miłości i międzyludzkiej solidarności. To był moment szczęścia, tym bardziej, że było wyjątkowo dużo młodzieży, tłumaczy mi wzruszona młoda paryżanka. W swojej homilii Leon XIV wezwał wiernych i poświęcili swoje życie prawdzie, miłości bliźniego i dążeniu do pokoju. Z paryskich pól elizejskich Marek Gładysz.
13: Dodajmy, że oprawę muzyczną mszy świętej powierzono m.in. polskiemu organiście Karolowi Mosakowskiemu.
15: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
13: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w północno-zachodniej Polsce. Alerty będą obowiązywać od 23 do jutrzejszego poranka. Gęsta mgła ograniczająca widoczność nawet do 200 metrów może pojawić się w rejonie Szczecina, Koszalina, Trójmiasta, Grudziądza i Bydgoszczy. Po 9 miesiącach opóźnienia w Krakowie dziś rano ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów pozytywne.
16: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
17: Bo właśnie przejechaliście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
18: Super, bardzo krótko, bez korków.
17: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
19: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji pracy wyborczej.
17: No to jak wrażenia?
19: Super.
20: Troszkę jeszcze te lepiej. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
19: Nie ten Kraków, co człowiek zna. I te okolice.
13: Te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata. W Mediolanie rozpoczyna się mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pojedynek Słowenii z Finlandią. A na finał z udziałem Polaków musimy poczekać jeszcze 4 godziny. O 21:00 w finale biało-czerwoni zagrają z Francuzami. W Mediolanie jest Patryk Serwański. Patryku, naszym celem jest obrona tytułu. A komu udało się to ostatnio zrobić?
21: Dzień dobry. Reprezentacja Włoch, ale bohaterowie tamtych czasów to już częściowo panowie po 50. Italia wygrywała mistrzostwa w 2003 i 2005 roku. 23 lata temu w składzie był jeszcze Andrea Gia. Ani dziś to trener reprezentacji Francji. Z Nikolą Grbiczem wielokrotnie rywalizowali jako zawodnicy w klubowej i reprezentacyjnej siatkówce. Grbicz, przypomnę, z naszą kadrą pracuje od 2022 roku. Zdobył z nią już 9 medali. Ten 10 właściwie już ma. Pytanie tylko z jakiego kruszcu. Marzenia i cel są oczywiście znane.
22: Mamy medal, natomiast chcemy więcej. Chcemy zdobyć złoto. Mam nadzieję, że nam się to uda.
21: Tak mówił wczoraj nasz rozgrywający Marcin Komenda. Z Mediolaną Patryk Serwański.
13: A o tym, jak przebiega mecz Polska-Francja, na pewno usłyszycie w wieczornym faktach RMF FM.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Dzień dobry raz jeszcze. To jest Taka Ameryka w radiu RMF 24. Program prosto z Waszyngtonu. A już za chwilę pilot, który 17 lat temu lądował na rzece Hudson w Nowym Jorku, a teraz jego pierwszy wywiad po zdiagnozowaniu u niego rok temu choroby Alzheimera. Porozmawiamy o badaniu krwi, które może wykrywać ponad 50 rodzajów nowotworów i o sporze wokół jego skuteczności. Co jeszcze? Melania Trump zapowiada kolejny dokument o sobie oraz psy w Nowym Jorku. Zapraszam do 18:00.

0: W Radiu RMF24 mam teraz do Was takie pytanie. Czy pamiętacie słynne lądowanie na rzece Hudson w Nowym Jorku? No ja pamiętam to lądowanie bardzo dobrze, chociaż to był rok 2009. Kapitan Sullenberger, znany na całym świecie jako Sully, przeszedł do historii, gdy pilotowany przez niego Airbus A320 zderzył się ze stadem ptaków tuż po starcie z nowojorskiego lotniska LaGuardia. Oba silniki straciły moce. No i Sullenberger podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu właśnie na rzece Hudson. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi, przypominam, przeżyli 155 osób. Wydarzenie nazwano cudem na Hudsonie, a historię pilota zekranizował Clint Eastwood w filmie Sully. Główną rolę zagrał Tom Hanks. Dziś 75-letni kapitan Sully mierzy się z zupełnie innym wyzwaniem – z chorobą Alzheimera. I wspólnie z żoną, Lori, opowiedzieli o tym w pierwszym wywiadzie dla telewizji ABC w programie Good Morning America. Chorobę zdiagnozowano rok temu. Początkowo, jak wiele rodzin, nie zamierzaliśmy nikomu o tym mówić, ale pewnego dnia powiedziałam Sully'emu: to choroba, a nie skaza na charakterze. Myślę, że powinniśmy mówić o tym bardziej otwarcie. Może wtedy inni też będą mogli zrobić to samo, mówiła żona kapitana Sully'ego, Lori. On sam przyznał: towarzyszyły nam wszystkie te emocje. Szok, złość, dlaczego? Dlaczego ja? Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłem, było to, że coraz trudniej przychodziło mi przypominanie sobie imion ludzi, nawet tych, których znaliśmy. I nadal mam z tym problem. Po prostu zapominałem o rzeczach, o których normalnie bym nie zapomniał. Albo powtarzałem się, nie zdając sobie sprawy, że mówiłem dokładnie to samo godzinę wcześniej. Zacząłem też codziennie zaglądać do kalendarza, żeby pamiętać o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach. Kapitan Sullenberger otrzymuje obecnie comiesięczne leczenie w postaci wlewów dożylnych. Terapia ma spowolnić postęp choroby, ale nie można jej zatrzymać. Pilot podkreśla, jak ważne jest wczesne rozpoznanie Alzheimera, ponieważ daje pacjentom więcej możliwości leczenia. W wywiadzie padło też pytanie o jego największą obawę związaną z przyszłością. Sully odpowiedział, że boi się, iż jest to jego, jak się wyraził, ostatni lot. Ale, jak mówił, jeśli tak ma być, zamierzam wykorzystać go do końca. Za chwilę w Radiu RMF24 jeden test krwi, ponad 50 rodzajów nowotworów i ważna decyzja, przed którą stoi amerykańska FDA.
1: Radio RMF24.

0: Jedno pobranie krwi i możliwość wykrycia ponad 50 rodzajów nowotworów, zanim pojawią się pierwsze objawy. No brzmi jak przełom w medycynie i o tym teraz porozmawiamy w Radiu RMF24. W Stanach Zjednoczonych trwa jednak spór o skuteczność testu Gelari. The Washington Post napisał, że panel ekspertów Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, czyli FDA, opowiedział się za dopuszczeniem go do użytku. Ale decyzja zapadła niewielką przewagą głosów, a część lekarzy ostrzega, że wciąż nie ma wystarczających dowodów na skuteczność tego badania. Gelari jest dostępny w USA od 2021 roku. Kosztuje niemal $1000 i pozwala wykrywać we krwi fragmenty DNA, które mogą świadczyć o obecności nowotworu. Producent przekonuje, że badanie może pomóc w rozpoznaniu m.in. raka żołądka, pęcherza moczowego, jelita grubego czy piersi. Problem w tym, że wyniki dużego badania prowadzonego w Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 140 tysięcy osób nie potwierdziły, że stosowanie testu istotnie zmniejsza liczbę późnych rozpoznań 12 analizowanych nowotworów. A to właśnie był główny cel badania. W czasie posiedzenia eksperci FDA byli podzieleni. 6 uznało test za skuteczny, 4 było przeciw. Wszyscy zgodzili się natomiast, że jest bezpieczny. Ostateczna decyzja należy teraz do samej agencji. Lekarze zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Gelari może dodawać wyniki fałszywie dodatnie, prowadząc do niepotrzebnych badań i stresu. Może też nie wykryć istniejącego nowotworu, a pacjent, który otrzyma wynik negatywny, może błędnie uznać, że jest zdrowy i zrezygnować z kolonoskopii czy mamografii. Producent proponuje, by test był przeznaczony dla osób po 50 i stanowił uzupełnienie, a nie zamiennik dotychczasowych badań przesiewowych. FDA ma podjąć ostateczną decyzję w najbliższych miesiącach. Jej zgoda mogłaby otworzyć drogę do refundacji badania przez amerykańskie ubezpieczenia zdrowotne. Na razie jednak nie udowodniono, że wykonanie testu Gelari zmniejsza ryzyko śmierci z powodu nowotworu. Słuchacie takiej Ameryki w Radiu RMF24, a za moment Melania Trump, pierwsza dama, zapowiedziała kolejny film o sobie.
1: Radio RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
3: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
4: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
5: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
3: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
6: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24. Już jutro po 20:00.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
21: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
29: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
30: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
29: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Po reklamie.
31: Tym żyją mieszkańcy USA. Taka Ameryka w radiu RMF 24.

Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24, program, który powstaje w Waszyngtonie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że sobota upływa Wam przyjemnie. Melania Trump najwyraźniej uznała, że jeden film o niej samej to za mało. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych zapowiedziała dwuczęściowy serial dokumentalny, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. Poprzedni film został fatalnie przyjęty, przypomnę tutaj, przez amerykańskich krytyków. W styczniu do kin trafił dokument Melania, zresztą rozmawialiśmy tutaj o nim w programie Taka Ameryka w Radiu RMF24. To film pokazujący 20 dni poprzedzających drugą inaugurację Donalda Trumpa. Kamery towarzyszyły jego żonie w czasie przygotowań do powrotu do Białego Domu. Amazon zapłacił za prawa do filmu 40 milionów dolarów, a kolejne 35 milionów dolarów miał przeznaczyć na promocję. No, a produkcja zarobiła w kinach na całym świecie niespełna 17 milionów dolarów. Teraz Melania zapowiada ciąg dalszy. Już wcześniej zapowiedziała, ale teraz już tak oficjalnie w rozmowie z telewizją Fox News opowiedziała, czego można się spodziewać. To będzie coś zupełnie innego niż film. Będzie więcej rozmów ze mną, takich w cztery oczy. Kiedy podróżowałam i kręciliśmy zdjęcia, reżyser zadawał mi pytania. Odpowiem na kilka bardzo osobistych pytań, a ludzie usłyszą rzeczy, o których nigdy wcześniej nie mówiłam. To całkiem ekscytujące. Będzie to dwuczęściowy serial. Premiera już niedługo, może w listopadzie. Nie mamy jeszcze dokładnej daty. Tak mówiła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. No i zapowiedź natychmiast podchwyciły oczywiście amerykańskie programy satyryczne, między innymi The Daily Show. Prowadząca Desi Lyric zaczęła od żartu, że ma świetną wiadomość dla wszystkich, którzy po wyjściu z kina pomyśleli, że chcieliby oglądać Melanię jeszcze przez 2 godziny, a potem zwróciła się bezpośrednio do pierwszej damy, mówiąc, że nikt nie prosił o kolejny dokument o niej. A za chwilę Nowy Jork. Były perły, wymyślne kostiumy, a nawet jazda na deskorolce, tyle że gwiazdami tej parady były psy. Słuchacie radia RMF24.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic.

0: Pik za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: Taka Ameryka w radiu RMF 24.

0: To Radio RMF 24 i program Taka Ameryka. Mamy sobotni i wczesny wieczór i teraz porozmawiamy o psach. W Nowym Jorku żyje szacunkowo 500 000 psów i choć to miasto drapaczych chmur, zatłoczonych ulic i niewielkich mieszkań, dla czworonogów znalazło się tu całkiem sporo miejsca. Mają swoje wybiegi, specjalne godziny w parkach, a nawet własne muzeum. Nowojorczycy potrafią też wydać fortunę na swoje pupile. Kupują im ubranka, biżuterię, wożą je w specjalnych wózkach, a kiedy przychodzi okazja, chętnie pokazują je całemu światu. Tak ostatnio było w Bryant Parku na Manhattanie, gdzie zorganizowano wielką psią paradę. Były więc psy w perłach, pies przebrany za sushi, a nawet pies, który jeździł na deskorolce. To świetne wydarzenie, szczególnie dla Nowojorczyków. Każdy ma psa, który siedzi w mieszkaniu. To doskonała okazja, żeby wszyscy wyszli, poznali innych ludzi z psami, żeby ich psy też mogły się poznać, żeby wszyscy dobrze się bawili, wyszli na słońce i nacieszyli się parkiem, mówi mieszkaniec Nowego Jorku. Z analiz wynika, że nowojorscy właściciele psów wydają na swoje pupile astronomiczne kwoty. Z powodu ogromnych kosztów weterynaryjnych Nowy Jork bywa wręcz klasyfikowany jako najdroższy stan do życia ze zwierzęciem. No myślę, że w Waszyngtonie też nie jest tanio. Co ciekawe, badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki. Ponadto aż 60% z nich kupiło swojemu zwierzakowi przynajmniej jedno markowe ubranko. Muszę powiedzieć, że odkąd sama mam małego pudelka, Charlie'ego, kupiłam mu więcej niż jedno ubranko. Chociaż niekoniecznie markowe, ale naprawdę kupiłam mu sporo. A sam Bryant Park, w którym odbyła się wielka psia impreza, już szykuje się do kolejnej wielkiej imprezy. No i może to będzie dla Was ciekawa informacja, bo już 28 października rusza tu Winter Village, czyli zimowe miasteczko z bożonarodzeniowym jarmarkiem i ogromnym lodowiskiem. Już 28 października. Także jeżeli planujecie podróż do Nowego Jorku, to koniecznie do Bryant Parku. W tym roku będzie to już 25 sezon tej popularnej nowojorskiej atrakcji. Polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny klimat w Nowym Jorku, w Bryant Parku o tej porze roku, w czasie do tego kiermaszu, jarmarku świątecznego. A my słyszymy się w następną sobotę, tuż po 16, za chwilę w radiu RMF 24 Fakty RMF FM. Lidia Krawczuk, do usłyszenia.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
17: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
16: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
17: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
16: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
19: To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Po reklamie.
25: Na zegarach 18:00 łączymy się od razu ze studiem Faktów RMF FM, a w nim Mateusz Bożek ponownie. Witamy.
26: Witam, zapraszam. A zaczynamy od pożaru na warszawskiej Białołęce. Pali się tam hala i składowisko odpadów. Blackout lub w najgorszym przypadku wojna. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej? Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna. W poniedziałkowym meczu ze Szwecją nie zobaczymy Jakuba Kamińskiego. Z powodu kontuzji opuszczał zgrupowanie piłkarskiej kadry. Pożar hali na warszawskiej Białołęce. Palą się tam składowane śmieci. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
26: Jak przebiega w tej chwili akcja strażaków?
1: Wezwanie dostali po 14. Na miejsce do hali przy ulicy Błochocińskiej wysłano aż 10 zastępów, co oznacza, że pracuje tam teraz ponad 40 strażaków. Ogień dopiero niedawno udało się opanować. Nie było to łatwe, bo hala jest dość duża.
2: Hala ma wymiar około 150 metrów długości, 35 metrów szerokości. Podzielona jest na dwie części. Pożarem objęte są odpady składowane w jednej z części hali.
1: Opowiada Artur Janowski z Warszawskiej Straży Pożarnej. Na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców sąsiadujących z halą.
26: Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
3: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji aktu, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
4: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
3: Wyjaśniam, główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być indywidualne okoliczności.
26: Co zrobić w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Kluczowe są pierwsze minuty, gdy trzeba zabrać potrzebne rzeczy i zejść do schronu lub ewakuować się z mieszkania. Nie każdy z nas jednak wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Z pomocą przychodzi sąsiedzka ochrona cywilna na warszawskiej Ochocie. A tak mówi o niej inicjator akcji Dawid Komuda.
5: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
26: Do tematu sąsiedzkiej samoobrony będziemy jeszcze wracać w faktach. Jakub Kamiński opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W czasie wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną doznał on kontuzji. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban zdecydował się powołać zawodnika FC Porto, Oskara Pietuszewskiego. Biało-czerwoni kolejny mecz Ligi Narodów rozegrają w poniedziałek na wyjeździe ze Szwecją. Z ostrożnym optymizmem kibice podchodzą natomiast do finału siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym Polska zawalczy o złoto z Francją. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał kibiców o ich typy wyników dzisiejszego meczu.
6: 3-1 dla nas.
9: Tak łatwo? Czy może już nie tak łatwo jak wczoraj ze Słowenią?
6: Emocje zawsze muszą być. Im więcej emocji, tym lepiej.
9: Może być trudniej niż w półfinale i w poprzednich meczach?
6: Może być trudniej. Jest o co grać, więc niech wywalczą.
9: Jest o co grać, bo to i złoty medal, i kwalifikacja na igrzyska.
6: Dokładnie.
27: Będziemy oglądać i będziemy trzymać kciuki, ale na pewno będzie dobrze. Nasi siatkarze rzadko nas zawodzą. To jest jeden wielki sukces i duma, więc super. Myślę, że powinniśmy się bardziej na tym skupiać. No, w sumie oglądamy prawie wszystkie mecze, więc będziemy na pewno kibicować.
26: Nasi siatkarze rzadko nas zawodzą. Tego się trzymajmy. A początek meczu za niecałe już 3 godziny. Relacje z finału siatkarskiego Euro Polska-Francja na pewno usłyszycie w faktach RMF FM. Już teraz polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Mateusz.
22: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
28: Słuchacie radia RMF 24. Kuba Śliwiński, witam Was bardzo serdecznie w programie Co u nich słychać? Programie, w którym rozmawiam z gwiazdami, które w ostatnim czasie zniknęły z medialnych czołówek. A dziś moim gościem jest muzyk, współzałożyciel zespołu Ich Troje, Jacek Łągwa. Gorąco zachęcam do spędzenia najbliższych 2 godzin razem z nami w radiu RMF 24.

0: Witamy niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku podcastu radia RMF24 Co u nich słychać? A razem z nami współtwórca jednej z najbardziej spektakularnych muzycznych historii przełomu wieków, polski Dieter Bohlen, znakomicie zapowiadający się aktor, kompozytor i przede wszystkim reprezentacja zespołu Ich Troje. Jacek Łągwa jest razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witaj serdecznie, witam wszystkich słuchaczy i widzów również.
0: Jacku, zanim przejdziemy do tematów muzycznych, zanim przejdziemy do tematów filmowych, no to ja muszę zacząć od tej niezwykłej kurtki, niezwykle efektownej kurtki, którą masz na sobie, bo tak przypatrywałem się w windzie, jak jechaliśmy tutaj na pięterko RMF-u. Co tam z tyłu ma pan Jacek napisane i przede wszystkim skąd ta kurtka? Czy można ją jakoś zaprezentować?
1: Tak, mogę ją zaprezentować. Słuchajcie, tym, co nie widzą, to będę tylko opowiadał. Kurtka ma tutaj różnych oczywiście loga sponsorów i tak dalej. To jest nasza filmowa kurteczka zespołowa Ich Troje. Każdy z uczestników ekipy, z członków ekipy, przepraszam, posiada taką imienną kurteczkę z funkcją, którą pełni. No ja też mam tutaj swoją funkcję napisaną.
0: Uwaga, muszę uwaga. Czytać. Szara eminencja Łągwa.
1: Tak wyszło.
0: Ale panie Jacku, gdzie się taką kurtkę
1: zamawiasz? Panie Jacku, omawialiśmy się.
0: Tak. Dobra, to jest Arkadiusz, to jest Ewa Minge. Kto odpowiada za to?
1: Wiesz co, że nie chciałbym kogoś skrzywdzić, ale nie pamiętam.
0: Okay. O tym też rozmawialiśmy.
1: Ja mogę to wymyśleć oczywiście, tylko wiesz, no to nie, nie.
0: Okej, okay, no to już ten temat zostawiamy. Kurtka naprawdę efektowna. No i właśnie, zacznijmy od tematów filmowych, bo zanim sobie porozmawiamy o muzyce, chciałbym się cofnąć do późnych lat 70. Mm-hmm. Do filmu Pogrzeb Świerszcza, w którym występuje Jacek Łągwa. Film absolutnie porażający.
1: Czy występuje mój głos w tym filmie, tak.
0: Dokładnie tak, ale zastanawiam się, jak to wszystko się zaczęło. Skąd wziął się ten pomysł, jak trafiłeś właśnie do tej produkcji i od razu zaczepię. Czy to były wyłącznie warunki, to był talent, czy jednak pokłosie tego filmowego domu, w którym dorastałeś?
1: Na pewno pokłosie filmowego domu, ponieważ jakiś ten kontakt musiał zostać nawiązany. Było potrzebne dziecko, bo nie ukrywam, że ja miałem chyba bodajże 6 lat w momencie, kiedy ten dubbing powstawał do Małego Księcia.
0: Ale mówił o Pogrzebie Świerszcza.
1: A, o Pogrzebie Świerszcza.
0: Tak. No właśnie tak się zacząłem się zastanawiać, dlaczego mówisz, że tylko głos.
1: Wczesna para jest. Wczesna para, tak, to Pogrzeb Świerszcza to był dużo później.
0: Tak, to już troszeczkę zaburzyłem chronologię.
1: Tak, dlatego ja myślałem, że ty mówisz o samym początku. To nie, to tam się udzielało i obraz, i dźwięk właśnie. Faktycznie, przepraszam. To zamieszaliśmy od razu na samym początku. Słuchaj, oczywiście to było takie pokłosie mojego uczestnictwa w dubbingu, bo ja od tego zaczynałem, od łódzkich studiów opracowań filmów. I tam się dużo udzielałem. I padła propozycja od Wojciecha Fifka, reżysera filmowego. Wtedy wiadomo, Łódź była centrum filmowym Europy Wschodniej. W związku z powyższym wszystko, co się w filmie działo się w Łodzi. W przeciwieństwie do czasów dzisiejszych, może wam to się wydać młodym dziwne, ale tak to się wtedy odbywało. No i te filmy były produkowane w Łodzi. Uzdolnione dzieci były poszukiwane. No i był zrobiony casting. Tam były kilka ról dziecięcych. Między innymi ta rola... Moja, nie pamiętam, jak się nazywał ten filmowy bohater.
0: Już ustaliliśmy, że Jacek ma problemy z imionami i z nazwiskami, więc pomijamy.
1: Nie, Adaś Niezgódka to był w Panu Kleksie, ale tutaj to nie pamiętam, nie przypomnę.
0: Uzupełnimy,
1: oczywiście. No i był casting do tych właśnie dwóch głównych ról, były dwie główne role. W filmie ja dostałem tą drugą, mniej główną. Jakbyś popatrzył na mój wizerunek późniejszy, to raczej byś pomyślał, że to ja byłem tamten drugi, a
0: trochę
1: nie
0: tak.
1: Ja, no właśnie, bo taki w okularkach był ten główny, a nie, ja wtedy jeszcze nie nosiłem okularków, taki byłem bardziej niegrzeczny jacuś, znaczy to taki pozostałem, tylko okulary zacząłem nosić, to tak trochę ugrzeczniło. No i wiesz, i tym tropem idąc, wiem, że moi rodzice współpracowali wcześniej przy jakichś tam produkcjach filmowych z Wojciechem Fifkiem, no i trafiłem do filmu.
0: A jak wyglądało samo to dzieciństwo i to dorastanie właśnie w tym domu filmowym, domu przepełnionym, jak mniemam, kulturą?
1: Słuchaj, dom tu bardziej teatralny, bo ja raczej kojarzę moich rodziców jako aktorów teatralnych i estradowych. Film to był taki, powiedzmy, dodatek, tak. Prawda? Mało gwiazdorski. Natomiast w domu był taki sam teatr jak w teatrze. Generalnie to było wszystko przenoszone do domu. Ja się wychowywałem na zapleczu teatru, można powiedzieć, przez całe życie. Poza tym jeździłem z rodzicami od małego, z tak zwanym wesołym autobusem. To był taki program kabaretowy Radia Łódź. W latach 70-tych, 80-tych, jeszcze za czasów głębokiej komuny. No i tam ta grupa dzieci aktorskich, muzycznych, realizatorskich, wiadomo, że w tym autokarze gdzieś tam swoje miejsce zawsze znalazło i nas tam było kilkoro i tak się bawiliśmy razem z tym autobusem przez całe dzieciństwo.
0: I to wtedy udało się już w tobie zaszczepić tę miłość do sztuki, do kultury, może nie tej wyższej, bo oczywiście do zespołu i w Troje sobie jeszcze przejdziemy. Ale no bo wiemy, że teatr ma swój specyficzny klimat, ma swój specyficzny zapach, no to rzeczywiście może być takie miejsce, które no potrafi zaczarować.
1: Wiesz, powiem ci szczerze, ja miałem na tyle dosyć tej atmosfery teatru, że chciałem pójść w zupełnie inną stronę, tak naprawdę. Ja byłem w szkole muzycznej, kończyłem szkołę muzyczną, ale ja sobie wymarzyłem, że ja zostanę elektronikiem i inżynierem elektronikiem. Aha. Takie było moje marzenie z dzieciństwa. I jak kończyłem podstawówkę muzyczną, powiedziałem, że ja już tego nie chcę robić, ja chcę to wszystko rzucić. Ja chcę iść do technikum elektronicznego, bo to jest moja wizja przyszłości, na co rodzice powiedzieli absolutnie nie. To tam dziadek artysta, rodzice artysta, to będziesz elektryk tam. I powiedzieli absolutnie nie. No i tak skończyłem jako artysta, ale 5 lat temu miałem taką wizję, jak się nudziło artystą w czasach pandemii, tak, że złożyłem papiery na Politechnikę Łódzką, na Wydział Elektrotechniki. No i wyobraź sobie, że mnie kurde przyjęli.
0: Do tego oczywiście tematu przejdziemy, no bo tak, przez lata... No.
1: W związku z powyższym, wiesz, to wróciło, te takie właśnie, ta chęć bycia inżynierem. Zresztą słuchaj, swego czasu Kuba Wojewódzki na wywiadzie powiedział, słuchaj Jacek, wiesz co, ale ty tak, powiem ci szczerze, ty nie wyglądasz na takiego rock'n'rollowca, ty wyglądasz bardziej na takiego studenta z lotownicą. Wiesz co, że ja się wcale tak bardzo się nie pomyliłeś w tym, co mówisz. Tak, no taka jest prawda, ja się tak czuję.
0: Jak się oko przymruży, no to rzeczywiście, to coś w tym może być.
1: Powiem, jak jeszcze Andrzej Puczyński, szef Universal Music Polska, w czasach, kiedy sprzedawaliśmy największe ilości płyt, tak myślałem, Jacek, ja pierwszy raz w życiu widzę kompozytora, który sprzedał ponad 2 miliony płyt i sam sobie lutuje kable w stronę.
0: Takie hobby. Jednoosobowa armia.
2: Czas na chwilę przerwy, ale nie odchodzi. Chodźcie za daleko. Do rozmowy z Jackiem Łągwą w programie Co u nich słychać wrócimy już za chwilę.
3: RMF 24.
4: Reklama.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Po reklamie.
13: Co u nich słychać? Zaprasza Kuba Śliwiński.

0: To jest radio RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z wyjątkowym gościem, Jackiem Łągwą, współzałożycielem zespołu Ich Troje. Czas dowiedzieć się, jak nasz gość poznał się z Michałem Wiśniewskim.
1: Wszystko szło dobrze do momentu, aż pan Jacek spotyka na swojej drodze Michała Wiśniewskiego.
2: No tak.
1: Na początku lat 90.
2: Tak, dokładnie. Michała Wiśniewskiego spotkałem w 95 roku.
1: Jacek, czym cię ujął Michał Wiśniewski?
2: Wiesz co? Właściwie to nie wiem, czy znaczy ujął już później.
1: Aha, okay.
2: Mówisz teraz o pierwszym spotkaniu, czy później...
1: No wyjdźmy faktycznie, bo tak chronologicznie sobie troszeczkę skaczemy. No. Wyjdźmy od tego pierwszego spotkania. Widzisz
2: pierwsze
1: Michała
2: spotkanie,
1: Wiśniewskiego.
2: Ja byłem taki trochę niepewny tego spotkania i tego człowieka. Zresztą tak mnie też uprzedził Paweł Marciniak. Nie, to Michał Marciniak. Już nie pamiętam, który z
1: Marciniaków. To już wiem. Tak. Pozdrawiam.
2: Któryś z braci Marciniaków.
1: Na pewno nie Szymon.
2: Chyba Paweł Marciniak. Uprzedził mnie, ponieważ to on dostał zlecenie od Michała, który wówczas nie był w ogóle w żaden sposób związany z branżą muzyczną, ale jako biznesmen miał taką wizję, że chciał zrealizować swoje urodziny w Teatrze Muzycznym w Łodzi i tam miała powstać wiązanka musicalowa, no i ktoś musiał się tą stroną muzyczną zająć, zrobić aranżację, poprowadzić muzyków i tak dalej, i tak dalej. No a Michał zawsze mierzył jak najwyżej, wówczas na najwyższej półce był zespół Various Max, no to się zgłosił do tegoż zespołu. No Paweł nie miał na to czasu, miał po prostu generalnie rzecz biorąc to gdzieś, mówiąc ładnie i kolokwialnie, i Michał się zapytał, czy zna kogoś sensownego, kto mógłby to zrobić. No i polecił mnie. No i zadzwonił do mnie Paweł lub Michał, bo też to ustaliliśmy, że nie pamiętam.
1: Pan Marciniak.
2: Tak. No i powiedział: słuchaj Jacek, wiesz co, jest taki klient tutaj, no nie wiem, coś tam chce zapłacić, coś tam chce zrobić, ale jest jakiś taki dziwny, ma taką wizytówkę jak kartę kredytową z plastiku, ze zdjęciem, wiesz, w tamtych czasach to były sensacje, nie?
1: A zostało to w pamięci, gdzieś ta wizytówka
2: tak, tak, tak,
1: jest?
2: Tak, znaczy wiesz co, gdzieś tam może ją mam jeszcze w jakichś tam szpargałach, chociaż nie sądzę. I tak mnie ostrzegł, mówię, ale wiesz, tak uważaj, bo on jakiś taki dziwny w rozmowie, tak choroba, nie wiadomo kto to taki. Nie? Dobra, ja z takim nastawieniem pojechałem i tak się spotkaliśmy z Michałem. On też zresztą to pierwsze wrażenie miał dosyć mocno dziwne, jak się spotkaliśmy. I ja wtedy pamiętam po tym pierwszym spotkaniu, to zaobserwowałem, że tak, po pierwsze człowiek kompletnie nie ma zielonego pojęcia o branży, o tym, tak, co się w tej branży dzieje. W związku z powyższym wszyscy, a on się uwielbiał otaczać zawsze dużą ilością ludzi i wszyscy ci ludzie próbują go w jakiś sposób wykorzystać. Mówię, no to dobra, no to w sumie to trzeba się podłączyć
1: do tego pociągu, tak?
2: Do tej grupy też, no nie? Ale trzeba było wyeliminować konkurencję. No i wiesz, ja od słowa do słowa, prawda, do tego musicalu w sumie nie doszło. Potem Michał pojechał do Bangkoku na urlop i przywiózł koncepcję karaoke.
1: A przepraszam, jak to do Bangkoku na urlop? To on już wtedy był, przepraszam, gościem dzianym?
2: Tak, tak, okay, tak, tak. No, on był tam prezesowo w jakiejś firmie produkującej zresztą te karty kredytowe, dlatego ta wizytówka w formie karty. I z tego Bangkoku przywiózł pomysł do Polski, który był absolutnie nowy wtedy w tym kraju, pomysł na klub karaoke. I teraz wracając do twojego pytania, czym Michał Wiśniewski mnie ujął, to jako wtedy po raz pierwszy zobaczyłem w roli może nie tyle wokalisty, showmana. Jak zobaczyłem, w jaki sposób, on już nie mówię śpiewa, bo to wtedy to jeszcze było trudno powiedzieć o tym, że on śpiewał, ale w jaki sposób on działa na ludzi, na publiczność, na tych, znaczy to nie była publiczność, tylko na tych gości, którzy są zebrani przy stolikach, mówię, kurczę blade, to jest potencjał, który trzeba po prostu tylko i wyłącznie ukształtować i nadać mu kierunek i samograj po prostu. Człowiek z taką charyzmą to musi w tej branży się sprawdzić. No i okazało się, że się nie pomyliłem.
1: Otóż to, urodzony frontman.
2: Tak, no ale... wiesz, starły się dwa talenty, prawda? Michał talent do wzięcia tak naprawdę publiczności w garść, bo to jest strasznie ważne. Potrafić, on praktycznie ze wszystkim potrafi się przerzucić przez rampę, to jest takie powiedzenie branżowe, i tą publiczność naprawdę ogarnąć. To jest bezcenne. No i z drugiej strony człowiek, który potrafił tą produkcję wykonać od początku, od podstaw, prawda, żeby tenże drugi człowiek miał co śpiewać.
0: Jacek Łągwa i jego opowieść o człowieku orkiestrze, Michale Wiśniewskim. A to jest program Co u nich słychać w radiu RMF24. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Bądźcie blisko.
3: Radio RMF24.

0: To jest program Co u nich słychać i wyjątkowa rozmowa z Jackiem Łągwą. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Pozostajemy przy temacie zespołu Ich Troje.
1: Ale zastanawiałeś się, Jacek, co by było, gdyby te wasze ścieżki się nie zeszły te kilkadziesiąt lat temu? No bo to było wykształcenie muzyczne, to było tworzenie muzyki, myślę tutaj oczywiście o tobie, do spektakli teatralnych. No to też się wszystko dobrze zapowiadało.
2: Tak, nie, w sumie, sporo rzeczy robiłem w branży w tamtym czasie. Ten to nie wspomniany było tak, że ja siedziałem na tyłku i nie robiłem nic. No. Współpraca akurat z Verus Max po pierwszych dwóch płytach się zakończyła tam jakimś tam drobnym nieporozumieniem z Robertem Janssonem. Już nawet nie pamiętam, o co poszło, ale nieistotne. W każdym razie rozstaliśmy się tuż przed wielkim sukcesem. Mm-hmm. Można powiedzieć, że pójdź sobie w brodę, ale no, może niekoniecznie, może tak właśnie miało być pisane. Wcześniej jeszcze pracowaliśmy w zespole The Tamerlane z Markiem Sośnickim. Zespół, który być może powstał dużo za wcześnie w tym kraju i robił muzykę, która absolutnie w tamtym czasie była zbyt skomplikowana, nowatorska, w języku angielskim prezentowana, co już zupełnie się nie sprawdzało. Ale to był też kawał fajnej, solidnej, dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty, można było dokończyć, ale było to spore doświadczenie. Dużo robiłem na zlecenie dla łódzkich naszych wykonawców, czyli dla Bogusia Meca, dla Krystyny Giżowskiej, takich aranżacji na zlecenie. No i muzyka do filmów, do reklam też, no właśnie, wtedy branża reklamowa kiełkowała. Jeszcze nie przeniosła się w całości do Warszawy. Funkcjonowały te agencje reklamowe jeszcze w Łodzi. Jeszcze łódzka wytwórnia filmowa i łódzka wytwórnia filmów dokumentalnych również działała, więc w ramach tej wytwórni działałem. Wtedy też nawiązałem współpracę z Michałem Zabłockim, który w tamtych czasach był jeszcze nieznany może jako tekściarz, prawda? Tak. Tylko w tamtych czasach bardziej był znany jako reżyser filmowy. On kończył oprócz polonistyki również łódzką filmówkę na Wydziale Reżyserii. Ja robiłem dla niego muzykę do dwóch jego filmów, jeszcze szkolnych etiud filmowych, a potem współpracowałem przy wielu reklamach, bo w tej branży krążyliśmy. No i do tej pory tak naprawdę z Michałem Zabłockim mamy bardzo dobry kontakt. Co jakiś czas jakąś piosenkę wspólnie produkujemy. Więc tego wszystkiego było sporo i w dalszym ciągu też sporo się dzieje poza zespołem Ich Troje. To nie jest tak, że prawda...
1: To właśnie zastanawiałem się nad tym, czy to jest ta łatka, która być może i przez lata pozbawiała cię
2: zupełnie
1: niektórych propozycji.
2: Inny temat, że łatka oczywiście jest. Ale to jest jakby zupełnie nowy wątek, prawda, który możemy sobie poprowadzić niezależnie. Kończąc tamten temat, tego naszego początku i wracając do pytania, które było wyjściem, bo żeśmy tutaj zdygresowali bardzo poważnie. To właśnie wrażenie, które na mnie zrobił Michał, to było to w jaki sposób ogarnął publiczność. I od tego się wszystko zaczęło. Od tego się, można powiedzieć, zaczęło Ich Troje. Sam pomysł, zamysł, który kiełkował w obu głowach równolegle. I tak od słowa do słowa, któregoś razu przy kolejnej szklaneczce soku pomarańczowego, tak, powiedzmy wyłącznie, absolutnie bezalkoholowego.
1: Oczywiście.
2: Tak. Doszliśmy do wniosku, że fajnie by było może założyć zespół, ale ponieważ żaden z nas nie poczuwał się do bycia wokalistą, wbrew pozorom, prawda, ani Michał Wiśniewski, co mógłbyś być zaskoczony dzisiaj, prawda, ani tym bardziej Jacek Łągwa, gdzie ja w ogóle się nie pchałem za mikrofon. Dajcie mi święty spokój, ja już tą pierwsze dwie płyty zespołu Ich Troje, to ja się tam wokalnie udzielam sporadycznie. Mhm. Potem zostałem powołany do służby przez Katarzynę Kanclerz, szefową promocji w Uniwersale.
1: Swoją drogą zastanawiałem się, co się dzieje z panią Kanclerz.
2: Ja też, tak, właśnie. Tak, to mamy dokładnie
1: pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy jak najbardziej. Miło wspominamy i pozdrawiamy.
1: Podejrzewam.
2: No. I była taka sytuacja, że no, był taki koncepcja, jak ten zespół dalej pchać. Myśmy zmienili wytwórnię z Koch International na wtedy jeszcze Poligraf.

0: a później już Universal, ale to już była ta sama wytwórnia. No i padł wtedy taki pomysł, no Jacek, no ale ty śpiewasz, prawda? Kończyłeś również wydział wokalny. No mówię, no tak, kończyłem. No to ty, no to ich troje, to wszyscy troje macie śpiewać. Nie. Jedyny argument był taki, no nie będziesz musiał klawisza targać ze sobą. No dobra, przekonanie.
1: Ale Jacek, nie wierzę, że nigdy w tobie nie było takich inklinacji, że no masz z jednej strony no najbardziej... No najfajniejszą fuchę świata, no bo wszystko, co idzie złe, no to przeważnie spada na pana Michała. Jakieś skandale, dramaty i tak dalej, a człowiek z tylnego siedzenia, ta szara eminencja wspomniana.
0: Ale powiem ci, że właśnie to mi bardzo pasowało. Ja nigdy nie miałem ciśnienia na szkło.
1: Nie wierzę.
0: Naprawdę. No ty, no zobacz, po tylu latach...
1: Ale oko taki... przymrużę, no to wiesz, no frontman urodzony też tutaj siedzi ze mną. No.
0: może dojrzewam powoli, słuchaj. Wiesz, jak patrzę na swoje zdjęcia przed 30 lat, zresztą no, inna kwestia, że do 30 roku życia to mnie o dowód osobisty prosili, jak chciałem kupić papierosy czy piwo. Bo tak wyglądałem generalnie, rzecz biorąc, jak własne dziecko. Zresztą moja córka ma podobny problem. Ma 25 lat i też nie chce nic sprzedać.
1: A to może akurat dobrze.
0: Może tak, prawda? To jest chyba rodzinne, bo moi rodzice też byli długo młodzi. I w każdym bądź razie nie miałem czegoś takiego, że ja się pchałem, bo inaczej, nie ścigam się. Myśmy mieli na przykład ten problem w zespole, jak wokalistką była Magda, że tam ona też była w porządku, natomiast miała tendencję czasami do próbowania ścigania się na scenie z Michałem, co jest absolutnie niewskazane. Na każdej scenie, jakiejkolwiek scenę byś nie wziął pod uwagę, to frontend powinien być zawsze jeden. Nawet jak jest kilka twarzy numer jeden, to pośród tych twarzy numer jeden, to no, musi się wykształcić tak zwana twarz alfa z tych numerów jeden, która będzie prowadzącą. No to nie da się inaczej. Tak jak w samochodzie jest jeden kierowca, jakbyś wsadził do samochodu dwie kierownice, do każdego koła miał oddzielną, to auto nie pojedzie.
1: Mało tego, ale mamy często tego pasażera, no, który sugeruje, jak powinniśmy jeździć.
0: A to ja mam sposób, jak chcesz wysiąść? No.
1: Widzicie, ta ingerencja nie ogranicza się wyłącznie, wiesz, do przestawiania stacji radiowych, tylko jednak sugeruje, że przyspiesz tu, zwolnij, jak jedziesz i tak dalej.
0: Sugestia jest bardzo prosta. Proszę bardzo, tylko otwarte, zatrzymujemy się. Do widzenia.
2: Jacek Łągwa i jego sposób na poradzenie sobie z problematycznymi pasażerami. Do rozmowy z naszym gościem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko. Radio

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
2: Pełna na zegarach, a to oznacza jedno. Zawsze o pełnej w RMF FM. Mamy dla was kolejne fakty.
19: A zaprasza na nie Mateusz Bożek. Kierowcem zablokowana jest Krajowa 11 na Opolszczyźnie. W wypadku motocykla jedna osoba została ranna. W Jarosławiu rusza Marsz Milczenia. To odpowiedź na czwartkową tragedię, do której doszło w opactwie benedyktynek. W faktach zajrzymy też do Gdyni. Za pół godziny początek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Opolskiem, w miejscowości Krzywizna Sarnów, na odcinku Kluczbork-Kępno. Motocykl przewrócił się na jezdni, po czym stanął w płomieniach. Ratownicy są już na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. W podkarpackim Jarosławiu zaczyna się właśnie Marsz Milczenia po tragedii, która wydarzyła się w tutejszym opactwie. W czwartek rano 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Napastnik przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy. W zgromadzeniu obserwuje reporter RMFFM Dominik Smaga. Co się teraz dzieje na miejscu?
9: Na rynku gromadzi się coraz więcej osób. Niektórzy przyszli z flagami, niektórzy z kwiatami, ze zniczami. Mówią, że chcą wyrazić swój ból.
17: Co chcemy wyrazić? Nasz ból. I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
20: Takie wsparcie duchowe jest bardzo potrzebne, bo nie wiadomo, jak to się wszystko skończy.
9: Zgromadzenie przebiega spokojnie. Z Jarosławia Dominik Smaga.
21: Festiwal filmowy w Gdyni. W faktach RMF FM.
19: Za pół godziny w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jest na niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj, Kasiu.
14: Dobry wieczór.
19: Co teraz dzieje się na miejscu w tych ostatnich już minutach przed galą?
14: Po czerwonym dywanie przechodzą ostatnie ekipy filmów konkursowych, ale też goście, przyjaciele festiwalu. Weronika Rosati, Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn. Wypatrzyłam też Pawła Pawlikowskiego i ekipę filmu Ojczyzna. To jest faworyt tegoroczny. Ale byli też Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Maria Dębska. Przez ostatni tydzień tu w Gdyni oglądaliśmy konkursowe filmy, spieraliśmy się o nie, a dziś dowiemy się, komu jury, któremu w tym roku przewodniczy reżyser Krzysztof Zanussi, przyzna nagrody, w tym Złote Lwy. Ten taki najbardziej gorący tytuł poznamy pewnie około 22:00. Sprzed Teatru Muzycznego w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: A z naszą dziennikarką będziemy się jeszcze łączyć w wieczornych faktach. W Toruniu ruszają ostatnie w sezonie zawody żużlowego Grand Prix. Szansę na historyczny sukces ma Bartosz Zmarzlik, który dzięki świetnemu występowi kilka godzin temu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jeśli nie odda go już do końca zawodów, po raz siódmy w karierze zostanie indywidualnym mistrzem świata. A tego nie dokonał jeszcze żaden żużlowiec. Sukcesu życzą mu oczywiście polscy kibice.
22: Bartosz, jesteśmy z tobą!
14: Trzymamy kciuki!
23: Masz radę!
24: Kilka słów dla Bartka Zmarzlika przed walką o Mistrzostwo Świata.
22: Po prostu pokaż, że wygrasz to sportowo i nie licz na to, że inni ci próbują kłody pod nogi podkładać.
19: A za chwilę fakty sportowe, w których połączymy się z Motoareną Toruń, gdzie jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
26: Dobry wieczór. Zaczynamy od Torunia, gdzie rozpoczyna się właśnie ostatnia runda żużlowej Grand Prix. Najbliżej tytułu Bartosz Zmarzlik, który dzięki dobrej jeździe w sprincie znów prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Rywalizację z trybun Moto Areny śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
24: Dobry wieczór.
26: Trybuny bardziej za Bartoszem Zmarzlikiem, czy jeżdżącym w barwach Apatora, wiceliderem klasyfikacji Robertem Lambertem?
24: No dobre pytanie, oczywiście tutaj na pewno wielu kibiców myśli sobie tak, no jeśli nie Bartosz Zmarzlik, chociaż najlepiej, żeby Bartek Zmarzlik, no to wtedy ewentualnie Robert Lambert. Już wystartowały te zawody, niestety wystartowały bardzo nieszczęśliwie. Dwóch żużlowców w pierwszym biegu zaliczyło upadek, między innymi Kacper Woryna. Teraz udzielana jest interwencja medyczna, chyba nic poważnego na szczęście się nie stało, ale chwilowo zawody wstrzymane, kibice wstają z miejsc, biją brawo, bo Kacper Woryna wstaje, o własnych siłach schodzi. Zatem czekamy na kolejne biegi, na wielkie emocje tutaj w Toruniu. Z Moto Areny Cezary Dziwiszek.
26: A my z Torunia przenosimy się do Mediolanu, bo Finowie zostali sensacyjnymi brązowymi medalistami Mistrzostw Europy, pokonując 3-0 reprezentację Słowenii. W hali w Mediolanie jest nasz specjalny wysłannik na turniej Patryk Serwański, z którym się teraz łączymy. Finowie wygrali bez straty seta, ale długo męczyli się w ostatniej partii, by postawić kropkę nad i.
27: No, wykorzystali dopiero czwartą piłkę meczową po tym decydującym punkcie. No, ogromna radość, wzruszenie. No, to jest naprawdę ogromna sensacja. Jedna z największych w siatkówce od wielu lat. Finowie po raz pierwszy stają na podium Mistrzostw Europy. Piękna historia drużyny, na którą chyba tak naprawdę nikt nie stawiał. Zwycięstwa nad Słowenią 3-0, choć na parkiecie brakowało kontuzjowanego podstawowego rozgrywającego. Mediolan Patryk Serwański.
26: A na koniec jeszcze tenis. Maja Chwalińska na półfinale zakończyła turniej w Singapurze. Polka przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 6-1, 4-6, 2-6.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.
1: Tu Radio RMF 24.
3: Słuchacie radia RMF 24 w ten jesienny, sobotni wieczór. Kłania się ponownie Kuba Śliwiński, a to jest program Co u nich słychać. Kontynuujemy nasze spotkanie ze współzałożycielem zespołu Ich Troje, Jackiem Łągwą. Zapraszamy do spędzenia kolejnej godziny w naszym towarzystwie.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24 i program Co u nich słychać. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Jackiem Łągwą, muzykiem znanym z zespołu Ich Troje. I ponownie wracamy także do przyszłości. Rozmawiamy o tym, jak osiągnąć sukces na Eurowizji.
1: Przy okazji tego roku 2003 to była bardzo szeroka kampania, którą wy zorganizowaliście. No zjeździliście Europę wzdłuż i wszerz. Nie wydaje ci się, że teraz i w przypadku chociażby ostatnich naszych występów na Eurowizji, nie myślę nawet o pani Justynie Steczkowskiej, bo tam wydaje mi się, że to wszystko zagrało, ale ostatnio mieliśmy całkiem dobry utwór, no a zabrakło tego elementu promocyjnego. Nikt nigdy nie zwrócił się z pytaniem do Ich Troje, żeby no może trochę tego właśnie know-how sprzedać? Jak to się robi?
2: Sądzę, że do Michała się wielokrotnie ludzie zwracali z takimi pytaniami, natomiast tutaj ciężko jest komuś coś doradzić, ponieważ każdy wykonawca jest inny i potrzebuje zupełnie innego know-how. Eurowizja sama w sobie jest czymś, co się rządzi specyficznymi prawami. To nie jest typowy festiwal, to nie jest typowy konkurs. Nie możemy tego absolutnie porównać chociażby do festiwalu w Opolu, który jest festiwalem piosenki. Tam rzeczywiście możemy powiedzieć, że głosujemy na piosenkę, głosujemy na zespół, głosujemy na wykonawcę. W bardzo dużym stopniu festiwal Eurowizji jest festiwalem upolitycznionym. I bardzo często jest tak, że to, co się dzieje w Europie czy na świecie, ma dokładnie odzwierciedlenie w tym, co się dzieje na scenie, na kogo głosujemy i kto ten festiwal wygrywa. Takim chociażby prostym przykładem jest, pamiętam, jak wybuchła wojna w Ukrainie i był festiwal w Europie. No dobra, to już wiemy, kto będzie miał pierwsze miejsce.
1: No tam u Buchmacherów Ukraina nie stała tam mało płacili.
2: To było oczywiste, prawda? No zresztą protesty typu bojkotujemy jakiś kraj, bo coś tam się dzieje złego, prawda? Albo gloryfikujemy jakiś kraj, bo coś się dzieje dobrego. I teraz w naszym przypadku uważam, że rewelacyjnym pomysłem promocyjnym było po pierwsze piosenka mówiąca o wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli to Keine Grenzen, zaśpiewana w trzech kluczowych językach i o ile Niemcy się zachowali bardzo elegancko i pięknie i dali nam 10 punktów, o tyle Rosjanie nas po prostu zupełnie zlali w temacie. To jest inna kwestia. Natomiast to podziałało na pewno. Utwór był odbierany w tym momencie jako międzynarodowy, co było bardzo fajne dla festiwalu Eurowizji, tak. No bo był rzeczywiście czymś wspólnym. Być może gdybyśmy byli nieco lepsi, to byśmy może zajęli wyższą pozycję, ale promocyjnie i produkcyjnie to było duże osiągnięcie, uważam, jeśli chodzi o wypromowanie tego produktu, jakim był zespół na festiwalu Eurowizji. I ta zbieżność właśnie pomysłu, piosenki i tych wszystkich innych faktów i tego również, że odwiedziliśmy praktycznie wszystkie stolice europejskie w tamtym czasie, to pozwoliło na to, że ludzie zapoznali się z koncepcją, bo to nie wiesz, nie było tylko wejście i wykonanie piosenki, ale również rozmowy. Więc ludzie zapoznali się z koncepcją utworu i z tym, czemu on ma służyć, co ma promować ten utwór. Że nie jest to piosenka, ha, jak się masz, kochanie, prawda, super, fajnie.
1: Z całym szacunkiem dla piosenki.
2: Nie, coś złego, prawda, ale rozumiesz, że to jest to piosenka z pewnym podtekstem. I to zaowocowało tym, że zaszliśmy moim zdaniem dość wysoko jak na grupę z Polski.
1: Siódme?
2: Siódme miejsce, tak, grupę z Polski. I nie ukrywam, że grupę, która wokalnie nie pokazywała jako wokaliści, żadne z nas, z całym szacunkiem oczywiście tutaj najbardziej dla Justyny Majkowskiej, która świetnie śpiewa, ale nie mieliśmy głosów porównywalnych chociażby z głosami Edyty Górniak. To chyba jest oczywiste, prawda? Że nikt tutaj by nawet nie śmiał, wiesz, próbować konkurować. To zaszliśmy bardzo wysoko, nie podpierając tego jakimś takim specjalnym warsztatem wokalnym. Reasumując tą Eurowizję, wiele się w ogóle zmieniło z biegiem czasu na tych festiwalach Eurowizji. Ja uważam, że dużym błędem zespołu Ich Troje było ponowne pojechanie na Eurowizję. Ja byłem temu przeciwny. No ale to się Michał jakby wtedy tutaj uparł, że on chce jeszcze raz spróbować, może zajdziemy wyżej. No skończyło się jak się skończyło, to szkoda komentować. Mogę tylko powiedzieć, nie znoszę mieć racji.
1: No to skoro przy tych wątkach promocyjnych jesteśmy, Jacek, czy przez lata zdarzały się takie pomysły, gdzie ty mówiłeś absolutnie nie. Mówiłeś kategoryczne weto, gdzie na przykład przychodził pan Michał i mówił, zróbmy to, zróbmy tak. A ty mówisz, nie no Michał, no przepraszam.
2: No pewnie. Takim najlepszym chyba i najbardziej koronnym przykładem trzykrotnego weta jest piosenka Powie. Która była moim wetem na płycie numer 1, numer 2 i numer 3. I dopiero przekonał nas Maciek Durczak, nasz menadżer, który do nas dołączył po płycie numer 3 bodajże, albo jakoś tak już ona była gotowa, więc nie miał wpływu na wcześniejsze materiały. I przesłuchując tam całą masę różnych utworów z szuflady i tak dalej, stwierdził, że wiesz co, ale wrzućmy jeszcze to, bo to może być ciekawe. Nie, dobra. Niech pójdzie. No. I tak poszło. Więc to jest taki chyba koronny przykład weta i tego, że twórca jako taki nigdy nie powinien wybierać sam sobie singla, sam sobie wybierać rodzaju promocji, bo może być w dużym błędzie. Nie mówię, że zawsze, bo czasami się może to sprawdzić. No ale ja wiem, że ja popełniłem na przykład osobiście ten błąd promocyjny, promując swoją jak dotąd jedyną i pierwszą płytę solową, gdzie wybrałem utwór, który się kompletnie na singiel nie nadawał. Ja miałem co do niego jakąś tam filozofię gdzieś tam podwodną zrobioną, która się kompletnie nie przełożyła na to, że ludzie to odebrali. Więc to spojrzenie z zewnątrz, uważam, produkcyjne na muzykę jest niezwykle istotne.
0: Tu stawiamy kropkę, ale to jeszcze nie koniec naszego sobotniego spotkania. Do rozmowy z Jackiem Łągwą wrócimy już za chwilę.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.pl.
8: Po reklamie.
9: To o nich mówiła cała Polska. Co u nich słychać?

0: Radio RMF 24. Sobotni program Co u nich słychać? Z tej strony niezmiennie Kuba Śliwiński oraz mój znakomity gość Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kontynuujemy nasze spotkanie, przeszłość zostawiamy za sobą i teraz porozmawiamy o przyszłości, a konkretnie o solowej działalności naszego gościa.
1: Dlaczego skończyłeś tę swoją solową przygodę? Mam nadzieję, że nie skończyłeś,
2: nie skończyłem na tej
1: jednej płycie i o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo ta płyta to był rok bodajże...
2: 2009.
1: Dokładnie tak. Była przyjęta chłodno, ciepło, w każdym razie no, zarzucano, że to jest no, trochę Ich Troje, tylko że bez Michała Wiśniewskiego.
2: Dokładnie był taki zarzut.
1: A zazwyczaj, przepraszam, ale te solowe nagrania, no to są takim wytrychem, żeby artysta mógł pokazać to, czego na co dzień w zespole nie może.
2: Tu było bardzo trudno coś takiego zrobić, no ponieważ ja wszystkie wcześniejsze produkcje zespołu no, wychodziły spod mojego pióra i były całkowicie produkcją od A do Z moją. Począwszy od kompozycji, później aranżacja, praca z muzykami, realizacja w studio, realizacja nagrania. I dobra, mastering robiła Julita Emanuelow zwykle, więc na masteringu się pojawiała osoba trzecia, ale tak to no, ja byłem sam od samego początku do końca, więc trudno było mi się oderwać od tego na tyle, żeby ta płyta solowa była absolutnie inna. Mało tego, moim błędem było moje własne osobiste lenistwo, które zaowocowało tym, że ja na tej płycie umieściłem parę utworów, które nie znalazły się na płytach Ich Trojowych.
1: Odrzuty sobie pan wykorzystałeś, panie Łągwa,
2: które mnie
1: tak?
2: się bardzo podobały.
1: Okay.
2: I to jest znowu dygresja do tego, co powiedziałem wcześniej. Brak spojrzenia producenckiego z zewnątrz. Ja byłem zachwycony pewnymi utworami. Jezu, to jest, no wiesz jak to jest. Ja pierdykam, no stworzyłem dzieło sztuki w ogóle. Łup i ładujesz to na płytę. Mało tego, jak słucham tego po latach, to niektóre utwory za wolno, albo na przykład za nisko, albo za wysoko, coś w nich, wiesz, zrobiłbym to inaczej. Zresztą kto wie, czy nie zrobię takiej dygresji, że ja sobie ją w ogóle wyprodukuję od początku. Gdzie jeszcze raz.
1: Remaster, tak?
2: Nie remaster. Reprodukcja.
1: Okay.
2: Od samego, od zera. Zagrane od nowa wszystko i troszeczkę inaczej.
1: Czyli cały czas czujesz potencjał w tych utworach, które tam się znalazły.
2: Tak, jestem takim typem wiernoty, że jak już się przypnę, to, to ciężko się ode mnie oderwać.
1: No ale wspominałeś, że coś być może się szykuje, że to nie jest na pewno twoje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o solowe
2: zdecydowanie
1: nagrania.
2: Tak, no, zwłaszcza, że mam bardzo dużo sygnałów od chociażby fanów naszych zespołowych. Jacek, a ten rozdział trzeci to kiedyś będzie? Ja mówię, a drugi? No tak, no był drugi faktycznie. Tak szumnie został nazwany. Wiesz, no to był ten moment, kiedy się znowu zespół rozwiązał, prawda? Stąd ta moja dygresja solowa. Michał tam wtedy też, pamiętam, to nie była, która, nie wiem, która to była z jego płyt solowych, bo on tam dużo wcześniej te solowe płyty swoje wydawał. Tam było spoko pierwsze, drugie, trzecie. Wtedy to jeszcze nie był Nierdzewny, jeszcze nie Filiżanka, ale coś tam jeszcze było.
1: Staram się nadążyć.
2: Jakaś Renia Pączkowska, no dużo tam
1: było. Było
2: tych dygresji solowych Michała Wiśniewskiego, to było cały worek. W związku z powyższym stwierdziłem, dobra, no skoro uzgodniliśmy chwilowo, bo to zawsze były chwilowe uzgodnienia z Michałem, chwilowo uzgodniliśmy, że zespół nie istnieje, no to każdy sobie rzepkę skrobie. W związku z powyższym ja sobie też wyskrobałem.
1: Czyli przepraszam, mam czekać na kolejny rozpad Ich Troje, żeby się doczekać solowej płyty. Czego życzyć?
2: No. Wiesz co, nie, ja tym razem nie czekam, tym razem sobie robię swoje. Wiele rzeczy mam już zrobionych, tylko najgorsze jest to, że mam tak... No patrz, i znowu dygresujemy, nie skończyliśmy tego tematu.
1: Prawda?
2: Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Generalnie rzecz biorąc, wiesz, mam mnóstwo pomysłów i nie wiem, którego się złapać. Wiesz, jak to jest, że kurczę, siedzisz w restauracji z menu i chciałbyś, kurczę, wszystko, a nie wszystko ci się zmieści, nie dasz rady.
1: I nie jesteś Magdą Gessler,
2: no tak,
1: że sobie
2: jeszcze
1: tam
2: byś chciał deser na koniec. I to nie tak, że zjesz, kurczę, tylko kawałeczek tego schabowego. Nie, ty chcesz go pierniczyć do końca. No i ja mam dokładnie ten problem. Mam kilka pomysłów na swoje bieżące produkcje. Oczywiście nie da rady zrobić wszystkich naraz. No bo człowiek nie jest automatem, chociaż w dzisiejszych czasach to jest, możesz zrobić płytę w 15 minut, to jest inna kwestia i oddzielny temat rozmowy.
1: Tak.
2: Natomiast no chcę, mam taki plan, mam kilka pomysłów i nie wiem tak naprawdę, który z nich w pierwszej kolejności wyciągnąć. Myślę, i to mogę sprzedać od razu w tej chwili, że najbardziej prawdopodobnym pomysłem jest znowuż wyciągnięcie z szuflady, ale utworów, które nigdy nie zaistniały, ponieważ ja, jak miałem 15 lat, zacząłem pisać w ogóle, jak mniej więcej miałem 14-15 lat. Wiesz, ten okres burzy naporów, prawda, wtedy, wiesz, Krzywka tutaj dotąd i Republika na tapecie, Grzesiu Ciechowski, mój idol z tamtych czasów i ja miałem takiego przyjaciela Konrada Blachowskiego w tamtych czasach i myśmy mieli taki challenge, wtedy jeszcze nie było internetu ani inne, ale myśmy mieli swój osobisty challenge i na magnetofonik Kasprzak każdy miał na pianinku i każdy po powrocie ze szkoły jakiś utwór pisał i komponował. nagrał. No i ja odnalazłem tych utworów parę z tamtego czasu, naście, kilkadziesiąt nawet można powiedzieć. Zresztą wiele z nich na tych płytach ich trojowych zaistniało. Może mniej znanych, chociaż nie, no Prawo to z pierwszej płyty utwór dość znany. To tak, też utwór napisany przeze mnie w wieku lat tam 15. Walizka. Prawo to akurat później Michał dopasował do tego tekst wierszy Pawlikowskiej-Jasnorzeckiej, ale na przykład Walizka to był utwór z moim tekstem, bo teksty też popełniałem w tamtych czasach. Też napisany w wieku lat 14, który się znalazł na pierwszej płycie. Utwór pod tytułem Razem, a jednak osobno z płyty numer 4 to był utwór z epoki liceum, który wtedy był utworem instrumentalnym. Miał szumny tytuł For N, bo ja byłem zakochany w Annie pewnej. No i to była taka pieśń, którą
3: dałem. Pozdrawiamy panią Annę.
2: Tak jest, tak właśnie. No, życie się potoczyło inaczej, prawda? Pani Anna znalazła sobie inną drogę życiową, również, ale to jest dygresja, prawda? W związku z powyższym, wiesz, taki mam pomysł, żeby właśnie przedstawić te utwory nastoletnie.
0: Życzymy, aby te plany się ziściły. A teraz ponownie się zatrzymujemy, ale na szczęście tylko na moment. To nie wszystko w naszym dzisiejszym programie. Jeszcze wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Bądźcie blisko.
4: Radio RMF 24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24. Trwa program Co u nich słychać? Przed mikrofonami Kuba Śliwiński i Jacek Łągwa. Rozmawiamy o powrocie na studia, na które zdecydował się nasz gość.
1: Uczysz się, Jacku, na błędach, można powiedzieć, no bo już tak kończąc to nasze dzisiejsze...
2: Jak to pięknie powiedział wieszcz, no Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. No, no, w moim przypadku to jest niestety prawdziwe.
1: Ale pojawiły się te studia, pojawił się ten czas no pandemii, który no nie dla wszystkich był tak owocnym czasem jak dla ciebie, no bo pojawiło się to zainteresowanie, które było już oczywiście pielęgnowane w latach dziecięcych, no a tutaj mogło się uwypuklić wreszcie.
2: Czyli... Tak, i powiem ci, że wiesz, ja to potraktowałem jako dygresję, oczywiście jak zwykle ja miałem wielkie plany, że będę rozwijał te branżę zawodową i tak dalej, gdzie mi tutaj bardzo szybko sprowadził na ziemię wykładowca z Politechniki, wykładowca akurat z podstaw biznesu, który tak ze mną sobie usiadł kiedyś na boku i mówił: słuchaj, Jacek, ja ci powiem tak, ty tak naprawdę masz przerąbane, bo cokolwiek byś nie zrobił, to konkurencja zawsze w tej branży zniszczy cię jednym tematem. Jacek, ja ci powiem tak, ty tak naprawdę masz przerąbane, bo cokolwiek byś nie zrobił, to konkurencja zawsze w tej branży zniszczy

0: Halo, halo, tu Zo, witamy po przerwie.
1: Halo, halo, tu Zo, witam z powrotem, pani Moniko.
0: Wróciliśmy, panie Krzysiu, naprzeciwko budynku Madagaskaru. Po drugiej stronie zauważyłam bardzo duże krowy, ale takie jakieś naprawdę bardzo duże, wiele większe od tych, które widuję na przykład u nas na naszych polskich łąkach.
1: No, rzeczywiście są one dosyć masywne. Jest to jedna z takich większych ras bydła domowego.
0: I domyślam się, że chyba z Afryki, prawda?
1: Jak najbardziej. Nazywają się one Watusi. I nazwa ta pochodzi od plemienia, które szczególnie je sobie zawsze ceniło, czyli od plemienia Tutsi. Ich dawna nazwa tego plemienia to właśnie Watusi.
0: Okej, no to ciekawa taka konotacja, ci powiem. No naprawdę mają potężne rogi i tutaj te rogi występują u obu płci.
1: Zdecydowanie tak.
0: Będziesz je opisać, bo ja jestem po prostu w szoku patrząc na nie. Nigdy nie widziałam bydła z tak dużymi rogami. No oczywiście oprócz czasami tego wybiegu Watusi w zoo.
1: No ja znam też paru takich rogaczy, co to po prostu jak pokręcą, to mają takie rogi. Ale no tu mamy zdecydowanie rekordzistów. Ponieważ u Watusi te rogi mogą dorastać nawet do 2 metrów rozpiętości. I wyobraź sobie, że przy nasadzie mogą mieć obwód nawet 50 centymetrów.
0: Ojejku, to grubsze niż ramię człowieka.
1: Zależy jakiego człowieka, ale nawet taki masywny człowiek musi się postarać, żeby mieć obwód 50 centymetrów w ręce. No to jest rzeczywiście dosyć dużo.
0: Znaczy, że takie bydło Watusi to musi być jakaś taka stara rasa, prawda?
1: No wyobraź sobie, że masz rację, ponieważ według wstępnych takich ustaleń i badań naukowców, no to najprawdopodobniej jest to jedna z najstarszych ras bydła na świecie.
0: No co ty, naprawdę?
1: Tak. Jej wizerunki widnieją nawet na malowidłach naskalnych oraz w malowidłach grobowcowych starożytnych Egipcjan.
0: To czyli to było właśnie narysowane kiedyś przez naszych przodków w jaskiniach.
1: Tak by się wydawało. Sądząc po rogach, to na to by nam wychodziło, tak?
0: Tutaj widzę, że mamy 3 osobniki u nas w zoo. One mają też takie piękne, czekoladowe ubarwienie. Czy piłeś kiedyś mleko z tego bydła?
1: Nie, nie piłem.
0: No, ale ja myślę, że musi być chyba bardzo wartościowe.
1: Na pewno jest bardzo tłuste.
0: I wydaje mi się też, że jeśli mieszkałbyś w Afryce i miałbyś takie bydło, to byłby z ciebie gość.
1: Powiem ci, że do tego stopnia są one cenione przez afrykańskie plemiona, że ilość osobników Watusi w stadzie danego plemienia świadczy o jego bogactwie i statucie.
0: No domyślam się, czyli to nie jest tylko takie zwykłe bydło, jak my na przykład hodujemy krowy. Ona ma też pewnie większe znaczenie dla tubylców.
1: Oczywiście, ma bardzo wysokie znaczenie kulturowe, no i właśnie to znaczenie statutu i bogactwa. Natomiast nie jest ono takie oczywiste pod względem wykorzystania.
0: No właśnie, bo

0: głównie z krów robimy steki, prawda? Albo wykorzystujemy ich mleko do produktów mlecznych.
1: Tak, ale też wykorzystujemy na przykład ich skórę do wykonywania różnego rodzaju przedmiotów. Mhm. Natomiast w przypadku Watusi większość plemion afrykańskich nie korzysta z ich skóry. Zamiast tego znaleźli świetne zastosowania dla ich krwi.
0: Robią kaszankę?
1: Nie, nie robią kaszanki. Zamiast tego tą krew wykorzystują do różnego rodzaju rytuałów plemiennych. Aczkolwiek wiem, że niektóre plemiona jedzą też zupę z krwi.
0: Tak jak podobnie taka zupa z krwi kaczki, prawda?
1: Trochę tak. To, no, co można właśnie było podać komuś, jak się nie chciało, żeby za córkę wyszło.
0: Czy tak zwaną polewkę.
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Nie jestem takim miłośnikiem potraw z krwi zwierząt. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć przy naszych Watusi, że one nie będą u nas wiecznie, że są takie słuchy, że w tym miejscu będą inne zwierzęta i Watusi nas pożegnają, więc jeśli Państwo chcieliby zobaczyć najstarszą rasę bydła z największymi rogami, no to zapraszamy do nas do zoo. Zwłaszcza, że jest jeszcze piękna pogoda. I też o tych zwierzętach opowiadamy w trakcie naszych zajęć edukacyjnych o zwierzętach z afrykańskiej sawanny. A jest to temat sezonowy, który skończymy pod koniec października. Więc dzwońcie, zapisujcie się, wtedy dowiecie się jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy.
1: I myślę, że na tym sobie zakończymy.
0: Chociaż wiesz co, ja bym chyba jeszcze wspomniała jeszcze jakiejś takiej innej naszej bardzo interesującej krowie.
1: A no tak, bo słuchajcie, Watusi to nie jest jedyne bydło, jakie w naszym ogrodzie zoologicznym posiadamy.
0: Mhm. A to drugie to wręcz jest przeciwieństwem Watusi, bo wprawdzie też jest afrykańską rasą bydła, też bardzo starą rasą bydła, ale za to bardzo malutką rasą bydła.
1: Tak, tak jak tutaj Watusi mamy absolutnie rekordzistów, ponieważ mogą dorastać do całej tony masy ciała, tak inne bydło, jakie mamy, czyli bydło Dahomey.
0: No jest o wiele mniejsze i też o wiele lżejsze, gdyż samce mogą mieć do 300 kg, a samice to jedynie 150. Ale warto też je zobaczyć, zwłaszcza, że nasza samica Malinka parę miesięcy temu została mamą.
1: Tak, a jej synka można podziwiać na wybiegu razem z nią. Jest on bardzo, bardzo miły, zabawowy i widać, że ma dużo energii, a nazywa się Pedro.
0: Pedro, czyli podobnie jak nasz kolega z góry.
1: Tak, nasz pan Pedro oczywiście jest teraz na urlopie, ale dalej w naszych sercach. No i jak widać na wybiegu jego imiennik też nam umila czas.
0: Tak, i zdrowo sobie bryka z mamą.
1: Tatę natomiast można podziwiać w trochę innym miejscu. Jest on już troszkę większy jak na ten gatunek, to powiedziałbym, że dosyć duży.
0: Zgadza się. Musiał zostać oddzielony od swojej rodziny na czas dorastania synka. Więc na pewno za nimi tęskni.
1: Jeśli chcielibyście przyjść i porównać sobie Watusi oraz bydło Dahomey, to zapraszamy, ponieważ oba te gatunki najprawdopodobniej w najbliższym czasie mogą już z naszego zoo zniknąć.
0: No, słyszałam, że maluch też już niedługo nas opuści.
1: Słyszałem, że jest już chętny hodowca na niego, aby stanowił on część jego trzody do rozmnażania. Tak więc zapraszamy, podziwiajcie małego Pedro.
0: Podziwiajcie, póki jeszcze u nas są. No to co, myślę, że skończymy. Myślę, że Państwo już tęsknią za kolejnym odcinkiem z naszym udziałem, nasz pracowników zoo. No to w takim razie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Punktualnie o 21:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu ponownie Mateusz Bożek.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W Mediolanie rozpoczyna się wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy walczą o drugi tytuł z rzędu. W faktach zajrzymy też na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziś gala rozdania nagród, której przygląda się dziennikarka RMF FM. Uwaga kierowcy, spodziewajcie się utrudnień na Krajowej 74 w Radlinie koło Kielc. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i motocykl. Wprowadzono ruch wahadłowy. Nie ma informacji o rannych. W faktach zaglądamy teraz do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie trwa gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Na miejscu jest dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj ponownie,
2: Kasiu. Dobry wieczór ponownie.
1: Kogo nagrodziło już jury?
2: To ja może zacznę od widzów, bo widownia to jest fantastyczna, przecież to jest fantastyczne jury. Widzowie zdecydowali nagrodę publiczności. Dostał film Dobry chłopiec Jana Komasy. Od razu drobna podpowiedź. Ten film o młodym buntowniku właśnie trafił do streamingu i każdy może zobaczyć go sam, nie wychodząc z domu. Najlepszy aktor drugoplanowy to Jacek Koman za rolę Marka Edelmana w filmie Nasza rewolucja oraz Monika Frajczyk za komediodramat Exotic. I to jest bardzo dziewczyński film. Są też na tej gali takie przerwy na piosenkę. Aktorka Masza Wągrodzka zaśpiewała na przykład bardzo humorystyczny utwór Darmozjady. To w nawiązaniu do tej kontrowersyjnej ustawy o ochronie artystów. Przed nami jeszcze m.in. srebrne i złote lwy. Czekamy na werdykt jury. Wracam na salę z Teatru Muzycznego w Gdyni. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: W Mediolanie nasi siatkarze rozpoczynają decydujący mecz Mistrzostw Europy. Finałowy pojedynek z Francją będzie obserwował nasz wysłannik na turniej Patryk Serwański z akcji sportowej.
4: Wieczór.
1: Witaj ponownie. Patryku, czy hala Impol Forum wypełniona po brzegi?
4: Tak, no dzisiaj zostały tutaj może pojedyncze wolne miejsca. Dzisiaj atmosfera godna finału. Oprawa też fantastyczna. Za kilka chwil początek tego meczu. Polacy dziś w czerwonych strojach, Francuzi w granatowych. Biało-czerwoni stoją przed szansą, jakiej nie wykorzystał w siatkówce nikt od 21 lat. Wtedy Mistrzostwo Europy obronili Włosi przez dwie dekady. Nikomu nie udało się tego dokonać. Może dziś uda się to biało-czerwonym. Nikola Grbicz stał się jako trener Polaków takim gwarantem sukcesów. Dziś drużyna pod jego wodą zdobędzie 10. medal. I to ostatnie pytanie. Oczekiwane złoto, czy tylko srebro. Przypomnę, mistrz Europy wywalczy też przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a to jeszcze zwiększa prestiż tego spotkania. Mediolan, Patryk Serwański.
1: Warszawa przygotowuje się na czas kryzysu. Na Ochocie powstała sąsiedzka obrona cywilna. Jej inicjator przeszkolił już około 300 osób i podkreśla, że chce, aby każdy był gotowy na różnego rodzaju kryzysy, na przykład blackout, powódź lub też w najgorszym wypadku konflikt zbrojny. Do tej akcji przyłącza się coraz więcej mieszkańców.
5: Co to jest przeżyć 24 godziny bez prądu? A potem jednak nadchodzi to wyzwanie, że sobie myślę, co robić?
6: No właśnie, to co w takim razie zrobić w przypadku blackoutu? Taki mały test.
5: No dobrze, trzeba mieć na pewno zapas wody do picia i do jakichś takich ogarów technicznych. Trzeba mieć jakieś puszki, żeby coś sobie zjeść. Fajnie jest mieć jakąś taką mini kuchenkę z jakimś takim kartridżem. Na pewno latarka, na pewno baterie, na pewno dużo świeczek, na pewno radio na baterię, żeby jednak podsłuchiwać, co się dzieje, no bo nie ma internetu.
6: To ja tylko zapytam inicjatora, czy ten egzamin, test zaliczony?
7: Jestem dumny, że tak powiem. Jestem dumny w 100%.
1: Mówiła Anna Janczur, uczestniczka programu Sąsiedzka Obrona Cywilna. O tej stołecznej inicjatywie przeczytacie więcej na rmf24.pl. Na naszej stronie internetowej znajdziecie również informacje o niezwykłym znalezisku w lesie pod Elblągiem. To arabskie monety z IX wieku. Eksperci mają pewne przypuszczenia, jak tam trafiły. Chcecie wiedzieć jakie? Zapraszamy do lektury.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Polscy siatkarze grają o złoto Mistrzostw Europy. Od tego spotkania zaczynamy fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Biało-czerwoni o złoto i olimpijską przepustkę grają z reprezentacją Francji w Mediolanie. Za chwilę piłka w grze, no za chwilę ruszy ten pierwszy set finałowego starcia na linii hala Unipol Forum i nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański.
4: Jestem, dobry wieczór.
9: Patryku, poprzedni polsko-francuski finał, no to były paryskie igrzyska, ale to już dwa lata temu.
4: No wtedy przegraliśmy, ale trudno mówić, zrobić dziś o rewanżu. W naszym składzie 5 medalistów olimpijskich z Paryża. U Francuzów z tamtego składu zaledwie 3 siatkarzy. No, dziś u nas kluczem powinna być taka dobra gra w obronie, która w ostatnich meczach naprawdę bardzo dobrze u nas funkcjonowała. Pytanie, czy nasz blok będzie sobie radził z tym, co wymyśli Antoine Blizzard. Francuski rozgrywający to jest gwiazda tego zespołu, jej kapitan. Obie drużyny już na parkiecie, już przedstawione wyjściowe składy. Na razie czekamy na tą pierwszą piłkę. Hala dzisiaj wypełniona po brzegi. Mam wrażenie, że więcej tutaj Polaków niż Francuzów. Atmosfera fantastyczna. Mediolan, Patryk Serwański.
9: A halę w Mediolanie zamieniamy na żużlowy tor w Toruniu. Tam się dzieje. Na Moto Arenie trwa ostatnia decydująca runda cyklu Grand Prix, która wyłoni mistrza świata. Już po raz 7. Po tytuł może sięgnąć Bartosz Zmarzlik. Rywalizację z trybun śledzi Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór.
9: No jak radzi sobie nasz reprezentant?
10: Bartek Zmarzlik zajął 3. Po 20 biegach zgromadził 12 punktów, czyli tyle samo co drugi Patryk Dudek, ale Bartek miał mniej zwycięstw, zatem nie awansował bezpośrednio do finału. To jest na pewno solidny zgrzyt. Najlepszy był po tych 20 biegach Robert Lambert, czyli najpoważniejszy kontrkandydat Bartka Zmarzlika w walce o ten kolejny tytuł mistrza świata. Zatem za chwilę Bartosz Zmarzlik wystąpi w biegu, w którym będzie mógł zakwalifikować się do finału. Zmarzlik, Madsen, Frick, Lindgren. Sprawa jest krótka, Bartek musi wygrać. Wszystko tutaj powoli zmierza do końca i niebawem się dowiemy, czy siódemka to magiczna liczba rzeczywiście, przynajmniej dla Bartka Zmarzlika. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
9: A jutro w stolicy 48. Maraton Warszawski. Na starcie biegu, który znajduje się niedaleko Pałacu Kultury i Nauki, stanie blisko 14 tysięcy biegaczy i biegaczek. Trasa prowadzi między innymi koło Zamku Królewskiego czy warszawskiego Zoo.
11: Myślę, że mamy już w tej chwili naprawdę dobrą trasę do tego, żeby uzyskiwać wartościowe wyniki i liczę na to, że uzyskamy wartościowe wyniki i to nie tylko na poziomie tych najlepszych, tych, którzy się ścigają o zwycięstwo, miejsce na podium.
9: Mówił Marek Tronina, dyrektor zawodów A Start Biegu, jutro o 9:00.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Rafał Jędraszek, ukłony w RMF24 Wrocław. Ruszamy z programem O tym mówi Wrocław. Na początek obchody jubileuszu 10-lecia Wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia. Pracujący tam ludzie starają się w jak najciekawszy sposób przybliżać mieszkańcom i turystom najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. No, ale nie ma co ukrywać, całym bogactwem tego miejsca są historyczne przedmioty podarowane przez wrocławian i ponad 2000 ich relacji, które nagrali i opisali pracownicy tej instytucji. Wiele ze wspomnianych przedmiotów można zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie, po której naszego reportera Macieja Sasa oprowadza Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.
1: Na której możemy oglądać około 30 eksponatów podarowanych nam przez wrocławian. Bo ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
2: W jaki sposób?
1: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami, i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta, jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
2: To znaczy?
1: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy i no, różnego rodzaju rzeczy, to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego, zawartość z jego domu.
2: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
1: Można zobaczyć, czym żył na co dzień, i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotów, to jest historia ludzi.
2: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego co pan mówi.
1: Tak, i to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele, wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
2: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
1: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie, co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
2: A często tych opowieści w rodzinie nie ma, one nie zostały, albo nie były słuchane, albo nie zostały nagrane. Wracają do was, żeby znaleźć łyk tej swojej historii rodzinnej.
1: Wracają do nas, żeby tę historię rodzinną poznać, i wracają również na wystawę główną, żeby zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego, o czym babcia czy dziadek opowiadali przy stole.
2: Czyli w jakich warunkach oni żyli wtedy?
1: W jakich warunkach żyli i jak my to pokazujemy i opowiadamy o tym teraz. Bo z jednej strony pokazujemy tak radosne chwile właśnie jak literatura czy muzyka, ale pokazujemy też, w jakich warunkach dzieci w szkole się uczyły tuż po wojnie, czy chociażby w jakich warunkach przesiedleńcy na ziemię zachodniej i północnej jechali w wagonach kolejowych, bo jeden taki wagon z lat 40. stoi u nas na wystawie.
2: Są też obok dokładne opisy, kto, kiedy, dlaczego to przekazał. I to też jest takie zakotwiczenie tych darów w historię, w relacje wrocławskie.
1: Tak, i to jest, moim zdaniem, to jest wręcz niesamowite, że możemy zobaczyć nie tylko ornat, walizkę czy szarfę radnego, ale oprócz tego przeczytać opowieść, jaka się z tym wiąże. Kto nam to przekazał, dlaczego nam to przekazał oraz w jaki sposób z tego korzystał. Bo to jest dopiero komplet. Ta opowieść o przedmiocie, właśnie z tym przedmiotem, jeszcze z informacją, kto był właścicielem jego.
0: Przypomnijmy, z Adamem Pacześniakiem, rzecznikiem prasowym Centrum Historii Zajezdnia, rozmawiał Maciej Sas. RMF 24.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz ciekawostka z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w której to uczelni niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wargamingowi, czyli grom wojennym. Jak się okazuje, AWL jest jedną z najlepszych na świecie w tej dziedzinie, co potwierdza w rozmowie z reporterem RMF24 Wrocław Maciejem Sasem major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej Wrocławskiej AWL.
1: To, że konferencja się odbywa u Was, że tak dużo ludzi przyjeżdża na to, jest efektem tych wszystkich dokonań, o których Pan powiedział właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gra lekka piechota, którą opracowaliśmy lata temu do wykorzystania tylko i wyłącznie na naszych zajęciach, dzisiaj z powodzeniem wykorzystywana jest przez, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 6 uniwersytetów w całej Europie. I wykorzystują ją tylko i wyłącznie dlatego, że sami o to poprosili. To znaczy zauważyli, dostrzegli potencjał w grze, która potrafi wprowadzić w świat gier wojennych, ale potrafi pomóc w realizacji procesów decyzyjnych na najniższym szczeblu dowodzenia sekcją, bądź drużyną i plutonem. I dzięki temu, że dzielimy się wiedzą z innymi uniwersytetami, doszliśmy do wniosku, że dlaczego nie? Niech grają, niech oceniają. Mamy stamtąd bardzo duży zwrot informacji, które wpływają na kolejne wersje naszej gry.
1: Udoskonalenie.
2: Co idzie dalej za tym? Dzięki tym wszystkim relacjom, dzięki tej całej wymianie i naszej otwartości, mamy dostęp do najlepszych ekspertów na całym świecie. I tych ekspertów można właśnie spotkać tu na tej konferencji. To znaczy, druga edycja konferencji gier wojennych w Akademii Wojsk Lądowych, powiem nieskromnie, jest dziś największą konferencją tego typu w Europie. To znaczy, w ramach konferencji odbywa się jedna z większych stref ekspozycji samych systemów symulacji gier wojennych. Mamy blisko 40 startupów, firm, uczelni zebranych w jednym miejscu, którzy prezentują swoje rozwiązania w ramach symulacji, w ramach gier wojennych, analizy procesów decyzyjnych. Są tutaj bardzo renomowane i poważne firmy, które sprzedają swoje produkty za dziesiątki tysięcy funtów czy dolarów i są eksperci, najznamienitsi eksperci na świecie w 7 panelach dyskusyjnych.
0: Tyle wieści z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a teraz zupełnie zmieniamy temat, bo kolejne płatne miejsca parkingowe na Powstańców Śląskich się szykują. Od 1 października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, co zapowiada Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
3: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz Plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania, który mamy już teraz. Ja tylko przypomnę, że wdrażamy kolejne odcinki w tej strefie od 2022 roku. Jest to właśnie i to właśnie następuje. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich, jest zaplanowane w przyszłym roku, wtedy, kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator i właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do Placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na Placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz AnyPark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w Zdium.
0: Przypomnijmy, strefa płatnego parkowania na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich zacznie obowiązywać od 1 października.
4: Radio RMF.

0: Mówi Wrocław, wracamy do tematu ewentualnych planów budowy metra w stolicy Dolnego Śląska. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują w zamian rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. A my w RMF24 Wrocław o komentarz poprosiliśmy wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
1: Metro w ogóle jest nieopłacalne. Jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych, do metra się dokłada, natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
2: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
1: No, żeby było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji. Ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
0: Z wiceprezydentem Wrocławia Grzegorzem Romanem rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja medyczna osiąga rekordowe zasięgi. Tak donoszą najnowsze badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z których wynika, że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8400 fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówi Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Każdy z nas styka się z dezinformacją. Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, żeby mieć cudowny lek, na przykład na jakiś nowotwór.
0: A temat dezinformacji medycznej i raportu wrocławscy naukowcy poruszali podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu. Teraz w programie O tym mówi Wrocław sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na dolnośląskim rynku pracy. O to pytamy Bartosza Koteckiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
4: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska, bo w Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Śmiało możemy powiedzieć, że Wrocław jest takim bardzo drenującym ośrodkiem pod kątem zatrudnienia i też z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław z taką potężną mocą strącą, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
0: A czy AI jest w stanie zastąpić pracowników? Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu przeprowadził badania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w naszym regionie. Jak dodaje nasz rozmówca, pracodawcy nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii.
4: Wiemy, jak wpływa globalnie. Widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, co się dzieje w Polsce, a chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda u nas na Dolnym Śląsku. I u nas na Dolnym Śląsku, na rzecz śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
0: Dodał w rozmowie z RMF 24 Wrocław dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki. Zostańcie z programem O tym mówi Wrocław. Wkrótce ponownie się usłyszymy, powiemy wówczas o trwających dniach seniora we Wrocławiu.
5: Tu Radio RMF 24.

0: programie O tym mówi Wrocław opowiemy teraz o sprawach starszych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, okazją trwające Dni Seniora. O tym, jak ważne to wydarzenie dla starszej społeczności wrocławian, opowiada w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sasem dr Rafał Kubacki, przewodniczący Wrocławskiej Rady Seniorów.
1: Seniory to w ogóle jest grupa, która bardzo dobry sposób się, ja bym powiedział tak, zagospodarowała w polskiej rzeczywistości, a szczególnie jeżeli chodzi o Wrocław, jesteśmy takim przykładem naprawdę bardzo pozytywnych, dobrych praktyk, jeżeli chodzi o osoby wieku podeszłego.
2: Tu przede wszystkim jest to, o czym się często mówi, że najważniejszą rzeczą jest to wyjść z domu, nie być w samotności, nie siedzieć samemu, bo kontakt z ludźmi sprawia, że chce się żyć i też żyje się lepiej, dobrostan jest inny.
1: Dokładnie tak. To w ogóle Wrocławskie Dni Seniora są właśnie po to, żeby pobudzać ten oddolny ruch społeczny, czyli powstaje wiele klubów seniora. Patrząc na to, to mamy ponad 130 działających klubów seniora we Wrocławiu. Mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy wiele grup nieformalnych, które działają i to wszystko ma takie swoją inaugurację właśnie w piątkowe wrześniowe popołudnie, gdzie jest specjalnym marszem kapeluszy, to się rozpoczyna, a w ogóle to wszystko jest poprzedzone ogromnym świętem na Placu Solnym we Wrocławiu i na Placu Gołębim.
2: Ty znasz tych ludzi bliżej, wiesz, w jaki sposób oni na to reagują. Oni się chyba do tego przygotowują. To tak naprawdę nie jest początek, to jest ukoronowanie całego roku seniorskiego, można powiedzieć.
1: Z roku na rok obserwujemy, że to nie tylko jest nasza społeczność starszej młodzieży, bo takich będę nazywał wrocławskiej starszej młodzieży, ale zaczynają się pojawiać już mieszkańcy gmin ościennych wokół Wrocławia, ale też i mamy już zaproszonych gości z Krakowa, z Warszawy, którzy chętnie chcą się przyjrzeć, jak my we Wrocławiu to właśnie organizujemy. Dlaczego osiągamy taki sukces? Dlaczego przyciągamy tak dużo osób właśnie do Wrocławskich Dni Seniora?
2: A ten sukces, jaką miarę do niego przyłożyć? To znaczy, co oznacza ten sukces? Z twojego punktu widzenia, człowieka, który jest przewodniczącym Rady Seniorów,

0: Co to oznacza? Po czym to widzisz?
1: No przede wszystkim po ilości osób, które już są świadome, że należy na przykład się ruszać, że należy jednak opuścić mieszkanie, wyjść, spotkać się, bo to, co najważniejsze, to od wielu lat to powtarzamy, to są relacje. Relacje, relacje, jeszcze raz relacje i takie właśnie relacje społeczne, czyli potańcówki, spotkania branżowe, spotkania tematyczne, wykłady. To jest cały cykl wielu, wielu setek imprez, które odbywają się w ramach właśnie Wrocławskich Dni Seniora na przełomie września i października.
0: Najważniejsze wyjść z domu, a co się stanie dalej, to zobaczymy, tak? Bo potem już będzie więcej energii.
1: Generalnie jak ja obserwuję, bo też mam pod opieką 70 osób, 70 seniorek na ćwiczeniach gimnastycznych, to powiem w ten sposób, że to są takie przyjaźnie, które się zawiązują. Czyli przychodzi na przykład koleżanka z koleżanką i nagle spotykają grupę osób i one już są zintegrowane i wtedy na przykład przygotowują stroje, chociażby ten marsz kapeluszy, czyli to jest cały rok przygotowań do tego, żeby pokazać się na tym marszu kapeluszy.
0: Mieć cel.
1: To nie jest tylko kapelusz, żebyśmy tutaj nie myśleli, że ten marsz kapeluszy to jest tylko kapelusz. To jest cały ubiór, to jest torebka, parasolka, buty, to wszystko jest odpowiedni sposób dobierane, no bo wybieramy też króla i królową Dni Seniora we Wrocławiu.
0: Wiesz co, ja chcę tak trochę przekornie, ale to jest chyba ważny wątek, powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Im lepiej czują się nasi seniorzy, im oni są zdrowsi, im mniej trzeba im poświęcać uwagi, tym też jest lepiej dla całego otoczenia, no i dla systemu. Są po prostu tańsi, są szczęśliwsi, są tańsi do utrzymania. Wiem, że to brutalnie brzmi.
1: No patrząc chociażby na bardzo takie surowe dane statystyczne w Polsce, to prognoza jest dla nas porażająca, bo nam się zmienia struktura społeczna. Do 2050 roku prawdopodobnie osiągniemy odsetek osób w wieku porucyjnym sięgnie 40%. W związku z tym trzeba mieć jakąś ofertę, czyli samorządy będą musiały mieć jakąś ofertę dla właśnie osób trzeciego wieku, mówię tutaj dla tej starszej młodzieży. I właśnie takim przykładem są takie działania proseniorealne we Wrocławiu. My jesteśmy taką forpocztą, bym powiedział, na mapie Polski i jesteśmy takim przykładem dobrych praktyk nie tylko dla innych samorządów, ale też słyszę, że i dla układu tych, którzy w tej chwili zarządzają krajem.
2: Dodał dr Rafał Kubacki, przewodniczący Wrocławskiej Rady Seniorów.

0: Za chwilę wybije godzina 22. Czas na fakty RMF FM, w studiu Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Polscy siatkarze po zaciętej walce prowadzą w finale Mistrzostw Europy. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowych 51 i 22. Powiemy również o nietypowym rejsie Daru Młodzieży. Na początek jednak zaglądamy do Gdyni na galę rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Paweł Pawlikowski uznany najlepszym reżyserem za dramat Ojczyzna na festiwalu filmowym w Gdyni. Statuetka w konkursie Perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu powędrowała do Julii Totoszko za rolę w Miłych Kobietach. Zwyciężczynią w kategorii Złoty Pazur została Agnieszka Smoczyńska za film Hotspot. W kategorii Główna rola kobieca doceniono Jaśminę Polakę za film Exotic, a rolę wśród aktorów zwyciężył Anson Boone za kreację W Dobrym Chłopcu. Nasi siatkarze wykonali pierwszy krok, prowadzą z Francją 1-0 w finale Mistrzostw Europy. Pojedynek w Mediolanie obserwuje z trybun Patryk Serwański. Witaj, Patryku. To była siatkarska wojna nerwów i emocje z obu stron.
2: Tak, naprawdę, siatkarska bitwa od początku. Antoine Brizard, zasęp po chwili, trzy razy Winfredo Leona. Wielokrotnie zmieniało się prowadzenie, różnica maksymalnie 2 punkty na korzyść jednej albo drugiej drużyny. No, mecz na styku, na emocjach, w końcówce tego seta walka na przewagi, piłki setowe dla jednych i dla drugich. Ciągnie nas w ataku Leon, pomagał Bołądź, który też miał w tym pierwszym secie problemy. Wygrywamy ostatecznie 31-29. Tutaj no czuć wręcz te emocje w powietrzu, czuć taką ogromną stawkę tego spotkania. W drugim secie jak na razie wyraźne prowadzenie biało-czerwonych. W tym momencie 20-12. Mediolan, Patryk Serwański.
1: I jeszcze jedna informacja, do której wrócimy w faktach sportowych. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik nie zdołał wywalczyć po raz 7 w karierze tytułu indywidualnego mistrza świata. Został wicemistrzem, a tytuł przypadł Brytyjczykowi Robertowi Lambertowi.
3: Fakty ważne dla kierowców.
1: Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu samochodu osobowego, motocykla i roweru na krajowej 51 między Bartoszycami a granicą z rosyjskim obwodem Królewieckim. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba została natomiast ranna w wypadku na krajowej 22 na Pomorzu. W Lipienicach koło Chojnic zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. 31-letni Ihor M., który w czwartek zaatakował w klasztorze w Jarosławiu 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował dziś sąd. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Sąd podjął decyzję, że Ukrainiec będzie odbywał areszt w warunkach szpitalnych. Dlaczego?
4: To ze względu na jego stan zdrowia. Mężczyzna ma być izolowany w warunkach szpitalnych w placówce dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prokuratura zastrzega jednak, że nie oznacza to jeszcze rozstrzygnięcia kwestii jego poczytalności w chwili ataku. Motyw działania podejrzanego wciąż pozostaje nieznany. 31-latek nie został dziś doprowadzony na posiedzenie sądu. Również z powodów zdrowotnych Ukrainiec nie został do tej pory przesłuchany, ani nie usłyszał zarzutów. Wczoraj jednak sformułowała je prokuratura. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.
1: Dar Młodzieży znów pod żaglami, ale tym razem w nietypowym rejsie. Przez kilka dni po Bałtyku razem z zawodową załogą popłynął gdyńscy uczniowie, którzy na własnej skórze przekonają się, jak wygląda życie i praca na jednym z największych polskich żaglowców. To część obchodów stulecia Gdyni.
5: Jak się czujecie przed wypłynięciem? To duża przygoda będzie? Jak myślicie?
6: No myślę, że tak. Nowe doświadczenie i fajna przygoda.
5: A czego mogą się spodziewać po tych paru dniach na Bałtyku?
7: Ja się spodziewam, że oni się mogą spodziewać choroby morskiej. Mogą się spodziewać.
5: Będą mieli zadania tutaj?
7: Znaczy coś wymyślimy. Przede wszystkim zapoznanie się z pracą statku, zrozumienie jej.
8: To jest taka jedna okazja dla nich, która może się po prostu nie powtórzyć.
9: Można zobaczyć coś nowego, można zobaczyć, jak to jest na statku. Syn nigdy nie płynął, ja osobiście też nie. Ale może mu się to spodoba, może będzie miał jakiś pomysł na przyszłość.
1: Z młodzieżą, z kapitanem Krzysztofem Kocybą, komendantem Daru i rodzicami rozmawiał na Nabrzeżu Pomorskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na kolejne fakty w RMF FM zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Polak w finałowym biegu ostatniej rundy cyklu Grand Prix zajął 4. miejsce. Wygrał i wywalczył tytuł. Robert Lambert rywalizację z trybun Moto Areny śledził nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jak wyglądał ten bieg finałowy, w którym startowała cała trójka walcząca o tytuł, czyli Zmarzlik, Lambert i Kertz?
12: Dobry wieczór. Bartosz Zmarzlik startował z trudnej trzeciej pozycji, zatem już na starcie nie miał łatwo i rzeczywiście wylądował od samego początku na ostatniej pozycji. Walczył, szarpał, próbował. Niestety udało się tylko gdzieś tam w samej końcówce awansować na trzecie miejsce. Natomiast to oczywiście było za mało. Wygrał ten wyścig finałowy Robert Lambert i wygrał całą klasyfikację generalną. Został indywidualnym mistrzem świata. Bartosz Zmarzlik niestety nie napisał historii. Nie został mistrzem świata na żużlu. Po raz 7. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
11: No i z Moto Areny przenosimy się do Mediolanu. Polscy siatkarze dobrze rozpoczęli walkę o złoto mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w finale prowadzą z Francją 1-0. Pierwszy set był niezwykle zacięty i wygrany przez naszą kadrę 31-29. Mecz obserwuje w hali Unipol Forum Patryk Serwański, z którym się łączymy. No Patryku, jak wygląda gra naszej reprezentacji w drugim secie?
2: Tak, tu w Mediolanie ciągle szansa na złoto. Polacy w drugiej partii prowadzili już 10 punktami, 17-7 z reprezentacją Francji. Francuzi, no część tych strat odrobili, ale przed chwilą dobry atak Jakubiszaka ze środka. Kolejny atak Wilfredo Leona, którego dzisiaj obserwuje się naprawdę z przyjemnością. Nie zagrywce i w ataku świetnie się spisuje. I prowadzimy teraz 23-16. Zagrywka Marcina Kolendy jest punkt numer 17 dla Francuzów. Ale jesteśmy bardzo blisko, no i byłbym zaskoczony, gdybyśmy tego drugiego seta wypuścili. Ale jeszcze dwa punkty musimy w nim zdobyć. Mediolan, Patryk Serwański.
11: A piłkarska reprezentacja Polski jest już w Szwecji, gdzie w poniedziałek na stadionie w Solnej rozegra kolejny mecz Ligi Narodów. Z kadrą nie poleciał Jakub Kamiński, który z powodu urazu nie dokończył wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban na najbliższe 3 mecze Ligi Narodów powołał dodatkowo Oskara Pietuszewskiego.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: W RMF 24 Wrocław, kolejna godzina programu O tym mówi Wrocław i na początek nowe miejsca schronienia, szkolenia dla mieszkańców, gęstsza sieć syren alarmowych i gotowy plan ewakuacji. Wrocław coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo i przygotowuje się na wypadek sytuacji kryzysowych, co potwierdza Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Plan ewakuacji Wrocławia tak naprawdę jest gotowy od lat. Ja przypomnę, że w scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
0: Wrocław zamierza przygotować bezpieczne schronienie dla łącznie 400 tysięcy osób. Połowa mieszkańców ma mieć zapewnione schrony i ukrycia, druga połowa miejsca doraźnego schronienia. Wszystkie te punkty mają być też wyraźnie oznakowane, dodaje Agata Dzikowska z wrocławskiego magistratu.
1: Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać.
0: Jak dodaje nasza rozmówczyni, plany przygotowania wspomnianych, łącznie 400 tysięcy miejsc schronienia, nie oznaczają, że nagle miasto stanie się wielkim terenem budowy. Chodzi głównie o wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury.
1: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów, ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację i z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat, nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych i to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa.
0: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. A teraz w O tym mówi Wrocław zmieniamy temat. Urban Card dla biznesu wejdzie w życie. Miejscy radni przegłosowali ofertę biletów dla pracodawców. Jak mówi inicjator tego projektu, radny Robert Suligowski, z którym rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska, to propozycja nowego benefitu dla firm.
2: Wprowadzamy trzypoziomowy próg rabatowy dla przedsiębiorców, 5, 10 i 15% od ceny standardowej na bilety miesięczne, półroczne i roczne. I to w zależności od ilości sprzedanych biletów czy od uzyskanego obrotu ten rabat będzie się zwiększał. Cel jest taki, żeby dotrzeć do pracodawców z nowym pomysłem na benefit pracowniczy, bo mamy w ofercie owocowe czwartki, mamy wyjścia do różnych instytucji, są też samochody dla wyższej kadry zarządzającej, służbowe z kartami paliwowymi. Natomiast ten transport zbiorowy jako taka podstawowa usługa publiczna się w tej ofercie nie pojawiał. Analizowaliśmy przez 2 lata różne systemy taryfowe w innych miastach w Polsce i stwierdziliśmy, że nie ma w Polsce żadnego miasta, które miałoby kompleksowe, proste rozwiązanie dla biznesu, a jednocześnie tworzyłoby z pracodawcy, ale też przedsiębiorcy partnera dla miasta i dla spółki komunikacyjnej. I to ma dwa wymiary. No oczywiście pierwszy to jest ten podstawowy, ta korzyść finansowa i dla pracodawcy i dla pracowników, no ale to jest też szansa dla firmy, żeby stać się partnerem biznesowym MPK Wrocław, współpracować jako ambasador komunikacji zbiorowej, no a dalej wiele firm dzisiaj jest zobowiązanych do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w ramach swojej działalności. Ma obowiązek raportowania m.in. śladu węglowego, który dana firma wytwarza. Wprowadzenie takiego systemu dla pracowników jednocześnie z aplikacją do zliczania tego śladu węglowego da tym firmom dodatkową korzyść w postaci tego, że będą mogły redukować swój ślad węglowy. Także korzystamy z tego wszyscy pracownicy, bo mają albo tańszy, albo darmowy bilet na MPK i Koleje Dolnośląskie i Polregio we Wrocławiu. Korzysta przedsiębiorca, ponieważ może wprowadzić nowy, atrakcyjny system benefitów pracowniczych. No i wreszcie korzysta korzysta również na przestrzeni polityk zrównoważonego rozwoju w ramach swojej firmy. No i korzysta oczywiście miasto, zyskując partnera i zacieśniając tę współpracę pomiędzy firmami, czy biznesem wrocławskim, a Urzędem Miasta i jego spółkami.
3: To dopytam jeszcze tylko, od kiedy będzie można z tego skorzystać?
2: Taryfa będzie wdrożona od 2027 roku.
0: A przypomnijmy, z radnym Robertem Suligowskim rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.

0: Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato i o tym teraz więcej w programie. O tym mówi Wrocław. Od czerwca do końca sierpnia port lotniczy obsłużył o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu, co potwierdza prezes lotniska Karol Przywara.
1: 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwali w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany. Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja, to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego. Popularne oczywiście zawsze, jeśli chodzi o czartery, są kierunki tureckie, kierunki także w północnej Afryce. Tam pasażerowie znajdują więcej słońca niż w Polsce i od wielu lat do tych miejsc się udają.
0: Jeśli chodzi o nadchodzący sezon zimowy, to jeden z niskokosztowych przewoźników zbazuje w stolicy Dolnego Śląska 9 samolotów, to o 2 więcej niż w roku poprzednim. To pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń, przekonuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego Wrocław.
1: Zbazowanie samolotów 9 w naszej wrocławskiej bazie powoduje, że samolot, który ma jakąś usterkę bądź nie jest możliwa realizacja operacji w danym momencie, wskakuje inny samolot, który jest dostępny i realizuje daną operację, żeby nie było zbyt dużego opóźnienia. Obecność na miejscu także mechaników, którzy są w tym zakładzie przeglądów samolotów na naszym lotnisku, także powoduje, że ci mechanicy są na miejscu i te grubsze naprawy, które trzeba wykonać, wykonują tutaj, nie trzeba ściągać załogi z innych miejsc Europy.
0: 34 trasy i aż wspomnianych 9 zbazowanych samolotów. Tak ma wyglądać zimowa siatka połączeń dla Wrocławia, którą ogłosił niedawno wspomniany niskokosztowy przewoźnik. Zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost o 35%.
2: Poza tym, że będzie zbazowanych 9 samolotów, będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej. No i mamy nadzieję, że dzięki temu też bilety będą bardziej atrakcyjne.
0: Przyznała Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira. W programie O tym mówi Wrocław pozostajemy na lotnisku, ale teraz przenosimy się nieopodal na teren lotniczego dworca towarowego, gdzie trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak podkreśla prezes dworca Norbert Kowalczyk, to kluczowa inwestycja dla rozwoju całego węzła cargo.
3: Ta hala miała być przeznaczona głównie jako hala eksportowa, ponieważ mamy obecnie 3 hale. Ze względu na to, że potrzebujemy się rozwijać, mamy mało tego miejsca, zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z portem lotniczym na to, żeby rozbudować tę halę. Ta hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury. Też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych. Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No, ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość trzykrotnie. Tak? Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. Troszkę w zależności od tego, czy będziemy tutaj całodobowo robić, czy tylko w określonych godzinach. Zależy. Planujemy, żeby to było 24 na dobę obsługa ciągła.
0: Budowa hali ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koniecznie zostańcie z nami na 95 i 1 FM lub jeśli słuchacie nas w internecie. Dziś w programie O tym mówi Wrocław opowiemy jeszcze między innymi o jubileuszu 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku.
4: 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz niezwykle ważny temat, bo to już 8 dekad ratowania życia we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Trwa jubileusz 80-lecia krwiodawstwa. Krew to lek, którego nie zastąpi żadna technologia. Dlatego przypominanie o donacjach jest potrzebne każdego dnia, nawet jeśli dawców w regionie nie brakuje, przyznaje w rozmowie z RMF24 Wrocław Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: 80 lat krwiodawstwa na Dolnym Śląsku, no to nie jest jakiś jubileusz na tych ziemiach inny, bo tu, prawda, po II wojnie światowej wiele instytucji obchodzi ten jubileusz 80 lat, ale trzeba sobie uświadomić, jakie były okoliczności powstawania tego krwiodawstwa. 46 rok, czerwiec. Co my mamy we Wrocławiu? Rumowisko gruzów i ludzi z całej, że tak powiem, Polski i również z granicy przedwojennej Polski, repatrianci, i w tych powojennych realiach na ulicy Poniatowskiego w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża powstaje stacja przetaczania krwi, która była jak gdyby początkiem tego krwiodawstwa, które w ogóle w Polsce się odrodziło, bo była to trzecia placówka tego typu po II wojnie światowej. I w obliczu tego wszystkiego, co po II wojnie światowej tu zastaliśmy, była to taka inicjatywa, która scalała tych ludzi z różnych regionów, od Kresów Wschodnich po Polskę Centralną, a też również Polaków, którzy mieszkali na tych terenach wcześniej. Scaliła ich w taką wspaniałą ideę honorowego krwiodawstwa, niesienia tej pomocy potrzebującym. Wrażliwość była taka, że tej pomocy potrzeba było na każdym kroku, we wszystkim i również w leczeniu. I my jesteśmy jak gdyby spadkobiercą tego, co 80 lat temu zapoczątkowali ci wspaniali ludzie wtedy.
0: Ponad 100 litrów oddanej krwi, takim wynikiem może pochwalić się wrocławski krwiodawca Piotr Rudnicki. Właśnie dzięki takim osobom szpitale w regionie mogą codziennie ratować życie.
2: Zaczęło się od mojego ojca, który oddawał krew, on był policjantem, więc oni tą krew oddawali, że tak powiem, z rozkazu. Tak kiedyś było, że jednostki i policyjne, i wojskowe miały po prostu takie dni, że szły oddać krew. I on przynosił mi zawsze paczkę, w której była ta czekolada słynna. No i ta czekolada to, no, kiedyś nie była aż tak super łatwo dostępna jak teraz, że się pójdzie do każdego sklepu i się można wybrać jakąkolwiek sobie chce. No to był taki dzień, trochę święta, takie małe urodziny. No i postanowiłem pójść w jego ślady, bo mówię, to jest fajne, nie wiem jak bardzo fajne, ale trzeba to spróbować. Zacząłem 15 lat temu, mniej więcej pod koniec moich studiów, tak naprawdę przez ponad połowę moich studiów zastanawiałem się, żeby pójść, ale jakoś właśnie nie mogłem znaleźć sobie nikogo, żadnej osoby towarzyszącej, a samemu też, no to jest jakiś krok w przód. No dla mnie to była taka bariera, że ciężko było mi się przełamać, ale w końcu postanowiłem, jak już się obroniłem, że mówię, dobra, idziemy, nie? I akurat trafiłem na akcję Pijawka, więc Pijawka, że tak powiem, nie na mojej uczelni, ale na uczelni obok, po czym przez kolejne 2 lata musiałem się tłumaczyć za każdym razem w Centrum Krwiodawstwa, że ja nie jestem z tej uczelni, tylko z drugiej, bo sobie zapisali, że Pijawka była w tamtej i tak jakoś mnie przypisali do innej uczelni. Mieliśmy jakiś czas temu spotkanie właśnie tych osób powyżej 100 litrów i się okazuje, że te 100 litrów to wcale nie jest aż taki bardzo duży wyczyn, aczkolwiek trochę jest, bo no tu we Wrocławiu na Dolnym Śląsku jest nas 10 osób, nie wiem, może koło 30, powyżej setki. Natomiast jak już przekroczyłem tą setkę, mówię, no i jestem podobno najmłodszym setkowiczem. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale no jak usłyszałem, że jestem najmłodszym setkowiczem, mówię, w 15 lat oddałem 100. No to w kolejne 15, jakbym oddał kolejne 100, to jeszcze się wyrobię do tego limitu, no to jak oddam 200, no to już na bank przekroczę i będę rekordem, ale się okazuje, że już chyba 200 też są.
0: A pamiętajcie, krew można oddawać nie tylko w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale także podczas akcji wyjazdowych w mobilnym krwiobusie.
3: Radio RMF24.

0: W programie O tym mówi Wrocław zaglądamy teraz do Straży Miejskiej. Ta służba mundurowa otrzymała ostatnio nowe samochody, kamizelki chroniące przed atakiem nożownika czy defibrylatory. To wyposażenie o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. To bardzo ważne wsparcie, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia.
1: To są radiowozy, to jest 12 radiowozów, które będą przekazane funkcjonariuszom, by mogli sprawnie patrolować miasto. To jest też szereg sprzętu tego właśnie na sytuację kryzysową, czyli na przykład 36 tych rękawów przeciwpowodziowych o długości 10 metrów każdy. Jeżeli to jest 36 rękawów na tym etapie, to możemy już kilkaset metrów objąć taką zaporą przeciwko napływającej wodzie. No, działają w ten sposób, że napełnia się tego rodzaju rękaw wodą. To może być woda z hydrantu, jeżeli jest dostępny. To może być woda dostarczona cysterną przez straż pożarną, ale to też może być woda, którą pompami zaczerpniemy właśnie z tej napływającej wody. Czyli ją wykorzystamy do napełniania rękawów. Rękawy leżą na powierzchni gruntu, czy na jezdni, na drogach dla pieszych, ale swoim ciężarem sprawiają, że woda nie napływa dalej. Oczywiście, jeżeli tej wody jest na tyle, że ona przekroczy wysokość tego rękawa, no to wtedy oczywiście ta ochrona będzie mniejsza. Ale na ten etap, gdzie to jest tylko podtopienie, czyli do kilkudziesięciu centymetrów, ten rękaw zdaje egzamin. To są również agregaty prądotwórcze nowe. To są defibrylatory. To są właśnie te kamizelki antyzakłuciowe, kuloodporne. To są rękawice dla funkcjonariuszy. To są

0: Mieszczów Tumski, no czyli tam, gdzie przebywają turyści, gdzie szybko musimy dotrzeć na miejsce, bądź by patrolować, bądź by podjąć interwencję, gdzie nie może dojechać pojazd samochodowy. Mamy wiele takich miejsc, gdzie ten ruch jest wyłączony. To pozwala dodatkowo jeszcze. Ja sam jako rowerzysta widzę, że gdy jadę po mieście, często na drogach dla pieszych, na tych pasach ruchu dla rowerów, dokonuje się postoju, więc patrol, który kieruje rowerem, może podjąć interwencję w ochronie rowerzystów.
1: A dodajmy, że strażnicy miejscy poza nowym sprzętem mają także od niedawna nowe uprawnienia. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość karania mandatami za nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych. Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej zapowiada kontrolę w newralgicznych punktach, na przykład na przejeździe przy ulicy Zwycięskiej.
0: Pamiętajmy, że jeżeli to są półzapory, no to wtedy owszem pojazd samochodowy może wjechać, ale jeżeli to są zwykłe zapory na przejeździe kolejowym, to wtedy niestety najczęściej popełniającymi tego rodzaju wykroczenia no są właśnie kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi, no którzy mogą przecisnąć się pomiędzy szlabanami. Tutaj oczywiście będziemy interweniować. To jest nie tylko Zwycięska, ale to są i Sołtysowice. Tych przejazdów we Wrocławiu kolejowych, pamiętajmy, mamy 67. To wszystkie miejsca muszą być kontrolowane przez funkcjonariuszy.
2: A czy już wystawiliście jakieś mandaty?
0: Jeszcze na tym etapie nie. To jest ten pierwszy etap, dopiero od 15 obowiązuje.
1: Tyle od Wrocławskiej Straży Miejskiej, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania wyjątkowy jubileusz w Narodowym Forum Muzyki. Już 28 września Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne uczci 80 lat pracy na rzecz kultury koncertem jednego z najważniejszych polskich trębaczy jazzowych Piotra Wojtasika. Na scenie NFM-u nie zabraknie znakomitych gości.
3: W pierwszej części koncertu usłyszymy program Voices Piotra Wojtasika, jednego z najwybitniejszych europejskich i światowych trębaczy, myślę, że absolutnie numeru jeden w polskim jazzie. A zakończy zespół złożony z orkiestr Dętych Wrocławia, które funkcjonują właśnie dzięki działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, to znaczy ta cudowna tradycja orkiestr Dętych i możliwość uczestniczenia praktycznego w muzyce dzieci, to jest to, co zawdzięczamy w trzech szkołach we Wrocławiu Dolnośląskiemu Towarzystwu Muzycznemu.
1: Zapraszał Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie. Dodajmy, że rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Rafał Jędraszek, a to był program O tym mówi Wrocław. RMF 20.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu RMF FM, na zegarze godzina 23. Czas na fakty. Najnowsze przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. To jeszcze nie koniec walki. W finale Mistrzostwa Europy Siatkarzy 2-1 prowadzą Polacy w meczu z Francuzami. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem w Mediolanie. Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zabitemu księdzu. Krakowski Festiwal Wawel jest wasz. Jeszcze tylko do jutra będą spotkania, warsztaty i widowisko świetlne. Francuzi nie rezygnują z walki o złoto. W finale Mistrzostw Europy Siatkarzy wygrali trzeciego seta 25-20. Polacy prowadzą, ale już tylko 2-1. Łączymy się z Mediolanem. Finał tam obserwuje Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryku. Z czym mieliśmy problem w trzecim secie?
2: No na przykład 4 razy nadzieliśmy się na blok Francuzów. Mieliśmy kłopoty z przyjęciem. Antoine Brizard, no, rozgrywający francuski, dobrze tę piłkę rozrzucał. Nasz blok nie nadążał za Francuzami. Były dobre momenty. Dużo do gry wniósł Kamil Semeniuk, ale nie udało się zamknąć meczu. Teraz ten czwarty, bardzo ważny set. Prowadzimy, ale nie możemy doprowadzić do piątego seta. Musimy tego seta teraz, myślę, wygrać. Jeżeli będzie tiebreak, no, będzie nerwowa końcówka. Tego wolelibyśmy na pewno uniknąć. Francuzi odzyskali sporo takiej pewności siebie. Czują, myślę, że jeszcze ich tutaj na coś stać, ale w tej czwartej partii to my prowadzimy i to prowadzenie rośnie nam cały czas. Teraz 18-12. Już można powiedzieć, że wyciągamy ręce powoli po ten puchar, ale jeszcze kilka punktów teraz. Bartłomiej Lemański, as serwisowy. To jest 15 punkt, a to wszystko na oczach ponad 11 tysięcy kibiców. Tutaj tylu fanów jest w hali Unipol Forum. 19-12, jeszcze 6 punktów potrzebujemy do tego, by zapanowała tutaj biało-czerwona euforia. Z Mediolanu Patryk Serwański.
1: Zełenski alarmuje w sprawie rosyjskich dronów odrzutowych. Jak mówi prezydent, Ukraina zastrzeliwuje obecnie 55% takich maszyn, a skuteczność powinna wzrosnąć do znajmniej 90%. Według ukraińskiego przywódcy tylko we wrześniu Rosja wysłała nad Ukrainę ponad 2700 takich dronów. Ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Zełenski twierdzi też, że Rosja planuje w przyszłym roku wydać 12 miliardów dolarów na produkcję dronów i amunicji krążącej. Marsz ciszy przeszedł dzisiaj wieczorem ulicami Jarosławia na Podkarpaciu, gdzie w czwartek na terenie opactwa w ataku nożownika zginął jeden z księży, a 4 inne osoby zostały ranne. Napastnikiem jest zatrzymany tuż po zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy, u którego biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Na jarosławskim rynku wieczorem zebrali się mieszkańcy chcący uczcić pamięć zmarłego.
3: No, był dobrym człowiekiem, dobrym księżem, dobrym spowiednikiem.
4: Znałyście panie tych księży?
5: Tak, od młodych lat.
4: Ten marsz coś może pokazać.
5: Nie może, jakaś taką solidarność ludzką.
6: Aby to się nie rozwinęło dalej, tak. Żeby nie było czasami jakiejś zemsty w jedną albo w drugą stronę.
5: I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
1: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter Dominik Smaga.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Jesień już widać w ogródkach działkowych. Coraz mniej działkowców krząta się wokół grządek, bo ostatnio pogoda nie sprzyjała pracom na świeżym powietrzu. A przecież jest to dobry moment na rozmnażanie bylin oraz zbiór późnych warzyw i owoców.
8: Czy coś zostało jeszcze do zebrania u pani? Jakieś zbiory się szykują?
9: Jeszcze mam cukinię, trochę fasoli. Nie wiem, czy rodzynek brazylijski da radę, bo jeszcze chyba nie dojrzał.
8: A co z truskawkami?
9: Truskawki, tutaj jest moja nowa grządka na truskawki. Truskawki mają 4 lata życia na grządce, żeby dobrze owocowały, a potem puszczają takie wąsy, jak pani tu widzi. I z tych wąsów robi się sadzonki i przełożyłam je do nowej grządki, bo wcześniej były tam, gdzie sałata. No i prawdę mówiąc, ja mam taką odmianę, gdzie jeszcze, jak pani się dobrze przyjrzy, to jeszcze mam owoce. Do października one są jadalne i za 3 tygodnie będziemy wsadzać czosnek o zimę.
1: Co dzieje się w ogródkach działkowych, sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. A jeszcze tylko do jutra w Krakowie będzie okazja, by wziąć udział w festiwalu Wawel jest wasz. W programie znalazły się spotkania literackie, spacery tematyczne, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Uczestnicy mają okazję spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej. Jeszcze tylko jutro będzie można także podziwiać widowisko świetlne, ogrody światłem malowa.
10: Wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie, w bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej taki, który zostawia refleksję, czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
1: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Pawelu. A my cały czas obserwujemy sytuację w Mediolanie. Już tylko kilka punktów nam brakuje do zwycięstwa Polaków. 24 do 13, dobrze widziałem?
0: 22 do 14.
1: No, 22 do 14, dokładnie, akurat tutaj. Zniknął na wynik, no liczymy cały czas na to złoto, 2 do 1 dla Polaków, myślę, że 3-1 to jest takie prawdopodobne zwycięstwo naszych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 20.

0: Czyna przez krótki moment trochę zardzewiała. Przegraliśmy na koniec fazy grupowej z Bułgarią, ale później ta faza pucharowa to już bardzo pewne kolejne zwycięstwa. W finale Francuzi się postawili, ale to wystarczyło im tylko na wygranie jednego seta. Czwarta partia to był popis Polaków. Pewność, koncentracja, no i skuteczność, które dały nam to upragnione zwycięstwo. Jesteśmy pierwszą drużyną od 21 lat, która zdołała obronić tytuł Mistrzów Europy. To pokazuje, jak trudne zadanie wykonali Polacy i jaką siatkarską potęgą się staliśmy. To już jest 20 lat sukcesów. W 2006 roku srebro Mistrzostw Świata i od dwóch dekad przywozimy medale z tych najważniejszych imprez. Nikola Grbiczek, nasz trener, wywalczył już dziś 10. swój medal, a pracuje przecież z reprezentacją od 4 lat. Z tych chłopaków, z tej drużyny, z tej reprezentacji po prostu możemy być dumni. I to samo myślą tysiące polskich fanów, którzy są tutaj dzisiaj w Unipol Forum, w tej mediolańskiej hali, która dziś jest po prostu biało-czerwona. Mediolan, Patryk Serwański.
1: A teraz w faktach ważna wiadomość dla kierowców na Dolnym Śląsku. Nadal zablokowana jest trasa A4 między węzłami Lubiatów i Złotoryja. Po tym jak ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu, droga będzie nieprzejezdna do czasu wyciągnięcia pojazdu. Służby drogowe kierują na objazd na węźle Chojnów, na drogę wojewódzką 328 przez drogę krajową 94 i dalej na S3. Premier Węgier Peter Madziar chce, by jego własny klub parlamentarny zagłosował za uchyleniem jego immunitetu. Jak mówił podczas spotkania z sympatykami w Szolnoku, nie ma nic do ukrycia i jest gotów stawić się na przesłuchanie. A chodzi o śledztwo dotyczące incydentu z 2024 roku. Prokuratura zarzuca Madziarowi, że ten zabrał telefon mężczyźnie filmującemu go w klubie, a następnie wyrzucił go urządzenie do Dunaju. Węgierska prokuratura wystąpiła w tym tygodniu o uchylenie immunitetu premiera.
2: To są fakty RMF FM.
1: Niemiecki Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet landów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. A tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie sfinansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
3: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
1: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka. A na koniec tych faktów przenosimy się do Gdyni. Przez ścianę Macieja Sobieszczeńskiego otrzymało Złote Lwy dla najlepszego filmu na gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
4: Dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem. To jest wspaniała rzecz.
1: Srebrnymi Lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. A z kolei Paweł Pawlikowski został ogłoszony najlepszym reżyserem. To za film Ojczyzna. Nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
5: Bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie.
6: Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
1: Z laureatami po gali zamknięcia festiwalu w Gdyni rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, który

0: Kilkanaście sekund pozostało nam do godziny pierwszej, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Unia Europejska przeznaczy blisko 710 milionów euro na pomoc dla migrantów i uchodźców. 52 miliony trafią do Ukrainy. Wrocław znów remontuje torowisko na Pomorskiej. 2 lata temu wydał na tę inwestycję blisko 70 milionów złotych. Ruszyły darmowe szczepienia przeciwko COVID-19. W tym sezonie zapisy bez e-skierowania. Unia Europejska przeznaczy blisko 710 milionów euro na pomoc dla migrantów, uchodźców i państw, które ich przyjmują, głównie w Afryce subsaharskiej. Z tej kwoty 52 miliony euro trafią do Ukrainy na przygotowania do zimy. Pieniądze mają pomóc m.in. w zapewnieniu schronienia, podstawowych usług i awaryjnego wsparcia energetycznego. Pakiet musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Katastrofa niewielkiego samolotu w Demokratycznej Republice Konga. Zginęło 17 osób, 13 pasażerów i 4 członków załogi. Maszyna rozbiła się w pobliżu Kenge, ponad 200 km na wschód od Kinszasy. Na pokładzie była delegacja wojskowa wymiaru sprawiedliwości, w tym 2 jego najwyższych rangą urzędników. Stany Zjednoczone i Chiny utworzą kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane z AI, poinformował Biały Dom. Sztuczna inteligencja, którą prezydent USA Donald Trump zaczął ostatnio nazywać superinteligencją, była jednym z głównych tematów wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Oba mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie sztuczną inteligencją z myślą o wspólnym dobru oraz za zapewnienie, by jej rozwój pozostawał przez cały czas pod kontrolą człowieka. Tak zakomunikował przywódca Chin. Trump oświadczył z kolei, że chciałby utrzymać regulacje na obecnym poziomie.
1: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Ruszył remont torowiska na jednej z głównych ulic Wrocławia. Prace na Pomorskiej budzą w mieście ogromne kontrowersje, bo 2 lata temu stolica Dolnego Śląska wydała na tę inwestycję blisko 70 milionów złotych. Sprawie przygląda się wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Kto odpowiada za to zamieszanie?
2: Miasto wini za to konserwatora zabytków, bo to on uparł się, że torowisko ma funkcjonować na zabytkowej, starej kostce, która coraz mocniej zapada się pod ciężarem tramwajów i autobusów.
3: Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
2: Tłumaczy Tomasz Sikora, ale konserwator Daniel Gipski odpiera zarzuty i przekonuje, że to miasto źle dobiera technologię zabezpieczania kostki.
4: Tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
2: Urzędnicy się spierają, a tracą pasażerowie. To ich czekają znów utrudnienia i objazdy.
0: Ruszyły już bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie nie ma e-skierowań. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z odwiedzającymi punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
5: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
6: Która, nie wiem, 5, może 6, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień przyjęliśmy.
5: Przyszedł pan? Ankieta, tak, do wypełnienia?
7: Tak, oczywiście.
5: Co jest w tej ankiecie? Jakie pytania?
7: No, jakie choroby przechodziłem, na co jestem uczulony.
8: Przechodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy, na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie możemy wykonać również od ręki.
0: Na we wtorek ruszą szczepienia dzieci. O szczegółach piszemy na rmf24.pl.
1: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości była gościem w Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Przypominamy pierwszy fragment tej rozmowy. Na początek padło pytanie o ocenę decyzji Krzysztofa Moskala, który zawiesił swoje członkostwo w klubie PiS w związku ze sprawą Zonda Krypto.
9: Oczywiście, że to jest dobry ruch. Skoro są niejasności, to powinien to zrobić i to zrobił i bardzo dobrze. Natomiast niewątpliwie w ogóle nie powinno dojść do tej sytuacji, która miała miejsce, no i ona musi być wyjaśniona. Wokół tej sprawy jest bardzo dużo pytań, niejasności, ale też jest to podstawowe pytanie, gdzie były służby, czy państwo działało tak jak trzeba, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, co miało miejsce.
10: To zapytam panią, skoro Michał Moskal zrobił dobrze, no to może też i Zbigniew Ziobro powinien posypać głowę popiołem. Jego nazwisko w tej sprawie pojawia się wiele razy. Może chociaż powinien zawiesić swoją funkcję, a ma bardzo wysoką w PiSie.
9: Pan poseł Zbigniew Ziobro, pan minister, wydał oświadczenie w całej sprawie i myślę, że to w tym oświadczeniu jasno przedstawił sytuację, która zaistniała. Natomiast no, oczywiście już pozostałe decyzje należą również do niego.
10: Nie boi się pani, że ta afera zatopi Prawo i Sprawiedliwość, że sprawi, że sondaże będą dla was coraz mniej korzystne, a finalnie w wyborach za rok no, będzie słaby wynik?
9: Źle się stało, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli w jakimś stopniu, są w całą tą sprawę wplątani, mówiąc kolokwialnie. Natomiast powtórzę jeszcze raz to, o czym mówiłam. W ogóle dla mnie nie mieści mi się w głowie, że służby nie dopuściły do tego, żeby w ogóle mogło dochodzić do takich sytuacji działalności pana Krala. Przecież cała ta sprawa ciągnie się już wiele lat i tutaj powinny być reakcje ze strony obecnie rządzących. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast dla mnie jest jasne, że Donald Tusk i jego ekipa postanowili politycznie wykorzystać całą tę aferę. Tu musi być wyjaśnione wszystko. Prokuratura musi działać sprawnie, ludzie stracili pieniądze i nie ma tutaj dyskusji na ten temat.
10: No na razie chyba prokuratura działa sprawnie. Pytanie, czy może komisja śledcza tutaj by coś też pomogła?
9: Jest to jedno z rozwiązań. Ja wiem, że taka propozycja została złożona chyba nawet oficjalnie. W parlamencie mówili o tym przedstawiciele klubów, chyba koledzy z Rozwoju Plus na ten temat się wypowiadali, więc jest to jedno z rozwiązań. No tyle tylko, że my mamy takie doświadczenia z komisjami śledczymi, że żadna do tej pory niczego nie wyjaśniła poza tą pierwszą komisją do spraw Rywina, więc pytanie, czy komisja śledcza nie byłaby też takim kolejnym przedłużaniem i zamiataniem pod dywan całej sprawy. Ale jest to oczywiście jedno z rozwiązań.
10: Pani premier, zmienię temat. Jak pani widzi taką w przyszłości możliwość egzystencji z grupą Mateusza Morawieckiego? Pytam w kontekście choćby takich coraz głośniejszych gdybań na temat wspólnego paktu senackiego, czy być może w przyszłości jakiegoś może wspólnego rządu. Widzi pani szansę na wspólne rządzenie za półtora roku?
9: Ja w ogóle uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny no, tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się, bo wrogiem dla ugrupowań opozycyjnych jest w tej chwili koalicja rządząca i z nimi trzeba walczyć i ich odsunąć od władzy, bo to, co dzieje się w Polsce, naprawdę wygląda bardzo źle.
10: A to, co się stało u was, to są jakieś ambicje, zmiany programowe? Jak pani to ocenia? Rozmawiała pani z Mateuszem Morawieckim po tym wszystkim, po rozejściu?
9: Rozmawialiśmy wielokrotnie z Mateuszem i rozmawiałam oczywiście też z kolegami, którzy razem ze mną są w Prawie i Sprawiedliwości. Ja należę do tych osób, która namawiała do tego, żebyśmy się jednak próbowali pogodzić i żeby pójść wspólnie razem. Ale jeżeli oczywiście taka decyzja zapadła i uznali koledzy, że będziemy w tej chwili szli dwoma grupami, no to ja cały czas tylko mam nadzieję, że nie padnie o jedno słowo za dużo, które potem podzieli nas i nie pozwoli się dogadać. Wierzę w to, że jest możliwe porozumienie i tak samo uważam, że taka powściągliwość i wśród polityków Konfederacji, bo wydaje się, że oni również bardzo często próbują atakować nie tych, kogo trzeba, czyli próbują krytykować Prawo i Sprawiedliwość. No nie ma alternatywy, tylko jeżeli prawica chce rządzić, to musi się dogadać.
10: To kto powinien wyciągnąć tutaj rękę, jeśli w ogóle mówimy o tym? No bo ostatnio gorzkich słów i gestów było bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, to o czym pani mówi, żeby wspólnie usiąść do stołu i stworzyć być może w przyszłości jakiś wspólny rząd.
9: O, w polityce to ja już widziałam różne rzeczy i nie takie, więc myślę, że jeszcze ta granica do porozumienia nie została przekroczona. Natomiast rzeczywiście pakt senacki to jest jedna z propozycji. Ja wiem, że również są tutaj sugestie, żeby pan prezydent objął takim patronatem właśnie próbę stworzenia takiego paktu. I sądzę, że jeżeli będzie rzeczywiście wola porozumienia, to ta rozmowa po wyborach się odbędzie i będzie możliwość stworzenia koalicji. Natomiast no, żeby w ogóle myśleć o koalicji i o rządzeniu, to trzeba najpierw wygrać wybory, więc przed nami jeszcze jest trochę czasu. Ja też czasami uważam, że niektórzy politycy po prawej stronie no, zbyt łatwo dzielą już powyborcze stanowiska. Przed nami jest rok pracy w kampanii wyborczej i to nie będzie łatwa kampania, a obserwując to, co w tej chwili robi Donald Tusk i jego ekipa, to myślę, że tutaj to będzie bardzo brutalna kampania wyborcza.
10: To o to zapytam, ale za parę minut jeszcze wrócę do tej szerokiej koalicji. Jest taka możliwość, że będzie to taka szeroka koalicja nie tylko z Konfederacją, ale też z koroną Grzegorza Brauna? Widzi pani taką możliwość?
9: Z koroną Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, bo myślę, że tutaj jest też jasne stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas pewne dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które nie są też, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich właśnie antyeuropejskich czy nawet przecież były też akcje antysemickie, więc to na pewno nie.
10: Ostatnie krótkie pytanie w tej części, później przenosimy się do internetu. Anna Pej, Piotr M., czyli pani kiedyś byli współpracownicy, bliscy nawet, usłyszeli prokuratorskie zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Zaskoczyły panią te zatrzymania?
9: Oczywiście, dlatego że ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery i znam zarówno panią Anię i pana Piotra i to są ludzie uczciwi, którzy zawsze pracowali bardzo rzetelnie i solidnie i to uważam, że to jest tylko i wyłącznie próba politycznego w tej chwili ataku.
0: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od byłej premier Beaty Szydło. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za niecałą godzinę, a całość do wysłuchania już teraz na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio informacyjne.